0: zapaleniu z alarmowania w Lublinie. Zapowiedział m.in. utworzenie nowej rządowej aplikacji, dzięki której telefon będzie działał jak syrena alarmowa. Miała być zgoda ponad podziałami, a jest kolejny spór i to w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie do projektu ustawy, która miała wprowadzić m.in. odgórny obowiązkowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Jestem wściekła, nie wiem co się stało, mówi wiceszefowa Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
1: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy, jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
0: Posłanka apeluje do kolegów z PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Gang przemytników narkotyków z Poznania skazany. Sąd okręgowy wydał wyroki dla ponad 30 osób w sprawie przemytu z Hiszpanii do Polski ponad 3 ton marihuany o wartości blisko 80 milionów złotych. Część ze skazanych to kibice Lecha Poznań. Ci, na których ciążyły najcięższe zarzuty, zostali skazani na kary od 6 do blisko 8,5 roku więzienia. W sądzie był reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Sąd przy wydaniu wyroku wziął pod uwagę przede wszystkim skutki społeczne. Oskarżeni w końcu wprowadzili do Polski narkotyki, którymi można było odurzyć 1000 osób. W obliczu tego wyrok jest sprawiedliwym, mówi prokurator Jacek Szymanowski, również dla małego świadka koronnego Pawła P., pseudonim Poczwara.
3: Ten oskarżony usłyszał wyrok 5 lat w zawieszeniu na 10 lat, a jednocześnie korzyści dla sprawy i w ogóle dla społeczeństwa. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecna? Tutaj oskarżeni akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
2: Wyrok nie jest prawomocny. Niewykluczone, że obrona złoży apelację. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Paweł P. został zatrzymany na gorącym uczynku 5 lat temu, gdy rozładowywał narkotyki z tira z transportem ogórków. Zaraz potem zgodził się na współpracę z służbami. Czy algi, małże i omułki zastąpią w Bałtyku dorsze, flądry i łososie? W Rowach koło Ustki zaczęły się badania, które mają pokazać, czy w naszym morzu możliwe jest hodowla tych małych organizmów wodnych. Mogłoby to uratować choć część likwidowanych z braku ryb miejsc pracy w polskim rybołówstwie. O tym, jak wyglądają te badania, reporter Radia Z.
4: Odpowiedzialne za to jest duże pływające urządzenie, zlokalizowane tam, gdzie jeszcze do niedawna cumowały kutry.
5: W porcie pływa odpowiedni sensor, który jakby bada zasolenie, falowanie i temperaturę wody na bieżąco.
4: Jak mówi mi wójt Rafał Konon, dane spływają do urzędu, a ten przekazuje je dalej naukowcom. Ci mają sprawdzić, czy są u nas warunki do hodowania na przykład omułków wykorzystywanych do produkcji pasz albo alg, z których korzysta branża kosmetyczna. Przyszłe podwodne farmy mogłyby funkcjonować obok morskich elektrowni wiatrowych. Rowy Maciej Bąk, Radio Z.
0: Pierwszych wyników badań możemy spodziewać się za kilkanaście miesięcy. Opowieści o dinozaurach, mistrzostwa w płukaniu bursztynu i dużo praktycznych zajęć. W Lublinie zaczął się 22. Festiwal Nauki. To wielka promocja wiedzy i nauki, mówi rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radosław Dobrowolski.
6: Wychodzimy w przestrzeń miejską po to, ażeby pokazać, że nauka jest rzeczą niezwykle ważną, niezwykle ciekawą, dającą szansę na rozwój osobowościowy, na rozwój swoich zainteresowań.
0: Lubelski Festiwal Nauki potrwa do kolejnego piątku. Szczegółowy program znajdziecie w internecie. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Chrypka, zatkany nos, kaszel. Stali goście wrócili do przychodni w całej Polsce. Pacjenci z grypą i COVID-em zapełnili korytarze, a lekarze przypominają i namawiają do szczepień. Lecznicę w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Więcej pacjentów zgłasza się m.in. do przychodni przy ulicy Koryznowej w Lublinie. To przede wszystkim dzieci, które zachorowały jeszcze w wakacje, a teraz zarażają rówieśników w szkołach. Mówi mi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
2: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
1: Dlatego lekarze przypominają, żeby się szczepić. Przed zastrzykiem trzeba skonsultować się z lekarzem. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Szczepienia są refundowane. Na grypę za darmo zaszczepić mogą się m.in. dzieci i seniorzy. Nawet 5 lat mogą wynieść opóźnienia w dostawach broni przez USA. Dotyczy to m.in. systemów Patriot. Jak pisze agencja Bloomberg, z powodu wojny z Iranem Amerykanie myślą teraz przede wszystkim o uzupełnianiu własnych zapasów. Dlatego Niemcy na pociski manewrujące Tomahawk mogą poczekać nawet 5 lat. Jeśli chodzi o Patrioty, to w walce z Iranem Stany Zjednoczone zużyły połowę całego swojego zapasu. Zakłady zbrojeniowe nie nadążają z ich produkcją. Pierwsze 2 myśliwce F-35 doleciały wczoraj do Finlandii. Finowie zamówili ich ponad 60. Zdolności bojowe tych samolotów nie mają sobie równych. Chwalił nowe maszyny dowódca fińskich sił powietrznych. Jak pamiętacie z wiadomości Radia Z, myśliwce F-35 trafiają także do Polski. Niedługo doleci do nas już 18. taki samolot. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
4: Pan Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe.
6: Dzień dobry.
4: Pan Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
7: Dzień dobry Państwu.
4: Pani Paulina Piechna-Więckiewicz, Lewica.
8: Dzień dobry.
4: Pan Michał Wawer, Konfederacja. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, prezydent składa własny drugi projekt ustawy o kryptowalutach. Jest on zbliżony w wielu kwestiach do projektów rządowych, które wcześniej prezydent trzykrotnie wetował. Mimo to premier wyklucza poparcie dla projektu prezydenta. Premier mówi tak, żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie interesów, w tym brudnych, mafijnych i bandyckich. Pan Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość.
5: No, czytałem wypowiedzi różnych ekspertów i z tego co wiem, to 80-90%, jeżeli chodzi o treść, powiela się w projekcie prezydenckim, projekcie rządowym, ale Donald Tusk, szanowni Państwo, będzie grał tym politycznie, grał tą kartą, będzie kłamał, manipulował, ja to powtórzę bardzo mocno, wielokrotnie to mówiłem w mediach, to jest jego afera, afera Koalicji Obywatelskiej, to jest bezczynność państwa przez bardzo wiele miesięcy, od stycznia 2025 do kwietnia 2026. To jest niewyjaśnione do tego momentu, dlaczego umorzono główne wątki śledztwa przeciw zonda krypto w czasach, kiedy rządził Donald Tusk. To jest 2024 i 2025.
4: Panie ministrze, po pierwsze, gdyby przypisywać odpowiedzialność kolejnym rządom za afery finansowe, które działy się podczas ich kadencji, no to wy w takim razie odpowiadacie za getback na przykład. To po pierwsze. Po drugie, bądźmy precyzyjni. Rzeczywiście w 2024 i 2025 roku prokuratura, obecna prokuratura pod rządami Waldemara Żurka umorzyła 2 wątki dotyczące zonda krypto, ale zasadnicze śledztwo było 3-krotnie umarzane za waszych czasów. Panie ministrze, od 2018 roku...
5: Odniosę się do tego, panie redaktorze.
4: Zostały złożone doniesienie Komisji Nadzoru Finansowego, że zonda krypto, wcześniej giełda BitBay, działa bez pozwoleń. 3 razy za waszych rządów ono było umarzane.
5: Panie redaktorze, no, Powtórzył pan to, co powiedział Donald Tusk?
4: Nie. Proszę pana, ja to bardzo dokładnie sprawdziłem.
5: Ja wiem, że pan sprawdzał, ale też no, ja jednak nie pozwolę sobie zgodzić się z tym. Były trzy rzeczywiście postępowania, trzy umorzenia, z czego w drugim, o czym pan doskonale wie.
4: Panie Mitrze, było jedno postępowanie trzy razy umarzane. No dobrze, bądźmy precyzyjni.
5: No dobrze, ale trzy postanowienia były, trzy razy. Natomiast w drugim przypadku prokuratura krajowa pod nadzorem Zbigniewa Ziobry nie zgodziła się na umorzenie, śledztwo prowadzono dalej. Natomiast chcę panu, państwu powiedzieć, panu również, pan to wie doskonale, że chodzi o zezwolenie KNF-u na prowadzenie działalności, a główne wątki dotyczące oszukiwania klientów zostały wyłączone z tego postępowania i one zostały umorzone dopiero w czasach Donalda Tuska. Jeszcze jedno sprostowanie, tu jeżeli chodzi o Donalda Tuska. On powiedział, że prokuratorzy Ziobry umarzali. Ten prokurator, który umorzył to postępowanie dotyczące zezwolenia KNF-u w czasach, kiedy my rządziliśmy, to jest prokurator, który został zdegradowany przez Zbigniewa Ziobro, a potem został awansowany w czasach pana ministra Bodnara i miesiąc po awansowaniu, wydał postanowienie umorzenia.
4: Ja jestem gotowy na takiego ping-ponga, dlatego że mogę panu równie dobrze wypomnieć, że prokuraturą regionalną w Katowicach, bliską pana sercu, jest pan posłem do Śląska, kierował w czasie tego trzykrotnego umarzania Tomasz Janaczek, którego Zbigniew Ziobro zrobił w ostatnich tygodniach rządów, waszych rządów w 2023 roku, zastępcą prokuratora generalnego. Możemy się tak dalej bawić, ale chcę wrócić do tego projektu. Dlaczego pana zdaniem premier, mimo że tak rzeczywiście w dużej mierze ten projekt prezydencki się pokrywa z rządowym, inna rzecz, że do tej pory współpracownicy pana prezydenta twierdzi, że rządowe przepisy są zbyt obszerne i zbyt skomplikowane i że projekt rządowy zawiera ponad 100 stron, a sami przedstawili projekt, który jest jeszcze dłuższy, ale okej. Okay. Natomiast czemu pana zdaniem rząd czy premier nie chce się zgodzić na pracę nad projektem prezydenckim?
5: Wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem. Gra tym politycznie, gra po to, żeby przykrywać takie sprawy, jak chociażby tutaj w Radiu Z. Oczywiście nie będę udostępniał, ale to jest wniosek prokuratury europejskiej o to, żeby zatrzymać i aresztować pana posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej, żeby przykrywać takie sprawy jak ceny paliw, które zbliżają się do 10 zł, żeby przykrywać...
4: Dobrze, ale wie pan co...
5: No, ale panie redaktorze...
4: Ja rozumiem, ale chciałbym się merytorycznie odnieść.
5: Merytorycznie.
4: Ja mogę o każdej z tych rzeczy mówić. Wojciech Król został zawieszony w prawach...
5: Poniesie gdzieś w więzieniu.
4: Ja rozumiem. Zgadzam się z panem, że sprawa Króla jest poważna, że ceny paliw są poważne i one wynikają w dużej mierze z wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem, ale ja chcę zapytać o ten konkretny projekt. Pytam o ten konkretny projekt prezydencki.
5: Ale adresatem nie ja powinienem być, panie redaktorze. Ja jestem gotowy. Ja uważam, że powinien być wypracowany jakiś kompromis. No przecież takie projekty, jeżeli są, dotyczą jakiejkolwiek materii, jest kilka projektów, to je się łączy w komisji i się wybiera po prostu kompromisowy projekt. A w tej sytuacji, jeżeli premier mówi nie, no to przecież wiadomo, o co chodzi. O grę polityczną. O to, że żeby przykrywać tak naprawdę, żeby była cały czas awantura i przykrywać te sprawy, które pan redaktor powiedział, że one nie są ważne, żeby rozmawiać merytorycznie.
4: Nie powiedziałem, że nie są ważne. One są ważne, ale w tej chwili nie mylmy bytów. Rozmawiamy o ustawie o kryptoaktywach. Sprawa Wojciecha Króla jest o wiele wcześniejsza. Sam pan dobrze o tym doskonale wie. Ceny paliw tak samo, bo one od wiosny, co najmniej od wybuchu wojny, są takie, a nie inne. Ale chcę zapytać w takim razie pana Michała Szczerbę. No to jeżeli ten projekt prezydenta w dużej mierze pokrywa się z projektem rządowym, jest nawet nieco dłuższy niż projekt rządowy, więc może warto byłoby się dogadać i uniemożliwić działanie firmom na rynku kryptowalutowym, które nawet po upadłości Sądy Krypto mogłyby działać w ramach wolnej amerykanki.
6: Panie redaktorze, ja uważam, że nie można iść na kompromisy ze złem i...
4: To cytuje pan premiera.
6: To cytuje premiera, bo też tak uważam.
4: Natomiast, no ale jeżeli te projekty są w dużej mierze podobne, to na czym polega ta różnica?
6: W sprawie Zonda Krypto Karol Nawrocki trzy razy zdradził. Zdradził obywateli, zdradził Polaków, stawiając wyżej swoje kontakty swoich ludzi PiSu i Konfederacji z Zonda Krypto, aniżeli interesy obywateli, którzy inwestowali w Zonda Krypto. To po pierwsze sprawa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest to afera olbrzymich rozmiarów, ale to, co my, jako uczestnicy życia publicznego, musimy zapamiętać, to jest właśnie ta kwestia podatności na sprzedajność. I tutaj, panie pośle Wójcik, pana środowisko zostało całkowicie kupione. Pokazaliście, że nie macie kręgosłupów, że jesteście podatni na na sprzedajność.
4: Ale to co pan ma na myśli konkretnie? Co pan ma na myśli?
6: Konkretnie chodzi o ofertę korupcyjną, którą tak naprawdę zaakceptowano.
4: Bo ale proszę mi konkretnie powiedzieć, co ma pan na myśli, mówiąc o propozycji korupcyjnej. Czy chce pan powiedzieć, że pieniądze, które Kancelaria Przemysłowa Kreala, szefa Zondy, płaciła na konto fundacji Zbigniewa Ziobry,
6: trafiły bezpośrednio do Zbigniewa Ziobry, poprzez fundację?
4: W części trafiły do Zbigniewa Ziobry, ale chcę zapytać, czy pan to uważa za korupcję?
6: A pan wie, panie redaktorze,
4: jak chcę pana dopytać, czy pan to uważa za korupcję?
6: Ja uważam, że to jest korupcja polityczna, w czystej postaci podręcznikowej, a jeżeli jeszcze... Niech pan się nie śmieje, panie poseł Wawer. A jeżeli jeszcze się...
7: Z tego, jak pan się wywija przed powiedzeniem czegoś, co mogłoby potem zostać w sądzie.
6: A jeżeli... rozumiem, że pan chce teraz bronić swojego kolegę z Konfederacji.
7: Nie, absolutnie nie. Proszę powiedzieć, co pan w ogóle rozumie przez korupcję polityczną, dlatego, że to jest słowo bez znaczenia.
6: Pan premier...
4: Korupcja jest tu.
6: Pan premier powiedział, że... I to są słowa, rozumiem, tej osoby, która te słowa wypowiedziała, że to miała być rekompensata za usługę. I tego się trzymajmy, panie redaktorze. To była rekompensata za usługę w wyniku 2 milionów euro.
4: Ale za jaką usługę?
6: To wszystko, co się stało, panie redaktorze, i to obciąża środowisko szerokiej prawicy, bo wszystko to było korupcjogenne, a jak korupcjogenne, to szantażogenne i całkowicie niewytłumaczalne, które...
4: Dobrze, ale wie pan, nie ma pan takich wyrzutów sumienia, że za waszych czasów dwa wątki rzeczywiście w tej sprawie zostały umorzone? To znaczy, rzeczywiście dwa śledztwa wyłączone z tych wcześniej umarzanych przez Zbigniewa Ziobrę zostały umorzone w 2024-2025 roku.
6: Monitoruję bardzo dużo postępowań, śledztw, które się dzieją w prokuraturze, bo byłem zawiadamiającym w wielu aferach pisowskich. Dla mnie istotne jest to, co działo się w roku 2019, kiedy było umorzenie, w 2020, w 2022.
4: Mówimy o tym potrójnym umorzeniu za czasów Zbigniewa
6: Ziobry. Interesuje mnie również to, co się działo po zaginięciu Sylwestra Słuszka, co robiły organy ścigania, co robiły służby. I wreszcie mamy agenta CBA, człowieka, który miał odpowiadać za działania antykorupcyjne, który pojawia się przy oszuście, robi za pośrednika w dostępie do środowiska prawicy.
4: Dobrze,
6: i to jest agent, który dokładnie wie...
4: Dobrze, ale to wrócę do tego pytania. Jeżeli jest tak źle i brak przepisów doprowadził do takiej degrengolady, o której pan mówi, no to może warto, mimo że prezydent i premier się nie kochają, wiemy to i nie będziemy ukrywać, że jest inaczej. Jeżeli te projekty się pokrywają, one są różne, jeżeli chodzi o zasady blokowania rachunku kryptoaktywów, blokowanie domen internetowych, które oferują tego typu usługi, czy wysokości kar. Wydaje mi się, że to jest jakieś pole do kompromisu, tak, że tak, właśnie trzy obszary się
6: sprawa
4: różnią.
6: Sprawa jest prosta jak i oczywista. Regulacja unijna jest, Mika, jest pan poseł Jarubas, który to potwierdzi, miała służyć zaniechaniu czy też walce z piramidami finansowymi. Wszystkie kraje to wdrożyły, ale jakimś dziwnym trafem sponsor wydarzeń z udziałem Karola Nawrockiego i sponsor fundacji pisowskich i konfederackich spowodował to, że ona nie weszła.
4: Panie pośle, ale dobrze, ja zadaję pytanie jako obywatel. Tak. Jeżeli mamy przekonanie, że za Zonda Krypto stała mafia...
6: Ale pan tego nie rozumie, panie redaktorze.
4: Chwileczkę, ja rozumiem, tylko chcę zapytać jako obywatel, jako publicysta. Jeżeli wiemy, że za Zondą stali gangsterzy, normalni, regularni gangsterzy, tak. Założyciel zaginął, pewnie nigdy się nie odnajdzie. I mamy informację, że pieniądze, te gangsterskie pieniądze wpływały do jakiejś fundacji polityków, jacyś politycy jeździli na zaproszenie szefa tego całego interesu za granicę, spotykali się z nim, składali poprawki, to może powinniśmy zadbać o to, żeby taka sytuacja nie miała więcej miejsca. Więc wracam do tego pytania. Dlaczego się nie pochylić nad tym projektem i z Nawrockim się nie dogadać?
6: A pan jest w stanie wskazać mi jakimkolwiek temat, w którym się
4: Już panu mówię.
6: Od sejfu począwszy?
4: No dobrze, ale
6: nie wie pan,
4: więcej
6: naprawdę
4: podpisał.
6: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo powiedziałem pierwsze zdanie, że nie można iść na kompromisy ze złem. Te wszystkie poprawki, czy to były poprawki Kowalskiego, Moskala, Henryka Kowalczyka, skarbnika...
8: Moja była najlepsza.
6: Niech pan zje kanapeczkę, panie pośle Wójcik. Wszystkie śmierdzą Zonda Krypto i wszystkie są zainfekowane tą aferą. To podobnie jak poprawki Zbigniewa Boguckiego, który wykazuje w tej sprawie bardzo nadzwyczajnie aktywną rolę. Uważam, że powinien być i będzie kolejny projekt rządowy, który będzie implementował do polskiego porządku prawnego przepisy unijne i to jest nasz obowiązek wskazać znaczy, KNF dać możliwość działania inaczej.
4: Jeżeli miałbym wskazać takie obszary, gdzie można byłoby się dogadać, to propozycja rządu i propozycja prezydenta zakładają blokowanie rachunków pieniężnych lub kryptoaktywów i wstrzymywanie określonych transakcji na 96 godzin. Rząd chciałby, blokada nie mogła być dłuższa niż 6 miesięcy. Prezydent zaproponował skrócenie tego czasu do 3 miesięcy, więc w tych projektach są tego typu różnice. Michał Wawer, Konfederacja.
7: Ale czy mogę jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze? Ale 20 sekund.
4: Dobrze.
7: Do tych poprawek, panie pośle. Tak. Bo jedna z tych poprawek dotyczyła mnie, ja ją podpisałem. Donatus wyszedł na mównicę i powiedział, że pan odpowiada za to, że zmniejsza się odpowiedzialność. Wie pan, co się stało z tą poprawką? W Sejmie przepadła, w Senacie wasze ugrupowanie ją przywróciło dokładnie tej samej treści i Donald Tusk na końcu za nią głosował, a ja nie. To jest przykład na manipulację.
4: A pan nie zagłosował ostatecznie?
7: I nie, swoją poprawką?
4: Ale to dlatego, że Tusk ją poparł?
8: Nie wiem, panie Boże, czy to był głos za sobą,
4: Michał Wawer.
7: Sam na siebie wydał.
4: Michał Wawer. Michał Wawer, Konfederacja, bo mamy też oczywiście polityka Konfederacji Przemysława Wiplera, którego fundacja także otrzymywała pieniądze od szefa Zonda Krypto.
9: Panie redaktorze, pan poseł Szczerba miał bardzo długą wypowiedź opartą całkowicie na języku propagandy, publicystyki i uniesienia moralnego, gdzie nie było cienia konkretu na temat tego, co się rzeczywiście dzieje w legislacji. Fakty są takie, że mamy na stole dwie ustawy już prezydenckie, jedną ustawę Konfederacji, które wdrażają Mika, które wprowadzałyby kontrolę i regulację rynku kryptowalut i rząd Donalda Tuska uparcie nie chce żadnej z tych ustaw nie tylko poprzeć, ale nawet przeprocedować w Sejmie i upiera się, o co jest oś sporu w tych projektach. Oś sporu jest o to, czy ma być kontrola sądowa nad decyzjami urzędników o tym, czy jakaś firma może działać, czy nie może działać. I to jest dopiero korupcjogenne, upieranie się przy tym, żeby urzędnicy działali bez szybkiej kontroli sądowej. Tu jest jakby, nie wiem, jak wielkie tutaj interesy, jak wielkie pieniądze ktoś próbuje zrobić na tej ustawie platformerskiej, że upiera się przy tym za wszelką cenę i całą debatę publiczną podporządkowuje temu, żeby ochronić rynek kryptowalut przed kontrolą.
4: Ale jeśli pan pozwoli, to ja wyjaśnię chwileczkę. Ja tylko wyjaśnię.
9: No, 3 miesiące, rzeczywiście, panie pośle, 3 miesiące to jest dosyć, żeby zaorać działanie jakiejś firmy.
4: Drodzy państwo, ja tylko wyjaśnię, rzeczywiście w projekcie prezydenta jest tak, że przedłużenie tej blokady wymagałoby decyzji sądu administracyjnego, ale tych różnic jest więcej. Na przykład projekt prezydenta wprowadza odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą. I tam jest kilka elementów, ale dobrze, Michał Wawer. Tak.
9: Natomiast jeśli chodzi o to, co się w sprawie samej Zonda Krypto wyjaśniła, bo dyskusja o ustawie dotyczy tak naprawdę walki o to, jaki ma być kształt polskiego rynku kryptowalut, czyli w innych niż Zonda Krypto firm, bo Zonda Krypto to była
4: Michał,
9: a w sprawie Zonda Krypto padło tutaj dużo bardzo mocnych, choć starannie dobranych, tak żeby nie dało się ich zweryfikować w sądzie słów ze strony posła Szczerby, a tak naprawdę to, co byłoby potrzebne, to pełna transparentność. Ujawnienie przez prokuraturę kompletu transferów finansowych. Od kogo? Z Zondy, ze spółek powiązanych z Zondą. Do kogo? Do jakich polityków, do jakich fundacji, do jakich polskich firm szły pieniądze? Jakie kwoty? Za co? Kiedy? Tak, żeby dziennikarze i obywatele mogli popatrzeć na komplet tych przelewów i wyrobić sobie własną opinię, a nie żebyśmy byli skazani jako społeczeństwo na opieranie się na politycznie wybranych, selektywnych przeciekach z prokuratury, na świadku koronnym, którego wiarygodność jest zerowa, którego Donald Tusk cytuje z mównicy, na decyzjach Romana Giertycha, o czym opowiedzieć w mediach, o czym nie opowiedzieć. No taka dyskusja to jest niestety kompromitowanie.
6: Wiarygodność nie była jego zerowa, jak braliście od niego pieniądze.
4: Chcę precyzyjnie zapytać, czy jeżeli Fundacja Przemysława Wiplera otrzymywała pieniądze od Krala, to się panu podoba? Nie? Wyście to wyjaśniali? Nie wyjaśniali?
9: Wyjaśnialiśmy to. Jest to, moim zdaniem, cała sprawa jest już wyjaśniona w tym sensie, że wiemy, całe społeczeństwo to wie, tak, opinia publiczna wie, jakie pieniądze trafiały do
4: Ale
9: kogo?
4: Wie pan za co? Za co? Jeżeli poseł...
9: Wiemy za
4: jeżeli...
9: co. Tak, trafiły do Fundacji Przemysława Wiplera w sposób legalny za komercyjnie świadczone usługi.
6: Fundacja Dobry Rząd dostaje pieniądze za usługi.
4: Panie Boże, chwileczkę. Przemysław Wipler nie ma w tej chwili żadnej firmy lobbyingowej, chyba nie prowadzi działalności tego typu. Pan chce powiedzieć, że fundacja wykonywała jakieś rzeczy dla Krala i za to dostała pieniądze?
9: Tak.
4: Fundacja?
9: Prowadzi
4: działalność gospodarczą. Tak. A wie pan, co robiła? Co
9: robiła? Analizy, usługi doradcze PR-owe.
6: Wystąpienia w Sejmie, poprawki, tak?
9: Jeżeli tutaj jest jakikolwiek wątek... Nie. Panie pośle, jeżeli pan ma wiedzę o tym, że tutaj jakikolwiek był związek z działalnością polityczną Przemysława Wrublewa,
6: to każdy widzi, panie pośle.
9: Jest materiał dla prokuratury i pan powinien natychmiast do prokuratury polecić się tym zająć, bo według mojej wiedzy to w tej chwili
4: Dlaczego pana zdaniem...
9: czegokolwiek nielegalnego
4: bo
9: tutaj?
4: Widzimy przy tym stole, że nie będzie żadnego kompromisu w tej sprawie, tak?
6: No nie będzie, bo oni paktują ze złem, my paktujemy po prostu.
9: Moim zdaniem nie ma absolutnie żadnego powodu merytorycznego, żeby nie dogadać jednej wspólnej ustawy o kryptowalutach, dlatego że w 99% spraw w zasadzie cała klasa polityczna jest zgodna, jak ta ustawa powinna wyglądać. Główna oś sporu to jest to, że Donald Tusk nie chce pozwolić na kontrolę sądową nad działalnością urzędników, którzy mają nadzorować rynek kryptowalut. No i tutaj rzeczywiście, tak jak pan Szczerba powiedział, nie ma miejsca na kompromis ze złem, bo jeżeli ktoś wierzy we wszechwładzę urzędników, no to on będzie tego bronił.
6: Radia się zajmowała innymi sprawami aniżeli z odnakiem. To 50% waszej aktywności to jest w tej chwili działanie Adam w interesie Jarubas, rynku kryptowalut.
4: Adam Jarubas, bo różnica... Drodzy państwo, ja będę też pozwalał sobie pokazywać tę różnicę, bo prezydent chce, żeby maksymalna opłata pobierana od emitentów działających na tymże rynku kryptowalutowym na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego za sprawowanie nadzoru wynosiła nie więcej niż 0,1%. Rząd chce, żeby to było 0,5%, czyli 5 razy tyle. Adam Jarubas, bo Szymon Hołownia, wasz niedawny partner koalicyjny, ale wciąż myślę pałacie do siebie sympatią, mówi, że w sumie to można by pracować nad tym projektem rządowym, ale posłuchu pan Szymon w koalicji chyba nie ma.
10: Znaczy, ja mam nadzieję, że...
4: Przepraszam, nad projektem prezydenckim, żeby
10: pracować. Bezpieczeństwa Polaków, którzy inwestują w kryptoaktywa, powinniśmy znaleźć jakąś formułę, żeby wyjść z tym projektem, czy on będzie... Dzisiaj widać, że prezydent rzeczywiście chyba się przeląkł i prawica ma z tym problem, bo ewoluuje stanowisko chociażby Jarosława Kaczyńskiego, wyrzucenie Kowalskiego po drodze, podróże Moskala. To spowodowało, że politycy PiS-u sobie uświadomili, że i mają z tym duży problem. Moim zdaniem potrzebujemy regulacji. Jakąś lekcją też jest to finansowanie obrzydliwe, moim zdaniem, polityków przez Krala. Bo...
4: Ale czy pan zasugerowałby, tak jak Michał Szczerba, że to była korupcja w przypadku Fundacji Zbigniewa Ziobry?
10: Ja trochę żyję na tym świecie i no, nie ma darmowych lęczy. Jeśli Przemysław Kral zgłasza się, to nie jest, reprezentując zaplecze, trochę znamy ten światek, piramidy finansowe, to nie są miłosierni Samarytanie, którzy szukają, komu by tu jeszcze pomóc. Naprawdę, porównanie prokuratora generalnego, proszę, panie pośle, prokurator generalny, wiceprezes PiS-u, który bierze pół bańki, przepraszam, na swoją fundację.
6: Ale miał dostać dwie.
10: To pewnie wyjaśni prokuratora. To jest po prostu skandal. Moim zdaniem to powinno doprowadzić, że Sejm powinien się też zająć regulacją dotyczących finansowania takich fundacji, w ogóle zakazać, poszukać jako uszczelnienia. No, Zbigniew Ziobro właśnie pewnie finansuje z tego koszty swoje w Stanach Zjednoczonych.
4: Bo wiemy, że Zbigniew Ziobro pożyczył prawie 60 tysięcy złotych z tych pieniędzy fundacyjnych. Powiem tak, ja sprawdzałem finanse tej fundacji i gdyby nie pieniądze od Krala, to ona w 2025 roku miałaby puste konto. Dokładnie zero.
10: Prawica ma, jeśli mogę skończyć, pan dużo mówił, panie pośle. Prawica ma z tym bardzo duży problem, bo ta afera jednak ujawnia bardzo kłopotliwy dla niej obrazek ścisłego powiązania zaplecza mafii paliwowej, która stała za BitBayem, tej kłopotliwej, czy podejrzewamy, że pewnie jej założyciel już dzisiaj nie żyje. Związek z politykami, gangsterami, z główną prawicową telewizją Republika, która miała być przejęta przez Zonda Krypto, więc to jest duży kłopot, no i pewnie dlatego pan poseł Wójcik próbuje przerzucać na drugą stronę ten gorący kartofel, bo jest to afera, która kompromituje wasze środowisko. Pana szef wziął kasę od fundacji.
4: Krótka odpowiedź, bo pani minister Paulina
11: Wikowicka. W najbliższych dniach ujawnimy powiązania Zonda Krypto z Koalicją Obywatelską. Pokażemy.
4: Proszę powiedzieć, jak pan rzuca granat w szambo, bo to proszę powiedzieć.
11: Dowie się pan z konferencji. Ja nie mogę, przy całej sympatii do pana.
6: Ziobro o tym poinformuje.
4: Myślałem, że zagram tą sympatią.
11: Ja, no, niestety jest to niemożliwe. Natomiast wtedy pan sobie obejrzy tą konferencję.
4: Ale to, panie ministrze, to jak to jest?
11: Z kim związana Zonda Krypto? Kogo finansowała Zonda Krypto?
6: Już widzieliśmy koszulkę.
11: To takie wrzucenie.
4: Panie ministrze, jedno pytanie. Rzeczywiście jest tak, że Zonda Krypto kupowała reklamy i wiem, że to jest argument, którego używacie w wielu mediach, tylko że płaciła za reklamy i nikt z dziennikarzy ani z prezesów mediów no nie jeździł spotykać się na Ibizę na przykład, tak? To po pierwsze. Po drugie, wie pan, inna sytuacja fundacji Jurka Owsiaka, która nie ma żadnych możliwości prześwietlenia pana Krala, a inna rzecz fundacja byłego prokuratora generalnego. Zwrócę panu jedną, jeśli pan pozwoli, zwrócę panu uwagę na jeden drobny element, który trochę umyka. W zeznania Krala pojawia się taka informacja i ona jest prawdziwa, bo ja w dokumentach weryfikowałem. Otóż kiedy próbował wpłacić pieniądze na fundację Zbigniewa Ziobry, pierwotnie miały być 2 miliony, to po pierwszym przelewie tym na 450 tysięcy bank powiedział, hola hola, chłopie, dlaczego ty płacisz? Nie zgadzamy się. I cofnęli mu umowę rachunku. Czyli bank, wewnętrzne procedury banku powiedziały, nie możemy się zgodzić na takie transakcje, a fundacja prokuratora generalnego powiedziała, byłego prokuratora generalnego powiedziała, my możemy przyjąć taką kasę.
11: Bardzo sprytnie pan to powiedział, tylko kiedy te środki zostały przelane? No bo pan powiedział, że jako prokurator generalny mógł to sprawdzić. Kiedy? No przecież już wcześniej był przy władzy, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, bo to jest sama sedno wszystkiego. To są te dwa postanowienia, o których pan również powiedział, ale to przecież wpadały w pułapkę i ludzie wpadli, 30 tysięcy ludzi, i fundacje wpadły, i media wpadły. A dlaczego wpadły?
6: To jest
11: reprezentant tego środowiska, które przez w tym czasie rządziło w Polsce. To było od stycznia 2020 roku.
6: Jak wróci, ukręci tym wszystkim.
4: Dobrze, pani Paulina Piękna Więckiewicz, Lewica, bardzo proszę.
12: Projekt rządowy będzie.
4: Czwarty.
12: Ministerstwo Finansów go przygotowuje i myślę, że jeżeli mówimy o przerzucanie się gorącym kartoflem, to jednak teza o tym, że to prawica przerzuca się, mówię teraz o PiS-ie i Konfederacji, tym gorącym kartoflem nie wiem z kim, usiłując przypisać rządowi jakieś zupełnie nie mające znaczenia de facto działania czy domniemany brak działań, zupełnie nie biorąc na klatę, panie pośle, już nie będę komentować tego, że pan mówił o tym, że najpierw próbował wprowadzić poprawkę, potem ona została przyjęta,
11: tak,
12: potem
11: pan...
12: Ale sam pan...
6: Pan się specjalizuje w rynku...
11: W oczy niech mi pan spojrzy.
12: Patrzę panu w oczy, panie pośle. Czy to coś zmieniło w pana życiu?
11: No tak, to jest ważne. Dobrze. Trzeba sobie patrzeć w oczy.
12: Ja szanuję każdego. Jeżeli tylko zmieni to coś w pana życiu, to...
4: Dobrze, ale drodzy państwo, bez takich urokliwych słów do konkretów. Dlaczego pani... Pani członkinią rządu, pani minister.
12: Ja już drugi raz w tym programie za swoje miny i spojrzenie jestem rozliczana.
4: Proszę spojrzeć na
12: mnie. Mam wrażenie, że mamy większe problemy w Polsce jednak. Na przykład aferę Zonda Krypto.
4: Dobrze, właśnie mówiłam o aferze Zonda Krypto. Więc jeżeli rząd przygotowuje czwartą ustawę, która będzie pokrewna z tymi trzema zawetowanymi, i prezydent przedstawia projekt, który jednak w dużej mierze odpowiada rządowemu, no to może, powtarzam to, może warto byłoby się dogadać.
12: A może te słowa powinny być kierowane jednak do pana prezydenta i jego urzędnika, szefa kancelarii, pana Boguckiego, który codziennie się wypowiada w tej sprawie. To jest szantaż polityczny i powiedzmy to sobie szczerze. Najpierw środowisko PiS-u miało wielkie konferencje na temat swoich projektów, jak rozwiązać temat kryptowalut. Później dowiedzieliśmy się, że pan poseł jeździł sobie Moskwa, który brał udział w tej konferencji na Ibizę. Później prezes Kaczyński mówi, że jednak PiS będzie przeciwko. No przypomnijmy sobie to wszystko. Pan prezydent teraz po prostu się boi, że kolejne być może ujawniane wątki w tej całej aferze mogą otrzeć się co najmniej politycznie i tutaj tak, wzmożenie moralne jest istotne w polityce. Ja tutaj będę wspierać pana posła Szczerby.
4: Dobrze, jeszcze
12: jest autentyczne. I teraz...
6: To może pan ocenić?
12: Ja na przykład zupełnie jako obywatelka, ale też, ponieważ z wykształcenia jestem prawniczką, no myślę, że jednak obywateli niepokoi fakt, że śmierć pana Sylwestra Szczuszka, to postępowanie toczące się jednak, śledztwo toczące się za poprzedniego rządu, no możemy mieć wątpliwości, czy ono było prowadzone w sposób, który rzeczywiście spowodował, że rodzina, a wiemy, że nie, była usatysfakcjonowana. Więc chciałabym tylko powiedzieć jedną rzecz. My mamy tutaj do czynienia z aferą, którą chodzi o pieniądze obywateli Polski, chodzi o śmierć obywatela Polski. Chodzi o to, że tak prokurator generalny nie powinien prowadzić fundacji, która dostaje pieniądze w taki sposób i jeszcze, bo normalny człowiek, który w tym kraju pożycza sobie tak po prostu pieniądze od swojej fundacji, to też nie jest tak, że takie działania nie pozostają bez kontroli później urzędów. Często w takich sprawach są składane różne zawiadomienia, żeby też wyjaśniać sytuację, jak to tak naprawdę wyglądało. No przecież jak to wygląda, panie redaktorze, że pożyczam sobie pieniądze od fundacji na co?
4: Dobrze, drodzy państwo, zwracam uwagę, że Zbigniew Ziobro ma zablokowany cały majątek przez prokuraturę.
12: Z jakiegoś powodu, nie będę rozpoczynać tego wątku.
4: Zwracam uwagę jeszcze panu Michałowi Wójcikowi, że was krytykuje nie tylko obecna koalicja, ale także wasz były premier Mateusz Morawiecki, który twierdzi, że wielokrotnie ostrzegał przed Zonda Krypto i pyta tak, natomiast czy pamiętają państwo środowisko Solidarnej Polski? Nie będę wymieniał konkretnych nazwisk, ale oni, jak oni dążyli do tego, żeby ta, że tak powiem, cała sprawa była w taki sposób uregulowana, że ja widziałem w tym po prostu ogromne ryzyka, czyli on...
13: Mam się odnieść do tego?
4: Was, jeśli pan...
13: Bardzo chętnie. No, Mateusz Morawiecki zachowuje się tak, jakby premierem nie był w ogóle przez wiele lat i wszystkich ostrzegał i taki anioł chodzi w polityce. Natomiast w tej kwestii on w czasie tej konferencji mówił m.in. o tym, że jego ludzie zachowywali się wzorcowo i wskazał m.in. pana Jastrzębskiego jako szefa KNF-u.
4: Tego, który składał doniesienia do prokuratury.
13: Tak, więc, ale wiecie państwo, że jeżeli mam dobre informacje, to w listopadzie 2025 roku pan Jastrzębski pojawił się na konferencji, gdzie patronem głównym była Zonda Krypto, jako szef KNF-u, listopad 2025 roku. Jeszcze jedna rzecz ważna, tutaj w Radiu Z to powiem akurat. Natomiast jest rzecz taka, że często broni się tym, że KNF nie miał nadzoru nad Zonda Krypto i tak dalej, ale miał nadzór nad instytucją KNF płacącą, czyli przelewającą środki od inwestorów do Zonda Krypto i odwrotnie. Tu miał nadzór nad spółką, która się tym zajmowała. Warto, żeby dziennikarze zobaczyli, jaka jest struktura właścicielska tej spółki, kto jest jej właścicielem.
4: Ale co pan sugeruje, że naprawdę... Czy to Morawieckiego ludzie, czy co pan sugeruje?
13: W czasie tej konferencji powiedział, że szef KNF-u był taki bezgrzeszny, nic nie zrobił, wszystko było w porządku.
4: Drodzy państwo, mamy jeszcze jeden ważny temat. Rozumiem, że tutaj pan minister przytykł pod adresem premiera Morawieckiego, jego ludzi... Więc będziemy śledzić ciąg dalszy, ale przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę.
3: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
4: Szanowni państwo, kancelaria prezydenta ma wątpliwości, czy minister obecnego rządu Maciej Berek, wybrany przez obecną koalicję do Trybunału Konstytucyjnego, ma odpowiednie uprawnienia, żeby w tymże trybunale zasiadać. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki oczekuje wyjaśnień od marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w tej sprawie, a Czarzasty żadnych wyjaśnień udzielać nie zamierza, tylko żąda zaprzysiężenia. Michał Wawer.
14: Tutaj te wątpliwości wydają się warte wyjaśnienia publicznego.
4: Czy ja dobrze pamiętam, pan jest radcą prawnym, prawda? Więc minister Berek twierdzi, że ma co najmniej 10-letni udokumentowany staż jako radca prawny właśnie. To jest do sprawdzenia?
14: To, co jest do sprawdzenia w prosty sposób, to jest to, czy był wpisany na listę radców prawnych i rozumiem, że przez cały ten okres był. Natomiast badanie realnego doświadczenia, no to już jest coś, co trzeba robić na konkretnych sprawach, na pokazaniu realnej historii wykonywania usług przez pana mecenasa Berka, tak jak rozumiem.
4: On od 2002 roku był wpisany na listę radców prawnych.
14: Tak, i tutaj posłużę się może analogią, co się dzieje, kiedy ktoś próbuje zostać radcą prawnym na bazie nieukończonej aplikacji, tylko zdobytego doświadczenia prawniczego. Także na przykład pracował gdzieś jako prawnik przez ileś lat. Wtedy przez Izbę Radcowską jest bardzo starannie, bardzo dogłębnie badane. Po prostu są sprawa po sprawie analizowane. Kto gdzie siedział, co robił, potrafi być oceniane, że w tym tygodniu to było zdobyte i jest zaliczane do doświadczenia, a w tym tygodniu to tam nie był na urlopie i nie jest to zaliczane.

0: czy w sposób szczegółowy, tak, czy na zasadzie, że czy faktycznie wykonywał takie usługi, czy zajmował się czymś zupełnie innym, tak? A no wiemy jakby, że przede wszystkim zajmował się czymś zupełnie innym. Nie wiem, czy tam po godzinach jakieś usługi prawnicze wykonywał, ale przede wszystkim był urzędnikiem administracji publicznej. A to, co jest największym problemem w tej całej sprawie, to jest po prostu fakt, że pan Berek jest politykiem. Jest człowiekiem, którego Platforma Obywatelska, przykładem człowieka, którego Platforma Obywatelska zobowiązywała się, że nie będzie wysyłać do Trybunału Konstytucyjnego, że to będą osoby apolityczne, profesjonalne, prawnicze, po czym jak tylko ich ustawa została odrzucona, to pierwsze co robią, to działają wbrew duchowi tej proponowanej przez siebie ustawy i aktywnego polityka, ministra
1: Michał
0: wysyłają Szczerba, do
1: rzeczywiście w waszym projekcie ustawy, który został zawetowany, był taka karencja, że gdyby te przepisy weszły, to Berek nie mógłby kandydować. No ale ustawa została zawetowana i wyście, niezgodnie z duchem tej ustawy, Berka do Trybunału wybrali.
2: Panie redaktorze, przede wszystkim pan doktor Maciej Berek spełnia wszystkie kryteria ustawowe i jeśli chodzi o kwestię wykonywania przez co najmniej 10 lat zawodu radcy prawnego, jest stosowne zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, która zaświadczyła i potwierdziła i powinno to rozwiać wszystkie wątpliwości polityczne, które się w tej sprawie pojawiają. Pan dr Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat, ponad 17 lat. Ja znam jego historię, bo poznałem ją wiele, wiele lat temu, wtedy kiedy zaczynał pracę jako legislator, radca prawny w Kancelarii Senatu.
1: No dobrze, ale co się stanie, jeżeli Kancelaria Prezydenta odmówi zaprzysiężenia Macieja Berka, podobnie jak czworga innych dotychczas przez was wybranych sędziów?
2: Do tej pory ani Karol Nawrocki, ani Zbigniew Bogucki, którzy mataczą w tej sprawie i nadużywają uprawnień prezydenta, nie wyjaśnili, dlaczego czwórka sędziów nie została.
1: Dobrze, zrobicie, jeżeli Berek także nie zostanie zaprzysiężony? Czy będzie kolejne zaprzysiężenie w Sejmie?
2: Nie wiem, jak będzie. Jak rozumiem, to jest chyba 16 września, kiedy zaczyna się...
1: Chyba 18 września się zaczyna kadencja.
2: Tak, w środę, kiedy zaczyna się... 16 to jest
1: 16,
2: chyba. Tak, kadencja sędziego Macieja Berka i powinien zostać dopuszczony do wykonywania obowiązków, powinien zostać dopuszczony do orzekania. Nikt nie ma prawa zmieniać wyboru Sejmu, który został zrealizowany i który powinien zostać wdrożony w życie, więc czystym bezprawem jest to, co robi człowiek Ziobry w Trybunale, czyli pan Sięczkowski, mianowicie niedopuszczanie czwórki sędziów do orzeczeń, niepłacenia za nich składek zdrowotnych, niepłacenia za nich składek emerytalnych, niewypłacanie im jakiekolwiek wynagrodzenia.
1: Ale prezydent nie ma żadnego
2: udziału w wyborze sędziów Trybunału.
1: Ale Sięczkowski nawet gdyby chciał, to teraz nie ma z czego płacić, dlatego że w budżecie państwa na kolejny rok wy mu żadnych pieniędzy nie daliście, więc on może przez najbliższe kilka miesięcy płacić, ale w 27 roku nie będzie miał nic grosza.
2: Panie redaktorze, potwierdzenie, do jakiej degrongolady doprowadził przez ostatnie 10 lat
0: Donald Tusk.
2: Panie pośle Wawer, ja sobie przypominam głosowanie. Dzięki wam, dzięki konfederatom, Święczkowski wszedł do Trybunału. Bosak, Braun, Winnicki i inni głosowaliście za prawą ręką Ziobry. Nie wiem, jakie mieliście z tym interesy.
1: Panie pośle,
2: związane z burdami narodowców na ulicach Warszawy. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie jesteście tutaj żadną dziewicą, po prostu jesteście współodpowiedzialni razem z PiS-em za tą sytuację.
1: Prezydent
2: za
1: napisał list.
0: W odróżnieniu od ministra Berka, prokurator Święczkowski był prokuratorem, który wywodził się ze środowisk prawniczych,
2: tak,
0: miał to
2: doświadczenie,
0: a nie był delegowanym z ministerstwa bezpośrednio
1: jednocześnie był politykiem w tym sensie, że kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości, został nawet wybrany na posła, tylko potem jego mandat został wygaszony. Ale ja mam jedno pytanie, bo prezydent skierował list, było 40-lecie Trybunału. I prezydent napisał tak. Mój sprzeciw budzą działania wymierzone w konstytucyjną pozycję Trybunału po 13 grudnia 2023 roku, czyli mówię do członków koalicji, to jest adres prezydenta do was. Publiczne dyskredytowanie Trybunału przez przedstawicieli władzy, uchwała Sejmu podważająca jego status jego sędziów, niepublikowanie orzeczeń, szczególnie jaskrawym naruszeniem prawa, była próba złożenia przez nowo wybranych sędziów Trybunału ślubowania w gmachu Sejmu z pominięciem prezydenta, ale... Prezydent pisze też tak. Trzeba jednak powiedzieć równie jasno. Kryzys wokół Trybunału nie zaczął się wczoraj i nie został rozwiązany przez zastąpienie jednych politycznych wpływów innymi. Odpowiedzialność za autorytet tej instytucji ponoszą wszyscy, którzy przez lata uczestniczyli w podporządkowaniu jej logice bieżącego sporu politycznego, niezależnie od tego, z której jego strony pochodzili.

0: No to jest też jakaś krytyka. No,
1: przypomnijmy,
0: Adam Jarubas wobec Krystyna Prawa i Sprawiedliwości.
2: Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz.
3: Prezydent Nawrocki ewidentnie tutaj wywiązuje się z tej deklaracji, że będzie utrudniał rządowi obecnej większości funkcjonowanie. Kiedyś, wtedy, kiedy zaczęła się ta awantura z Trybunałem, to Jarosław Kaczyński, jak gdyby wciągając lekcje z przeszłości, uznał, że trzeba rozmontować instytucje strzegące polskiego ustroju. Dzisiaj ewidentnie prezydent uzurpuje sobie tutaj takie paramonarsze kompetencje. Nie wiem, czy on zamierza teraz sprawdzać sprawy, w których doradzał jego urzędnicy, właśnie dr Berek. To ewidentnie tutaj prezydent wchodzi w kompetencje Sejmu. Zresztą bezprecedensowa sytuacja, wystąpienie ministra Boguckiego, który przed głosowaniem, zabierając głos, po prostu, no, jak gdyby dał wytyczne, czego Sejm nie powinien robić.
0: Powiedział, że nie powinien wybierać Berka.
3: No tak, ale to po prostu tego jeszcze nie grali, więc to jest kompetencja Sejmu, z której się Sejm wywiązał, wybierając 8. sędziego w tej kadencji. Tu jest problem PiS-u, że ta blokada ustrojowa im się wymyka z rąk, więc ja mam nadzieję, że w jakiś sposób ta większość, bo wiemy skądinąd też, że być może część sędziów, którzy byli wybrani wcześniej, też jak gdyby uzna, że ten organ powinien działać. To jest ważny element konstytucji.
0: No dobrze, to pana zdaniem, jeżeli ta piątka sędziów, w tej chwili czwórka, która czeka pewnie bezterminowo na zaprzysiężenie od prezydenta, i minister Berek, jeżeli weszliby do Trybunału, zaczęliby pracę, to byście zwrócili Trybunałowi budżet, pieniądze na 2027 rok?
3: Nie, no ja uważam, że to jest coś naturalnego. Tak w ogóle uważam, że dzisiaj nawet ten Trybunał, co do którego mamy wiele wątpliwości, instytucje państwa powinny w naturalny sposób mieć to finansowanie.
0: Natomiast, no bo wiem, tam jest tak, że pracownicy nie dostają też pieniędzy.
3: No tak, tutaj płacą za tą awanturę, którą PiS wywołał. Więc mam nadzieję, że jednak ta sytuacja dla dobra Polski będzie rozwiązana.
0: Pan Michał Wójcik, mam do pana pytanie. Czy pan podziela pogląd swego też byłego kolegi z Ministerstwa Sprawiedliwości, Bogdana Święczkowskiego, który dzisiaj kieruje Trybunałem, który powiedział w jednym z wywiadów właśnie przy okazji rocznicy Trybunału, różne zachowania wskazują na to, że prezes Rady Ministrów może mieć problemy zdrowotne, prokuratura powinna wyjaśnić, ewentualnie zespół biegłych z zakresu badań psychiatrycznych czy psychologicznych.
4: Skandal jaki.
0: No, pan podziela?
4: Ja,
0: no.
4: Ja nie wiem, czy on ma problemy jakieś, czy nie. No,
0: a uważa pan, że Święczkowski to wie?
4: Ale ja nie mam takiej wiedzy, natomiast zachowania pana premiera są zadziwiające czasami. No, powiem panu szczerze, że do głowy by mi nie przyszło, żeby w istocie doprowadzić do zamknięcia urzędników, urzędniczek, które niczego nie ukradły. Do głowy by mi nie przyszło, że w sytuacji, kiedy może być wojna, oby nigdy nie było wojny tutaj, mamy premiera, który tak naprawdę rozchwiał całą sytuację w Polsce. Bawi się, tak jak to, co zaczynaliśmy od pytania o ustawę. Przecież to jest naturalne, że się łączy takie projekty. Naturalne to jest, że się szuka kompromisu, ale on kompromisu nie szuka.
0: Dobrze, ale to wie pan, to jest jeden element. Gdyby pan powiedział, że politycznie Tusk ma interes, żeby nie przyjmować ustawy, bo walczy z Nawrockim, to ja to rozumiem. Natomiast tu padło sformułowanie od szefa ważnej instytucji, że premier właściwie powinien się podać badaniom psychiatrycznym czy psychologicznym.
4: No wie pan, badaniom się poddają przywódcy wszystkich państw. No, przecież regularnie prezydent Stanów Zjednoczonych.
0: A prezydent Nawrocki może też się powinien poddać.
4: Ale ja uważam, że to jest dobra rzecz, że się poddają ludzie, którzy rządzą. No to jest normalne. Czy to jest coś, złego?
0: No ale to znaczy, że szef jednej instytucji ma prawo kwestionować premiera.
4: Ale tu jest problem, panie redaktorze, tu jest problem innego.
1: Pokazuje upolitycznienie Święczkowskiego, panie redaktorze.
4: Ale ja panu nie przeszkadzałem.
0: Michał Wójcik.
4: Ja chcę powiedzieć tak. Zadał pan pytanie panu Szczerbie, czy nie ma pan problemu z tym, że Berek ma być teraz sędzią Trybunału Konstytucyjnego, choć był politykiem. Ja panu nie odpowiedział na to, chociaż...
2: Urzędnikiem państwowym.
4: Ale ja nie... Dzisiaj już pan nie ma możliwości odpowiadania. Teraz ja odpowiadam. To jest pierwsza rzecz.
0: No ale ja pana pytam...
4: Druga rzecz jest taka, że ma udowodnić, ma pokazać, że 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego. Wie pan, że KPRM nawet odpisał i różne instytucje, że on nie pracował tam jako radca prawny, to co prezydent ma zrobić w tej sytuacji? Czy pan, jeżeli by pana poprosili, gdyby pan składał CV, proszę udokumentować swój okres pracy, to dla pana było to normalne.
5: Ale pan prezydent nie ma prawa i kompetencji, żeby to robić.
0: Panie minister, tak. Kiedy pan głosował za Stanisławem Piotrowiczem, wybieraliście go do Trybunału Konstytucyjnego bodaj w roku 2020, to rozumiem, że jego doświadczenie w prokuraturze w PRL-owskiej nie było dla pana problemem. To znaczy zaliczał pan je jako
4: ale
0: jego...
4: Ale nie można
2: tak stawiać, wie
4: pan. Prawda jest taka, że polityków było kilkunastu, jeżeli chodzi o składy sędziowskie Trybunału Konstytucyjnego. Najwięcej za pana prezesa Stępnia. A mówi się tylko o dwóch osobach, o Piotrowiczu i o pani profesor Pawłowicz. No naprawdę to nie jest uczciwe stawianie sprawy. My mamy dzisiaj problem, bo jest prawa ręka Donalda Tuska, polityk z krwi i kości, który ma być, bo tak chce obecna władza, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Są hipokrytami, bo na tym wjechali do parlamentu, że mówili, że nigdy polityk nie będzie w Trybunale Konstytucyjnym. Za chwilę zobaczymy, jaki scenariusz będą realizowali, bo co ma zrobić prezydent w sytuacji, kiedy nie jest udokumentowane to, że ten człowiek 10 lat wykonywał zawód.
0: Co powinien zrobić pan?
4: Ale przecież normalnie powinien zaświadczenia wziąć z tych instytucji, informacje.
2: Ale jakie zaświadczenia? Ale prezes Rządowego Centrum Legislacji.
0: Ale dobrze, panie ministrze, drodzy państwo, obracamy się w realiach. Marszałek Sejmu odpowiedział, że żadnych dokumentów nie będzie przekazywał, tylko oczekuje zaprzysiężenia. Co pana zdaniem powinien zrobić prezydent w takiej sytuacji?
4: Ja uważam, że nie powinien przyjmować ślubowania od osoby, która nie spełnia wymogów fundamentalnych, wymogów formalnych.
0: Pani Paulina Piechna-Więckiewicz-Lewica.
5: Po pierwsze, pan prezydent nie ma takich kompetencji. Pan tutaj się powołał na... No i właśnie to jest problem. Pan się powołał na relację pracodawca-pracownik. Pan prezydent nie jest pracodawcą ani sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ani posłów. Nie ma prawa do takich wniosków w ramach konstytucyjnych. Zadań został wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego i powinien zostać zaprzysiężony. Koniec, kropka. A pan Święczkowski po pierwsze i najważniejsze w tym wszystkim, bo pan, panie pośle, powinien stanąć teraz nie po stronie jakiegokolwiek polityka, wszystko jedno, której opcji, tylko osób, które na co dzień zmagają się ze schorzeniami związanymi z chorobami psychicznymi. Ktoś, kto mówi i jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, mówi w ten sposób. Po pierwsze, czasy, w których polityków szantażowano potencjalnymi chorobami psychicznymi, to chyba powinny już minąć. A po drugie, jakie to jest podejście do wszystkich osób, które na co dzień walczą z depresją i jaka to jest
0: stygmatyzacja.
5: Ale to jest dobrze. A jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, panie redaktorze, bo ja tu mam zawsze najmniej czasu.
0: Nie jest to
5: budżet
0: prawda.
5: Trybunału Konstytucyjnego to nie jest nasz błąd jako rządu, który konstruuje budżet, tylko pan Święczkowski nie dostarczył zgodnie z wymogami formalnymi budżetu, który powinien być skutecznie zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Drodzy państwo, dobrze, bo ja mam jeszcze jeden temat, panie ministrze.
5: I zapominacie...
0: Chwileczkę, drodzy państwo.
5: Wy zapominacie o różnych faktach, które dotyczą...
0: Mamy jeszcze jeden temat, który chcę poruszyć.
5: Prawne.
0: Chodziło o to, że Święczkowski przyjął w Zgromadzeniu Ogólnym projekt budżetu, ale nie uczestniczyła w nim ta czwórka sędziów, o których powiedzieliśmy. Dlatego to jest spór między rządem a Trybunałem. Bardzo proszę, jeszcze jeden temat ważny mamy.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Szanowni państwo, premier przekazał w czwartek, że otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance. To jest kolejna taka wypowiedź premiera sugerująca, że coś nam grozi. Dodajmy, że 25 sierpnia Radcliffe był z wizytą w stolicy Rosji, taka specjalna, nagła wizyta szefa CIA. Czy to znaczy... Michał Szczerba, że jest jakieś zagrożenie? Premier nie dzieli się takimi szerszymi spostrzeżeniami, tylko rzuca raz na jakiś czas takie ostrzeżenie.
2: Nie, po prostu to jest również wynik wizyty pana ministra Tomasza Siemoniaka w Waszyngtonie. Miał spotkanie z szefem CIA. Po tej wizycie przekazał we właściwym trybie panu premierowi informacje pozyskane.
0: Ale co nam grozi?
2: No, ja nie znam tego raportu, to jest oczywiste, prawda? Nie jestem prezesem Rady Ministrów, natomiast jako członek Komisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim uczestniczę w wielu spotkaniach, także tak powiem, tych niejawnych in camera, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Putin będzie testował NATO. Putin będzie testował również prawdopodobny atak na któryś z krajów bałtyckich i to jest kwestia naszej odpowiedzialności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, artykuł 5 i po prostu z przerażeniem słucham byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, który mówi, że że Polska nie powinna uczestniczyć w pomocy
0: Rubas, innym sojusznikom. Premier powiedział także, że udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych, o którym mówił kilka dni temu premier, a dzisiaj mamy atak czy uderzenie 800 metrów od polskiej granicy, oczywiście atak Rosji na Ukrainę. Czyli premier nie powinien spotkać się, taka jest propozycja Mateusza Morawieckiego, z szefami klubów parlamentarnych i przekazać im, jakiego typu jest zagrożenie?
3: Myślę, że to jest naturalne, że tutaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna to w jakimś formacie omówić te zagadnienia.
0: Minister Boguski mówi, że prezydent nic na ten temat
3: nie wie. Na Komitecie Bezpieczeństwa, bo są te formaty cotygodniowe, które prowadzi premier Władysław Kosiniak-Kamysz. No, sytuacja jest poważna. Bardzo dobrze, że takie materiały zostały do nas przekazane, bo one pokazują analizę rozmaitych scenariuszy przejścia już nie tylko od aktów sabotażu, do wręcz takich kinetycznych ataków, czy na przejścia graniczne, czy też opisania rozmaitych scenariuszy, które niestety dajemy się wpuszczać. Dzisiaj wiadomość była cytowana wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak ważna jest ta wojna kognitywna, informacyjna. No i dwa przykłady, jeden wspomniał już pan poseł Szczerba, wypowiedź ministra Błaszczaka, podważająca artykuł 5 zasady Solidarności. Druga to wypowiedź Czarnka, który wzywa Unię Europejską do zaprzestania wspierania Ukrainy, więc musimy mieć świadomość, że tak naprawdę to są gotowe skrypty ruskiej propagandy, które są realizowane niestety na zasadzie pożytecznego idioty przez polityków polskiej prawicy.
0: Michał Wawer, Konfederacja.
7: Jest to trochę żenujące, że premier państwa polskiego wychodzi, ogłasza, ktoś ważny mi coś powiedział, ale nie mogę powiedzieć co takiego. I to jest koniec jego przekazu do opinii publicznej. To znaczy, to jest naturalne, że premier odbiera całe mnóstwo różnych tajnych informacji. Nie ma powodu, żeby się tutaj chwalił, jakby to było coś nadzwyczajnego, że się czegoś dowiedział od sojuszników. Powinien te informacje po prostu właściwymi procedurami, właściwymi torami w kancelarii premiera przekazać odpowiednim ludziom do wykonania, do wyciągnięcia wniosków, a przez wyborców będzie rozliczany z tego, jak przygotował Polskę do ewentualnych problemów, kryzysów, wojny. Na razie idzie to słabo, tak? Pomimo rekordowych środków na obronność, to przygotowywanie Polski na ewentualną agresję rosyjską, no nie idzie dobrze, tak? I to mówią wszyscy, którzy mają coś wspólnego z sektorem bezpieczeństwa. Rząd potrafi tylko tutaj miotać oskarżenia, że przez blokowanie sejfu jakieś są problemy, a w ogóle się nie rozliczają z tego, w jaki sposób rekordowy budżet na obronność jest faktycznie przekuwany w faktyczne zdolności.
0: Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość, bo minister Sikorski był też bez zapowiedzi w Kijowie. Jednocześnie ukraiński resort obrony poinformował, że Polska przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocowy w wartości 50 milionów euro. Czy to jest słuszny kierunek nadal pomagania Ukrainy z punktu widzenia prawicy? Bo to budzi kontrowersje w waszym środowisku politycznym.
4: Pomagaliśmy, bo my zaczęliśmy tę pomoc, kiedy wojna wybuchła, przecież wtedy byliśmy przy władzy i taka jest nasza racja, żeby rzeczywiście racja stanu, żeby pomagać, to jest oczywiste, ale próba jakby tutaj obarczania, nie wiem, ministra Błaszczaka tym, że powiedział, tam dziennikarze wyciągnęli to zdanie, gdyby nie minister Błaszczak i nie premier Kaczyński, nie byłoby ustawy, która chroni nas w dużej części, panie pośle.
0: Ustawa broni ojczyzny.
4: No dokładnie. A natomiast odnosząc się do tego, co wiemy na temat tego raportu, no powiem szczerze, że ja jestem zaskoczony, dlatego że to jest takie straszenie Polaków i Polacy naprawdę się boją. Słuchaj, zastanawiałem się, czy będzie wojna, czy nie. Wielu ludzi
0: chce. Ale co pan uważa, że Tusk blefuje?
4: Ja nie wiem, czy on blefuje, czy nie, ale wiem jedno. Jeżeli ma taki raport na stole, to jeżeli byłby odpowiedzialnym politykiem, to pierwszy telefon wykonuje do prezydenta i się spotyka z nim. Dlatego że prezydent jest zwierzchnikiem armii, prezydent jest tą osobą, która no, ma najsilniejszy mandat w państwie, a nie trzyma dla siebie raport, który nie wiem, co tam jest w środku. Nie potrafię, bo dyskutujemy o czymś, o czym nie wiemy. Wiemy, że zagrożenie jest potężne i to nie jest odpowiedzialne. Ja się zgadzam tutaj, że powinna być Rada Bezpieczeństwa Narodowego ewentualnie i to jest coś, co powinno stać ponad jakimkolwiek sporem politycznym. Pani Paulina, każdy z nas to wie.
0: Pani Paulina Piechno-Więckiewicz, Lewica.
8: Myślę, że warto podkreślić, bo na ten temat wypowiadał się zresztą na antenie Radia Z, o ile się nie mylę, mój kolega Stanisław Wziątek,
0: wiceminister obrony,
8: i mówił o tym, że przedstawiciel prezydenta przecież też jest zapraszany i funkcjonuje w ramach Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Więc to jest jakby taka pierwsza informacja dla państwa, bo być może nie wszyscy to wiedzą. A druga kwestia, myślę, że nic nie przeszkadza temu, żeby odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa narodowego przecież w różnych kadencjach, przy okazji różnych sytuacji były zwoływane posiedzenia.
4: Premier Kosiniak zna ten raport?
2: Z pewnością zna wszystko.
8: Myślę, że
4: z pewnością. Znaczy nie zna.
2: To pan weryfikuje teraz?
4: Nie, pytam się z ciekawości.
8: Ja jestem po pierwsze z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a po drugie wydaje mi się, że premier Kosiniak odpowiedzialny za bezpieczeństwo i działający w ramach rządu jest wicepremierem. Myślę, że ma stały kontakt z premierem Donaldem Tuskiem. Wręcz jestem tego pewna. I myślę, że to nie chodzi o to, czy ktoś straszy Polaków, czy nie. No, premier mówi o tym, że taki raport otrzymał. My też pamiętajmy, że Polacy też widzą, co się dzieje, tak? Widzą, że odbywają się wizyty przedstawicieli CIA w poszczególnych krajach. No myślę, że też chcą wiedzieć, że taki raport istnieje. No ale specjaliści, czyli generałowie mówią, że przecież taki raport nie może być podawany do wiadomości publicznej właśnie między innymi dlatego, żeby nie straszyć nikogo, tylko do celów wewnętrznych używać go do budowania strategii bezpieczeństwa państwa.
0: To na koniec to...
8: Myślę, że wszyscy się co do tego zgodzili.
0: Informacja bieżąca: w odległości około 800 metrów od przejścia granicznego do Rokusk i godzin dron uderzył w ciężarówkę. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Pani Paulina Piekna-Więckiewicz, pan Adam Jarubas, pan Michał Wójcik, pan Michał Fawer i pan Michał Szczerba. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
6: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. To była powtórka programu.

0: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Od złożenia kwiatów przed pomnikiem ofiar zamachów 11 września rozpoczął wizytę w Nowym Jorku Karol Nawrocki. Prezydent dziś spotyka się z Polonią. W kolejnych dniach weźmie udział w sesji generalnej ONZ. Czy do rozmowy z Donaldem Trumpem też dojdzie? W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski.
1: Na razie planowane jest krótkie, raczej kurtuazyjne spotkanie z amerykańskim prezydentem podczas uroczystej kolacji na rozpoczęcie tegorocznej sesji ONZ. Jak mówi jednak prezydencki minister Marcin Przydacz, prawie na pewno dojdzie do rozmowy między prezydentami.
2: Mamy tutaj nadzieję na krótką pewnie rozmowę, ale o ważnych sprawach.
1: Temat główny to oczywiście stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce i rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Wizyta w USA potrwa do środy. Tego dnia prezydent zabierze głos na sesji generalnej ONZ. Kolejne podwyżki na stacjach nie są uniknione. Analitycy rynku paliw nie mają wątpliwości. Ceny benzyny nie da się dłużej utrzymać na poziomie niespełna 8 zł za litr. Wkrótce wzrosną o co najmniej kilka groszy, a diesel podrożeje nawet o 20-30 groszy. Na ten temat z ekspertami rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Więcej niż 8 zł za benzynę i 9,20-30 zł za litr diesla. To będzie w najbliższych dniach standard, mówi mi Jakub Bogucki z Petrol.pl.
4: Te prognozy na przynajmniej tydzień naprzód są niestety cały czas zwyżkowe.
3: Nie ma obecnie perspektyw na uspokojenie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, a problemy z przerobem i transportem dotyczą zwłaszcza diesla.
4: Także to wszystko razem niestety na razie nie napawa optymizmem, nie daje podstaw do optymizmu.
3: Scenariusz cen na poziomie 10 zł jest nadal niewykluczony. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Sejm ponownie uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który miałby sfinansować program CPN. Prezydent poprzednią ustawę zawetował i teraz przedstawił swój projekt. A władze Niemiec pomogą swoim kierowcom w sprawie wysokich cen paliw. Od października Niemcy będą mieć niższy podatek od paliw. Litr benzyny i oleju napędowego będzie dzięki temu tańszy o około 17 eurocentów, czyli 75 groszy. Jak donosi nasz niemiecki korespondent, wczoraj litr diesla kosztował za Odrą prawie 2,5 euro, czyli 11 zł.
5: Niemiecki rząd federalny i kraje związkowe porozumiały się w sprawie obniżki cen paliw od 1 października. Umożliwi ją redukcja podatku energetycznego na benzynę i olej napędowy o 14 eurocentów za litr. Wraz z podatkiem VAT będzie to ulga w wysokości 17 centów. Na ten cel państwo przeznaczy 2,5 miliarda euro. Obrońcy praw konsumentów w Niemczech krytykują tę interwencję państwa jako niesprawiedliwą, kosztowną i mało skuteczną. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Zieloni i Lewica są oburzeni, bo koszty tej ulgi dla kierowców w ogóle nie obciążą koncernów paliwowych. Ich ogromne zyski pozostaną nietknięte. Donald Trump, odcina dziennikarzy od informacji. Prezydent USA spełnił swoją zapowiedź i reporterzy CNN, MS Now i Politico stracili dostęp do Białego Domu. To kara za publikację materiałów, które zdaniem Trumpa były fake newsami. Redakcje rozważają skierowanie sprawy do sądu. Decyzję Trumpa nazywają niekonstytucyjną. NATO może mieć problem z rosyjskimi rakietami, ostrzega na łamach The Guardian prezydent Łotwy. Edgar Sienkiewicz ocenił, że europejska obrona powietrzna i antybalistyczna ma poważne luki i Rosja może je wykorzystać, by testować reakcję NATO. Byłyby to ataki dronowe, hakerskie i sabotaże. Wywiad ukazał się w czasie, gdy na wschodniej flance NATO coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych incydentów. We wtorek natowski myśliwiec zestrzelił rosyjskiego drona nad Litwą. Polska regularnie wysyła w powietrze swoje myśliwce, gdy Rosja przeprowadza zmasowane ataki na zachodnią Ukrainę. W przyszłym tygodniu nasze władze będą lobbować w USA w sprawie utworzenia u nas centrum serwisowego rakiet Patriot. Wniosek został złożony kilkanaście dni temu, przekazała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Kiedy możemy spodziewać się decyzji w tej sprawie? Pytał o to Marcin Friedrich.
6: Według wiceszefowi resortu obrony decyzja ma zapaść w ciągu kilku tygodni. Wniosek został już przekazany stronie amerykańskiej półtora tygodnia temu, mówi Sobkowiak-Czarnecka.
7: To wymagało długich konsultacji ze stroną amerykańską. Dzisiaj ten wniosek jest już po stronie amerykańskiej. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie dla Polski pozytywna.
6: Polska liczy, że lokalizacja centrum serwisowego Patriotów będzie etapem na drodze uzyskania licencji także na ich produkcję u nas. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Bloomberg ujawnił, że Amerykanie ostrzegli sojuszników o dużych opóźnieniach w dostawach rakiet z powodu potrzeby uzupełnienia własnych braków. Z spowodowanych wojną z Iranem. Ukraina chce zamknięcia tzw. rosyjskich domów Kijów. Apeluje o to do rządów na całym świecie i twierdzi, że są zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha nazywa je narzędziami dezinformacji, destabilizacji i działalności szpiegowskiej. Kijów pochwalił działania Niemiec, gdzie w ostatnim czasie zamknięto rosyjski dom w Berlinie. Darmowe badania w szpitalnych poradniach urologicznych, konsultacje telefoniczne z lekarzami i seminaria dla lekarzy. Tak przedstawia się program kolejnego festiwalu Kulturo w Krakowie. Impreza od 13 lat łączy muzykę rockową i medycynę. Z profesorem Piotrem Chłostą, pomysłodawcą festiwalu, urologiem, a jednocześnie gitarzystą w zespole 13 w samo południe, rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
8: Profesor gra na wiośle, jak to się mówi, po rokowemu. Co łączy muzykę i urologię?
9: A muzyka może się okazać narzędziem medycznym. Niewielu przyjdzie na wykład o raku prostaty, o raku nerki, ale może skorzystać z inspirującej roli festiwalu Kulturo. Nie szukajmy wiedzy w sztucznej inteligencji, poszukajmy jej tam, gdzie ona naprawdę istnieje i tam, gdzie może naprawdę uratować życie.
8: Czyli badajmy się.
9: Badajmy się, warto i należy.
0: Program festiwalu, a także listę poradni oferujących darmowe badania urologiczne, to wszystko można znaleźć na stronie kulturo.eu. Czeka nas jesień z nowymi rekordami ciepła. Według klimatologów średnia temperatura będzie wyższa niż wieloletnia norma. To wynik m.in. efektu El Niño, czyli coraz cieplejszych oceanów. Towarzyszą mu ekstremalne zjawiska pogodowe, mówi Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Na przykład El Niño z 97 roku można skojarzyć z poważną powodzią na Odrze, albo w 2015 roku. Pamiętamy, że to był bardzo suchy rok z głębokimi niedoborami. Rok El Niño to jest rok bardzo dziwnych zdarzeń, więc w pewnym sensie też możemy się tego w Polsce spodziewać.
0: I teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio
12: Z i już. Szara eminencja, zakulisowy cień, mitoman, a może ktoś, kto wie więcej niż wszystkim nam się wydaje. Artur Chodziński, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego i bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego, nad wyraz często przewija się w różnych historiach, a ostatnio także w aferze Zonda Krypto. Kim jest naprawdę i jaką rolę odgrywa, o tym dziś porozmawiamy w Podejrzanych Politykach w Radiu Z. Dobry wieczór Państwu. Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy Radio Z.pl.
13: Dobry wieczór. I Błażej Makarewicz, dziennikarz polityczny Radio Z.pl.
12: Politycy Prawa i Sprawiedliwości pytani dzisiaj o Artura Chodzińskiego najczęściej twierdzą, że nie mają pojęcia, kim on jest. Pytanie, czy faktycznie budował on przez lata swoje wpływy niezauważony do tego stopnia, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mieli możliwości zorientowania się, z kim mają do czynienia, czy też lecą z nami w kulki.
13: Myślę, że to, odpowiadając wprost, myślę, że to drugie, bo oczywiście Artura Chodzińskiego raczej nie trzeba jakoś szerzej przedstawiać, mimo że nie jest on politykiem, czy nie jest taką osobą może z pierwszych stron portali internetowych, natomiast jest osobą, która funkcjonuje w CBA, w tym otoczeniu CBA dosyć długo. Przypomnijmy, że swoją karierę zawodową zaczynał od dziennikarstwa, był dziennikarzem najpierw w Gazecie Wyborczej, we wrocławskim oddziale, później też pracował w Pulsie Biznesu, a w czasie pierwszych rządów, pierwszego PiSu wstąpił właśnie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i można powiedzieć, że jest to osoba zaufana, jeżeli chodzi o Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, którzy kierowali służbami, to Chodziński jest ich zaufanym człowiekiem i właśnie w 2006 roku, jak dobrze pamiętam, czyli 20 lat temu, zaczyna się kariera Chodzińskiego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. On przez długi czas w tym biurze działał i funkcjonował do 2023 roku, jak dobrze pamiętam.
12: Wtedy... W międzyczasie jeszcze była mała przerwa, ale to do tego dojdziemy. Podkreślmy tylko, że pracował we wrocławskiej delegaturze.
13: ale cały czas mówimy o byłym funkcjonariuszu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który ma dość dużą wiedzę dotyczącą różnych śledztw, różnych akcji, które Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadzało.
12: I to chociażby afera podsłuchowa, później Chodziński odpowiadał także za działania związane ze sprawą Polnordu i tą operacją przeciwko Romanowi Giertychowi. Rozpracowywał również tak zwany Układ Wrocławski, no i biznesmena Radosława Tadajewskiego. W 2015 roku szef CBA ówczesny, to już o tym wspomniałeś, Paweł Wojtunik, wyrzucił Chodzińskiego. Oficjalnym powodem było wynoszenie przez niego rozmaitych informacji do mediów. Do mediów zaprzyjaźnionych z PiS-em.
13: Chodziński pracował w CBA, był agentem, był funkcjonariuszem CBA. W 2015 roku został zwolniony przez ówczesnego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika. Natomiast później po tej przerwie wrócił na krótko za Prawa i Sprawiedliwości, za nowego szefa CBA Ernesta Bejdy, no by po niedługim czasie odejść na emeryturę i zająć się oficjalnie działalnością pewną doradczą, natomiast nieoficjalnie i to, czego się dowiadujemy z akt śledztwa, to różnymi działaniami, które dzisiaj z perspektywy czasu można oceniać jako niezbyt etyczne.
12: No i to była sprawa między innymi afery podsłuchowej, później działania dotyczące Polnordu i tą operację przeciwko Romanowi Giertychowi. Rozpracowywał tak też układ tak zwany wrocławski i biznesmena Radosława Tadajewskiego. No tym oficjalnym powodem zwolnienia Chodzińskiego z CBA było wynoszenie informacji do zaprzyjaźnionych mediów, zaprzyjaźnionych z Prawem i Sprawiedliwością.
13: Chociażby po powstającej wówczas telewizji Republika, bo też rozmawialiśmy tutaj na temat afery podsłuchowej, też wiemy, że Chodziński spotykał się chociażby z Piotrem Nisztorem czy Cezarym Gmyzem, wówczas dziennikarzami Republiki i zresztą Nisztor dalej jest dziennikarzem Republiki, więc to się nie zmieniło, natomiast mieliśmy pewne przecieki, jeżeli chodzi o aferę podsłuchową, właśnie wynoszenie informacji do tej telewizji i już wiemy, kto za to odpowiadał. Zresztą Chodziński jakoś i ani Cezary Gmyz się nie kryją, że się znają, więc zresztą to Cezary Gmyz skontaktował Chodzińskiego z Przemysławem Kralem, więc tutaj tych powiązań jest dosyć sporo między byłym funkcjonariuszem CBA, dziennikarzami Republiki i Przemysławem Kralem. Zresztą to takie wokół tego też to śledztwo wokół tych różnego rodzaju wątków i powiązań też się toczy.
12: Zanim przejdziemy do tych bieżących informacji, to jeszcze odrobina historii i tutaj pewna ciekawostka. W roku 2015 wokół Artura Chodzińskiego wybuchł skandal po ujawnieniu, że podczas nocnego dyżuru wprowadził do wrocławskiej delegatury CBA kobietę, którą ówczesny szef delegatury określał jako prostytutkę. Chodziński utrzymywał, że była to jego siostra. W tym samym okresie wobec funkcjonariusza prowadzono postępowania związane z podejrzeniem o wynoszenie informacji ze służby. No i tak jak mówiliśmy, został ostatecznie usunięty z CBA, ale po powrocie PiS do władzy ponownie przyjęto go do biura. Karierę z kolei zakończył wraz z końcem rządów PiS w 2023 roku. No i tutaj według informacji medialnych odszedł na emeryturę 1 stycznia 2024 roku i rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą Astrea Consulting.
13: I to jest jedna z tych działalności, które Chodziński prowadził po swoim odejściu na emeryturę. Z tego, co pamiętam, to chyba to odejście nastąpiło troszkę wcześniej, w 2023 roku. Nie, już gdy PiS stracił władzę, tylko chwilę wcześniej Chodziński się pożegnał ze służbą. Natomiast faktem jest, że już nie jest z nią związany, że Astra Consulting oficjalnie doradztwo, konsultacje różnego rodzaju, działania osintowe, jak to mówi Chodziński, czyli biały wywiad, pewnego rodzaju właśnie pomoc dla różnego rodzaju firm czy biznesmenów, którzy potrzebują takiego wsparcia, jakiegoś doradztwa. Natomiast no, też Chodziński wspólnie z innymi osobami, które gdzieś tam w przyszłości związane były z kwestiami bezpieczeństwa, prowadzi. W lutym 2025 roku tworzy Frontline Foundation, między innymi z generałem Maciejem Materką, który jest byłym szefem SKW, i Norbertem Lobą, byłym wiceszefem ABW. Tutaj też tematy bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwa, też doradztwo i tego rodzaju działalność prowadzona przez te fundacje.
12: No to podsumujmy sobie teraz. Mamy człowieka, który pracuje w tworze, no trzeba jednak powiedzieć, Mariusza Kamińskiego, bo to było to kochane dziecko Kamińskiego, CBA mam na myśli. Pracuje, bierze udział według mediów w operacjach o charakterze politycznym, czy wymierzonym w przeciwników politycznych. Jest oskarżony o wynoszenie informacji do mediów. Ma jakąś tam krótką przerwę w służbie, później po powrocie PiSu do władzy wraca. No i kiedy PiS kończy rządy, rozstaje się z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i rozpoczyna jakąś taką nie do końca dookreśloną, dopowiedzianą jasno działalność o charakterze biznesowo-doradczym. Tutaj jeszcze można wspomnieć, że był też wspólnikiem w spółce Trzej Muszkieterowie związanej z kanałem TAK, razem z Michałem Karnowskim, Michałem Adamczykiem i Marcinem Tulickim.
13: A to znowu postacie dobrze znane z telewizji publicznej w czasach Prawa i Sprawiedliwości, później związane z różnymi prawicowymi mediami, tak jakby wspominając chociażby w Polsce 24 czy też Republika, i no nieprzypadkowe, i oczywiście panowie się już tutaj bronią, że oni też to, co się działo między nimi a Chodzińskim, nie ma żadnego związku z aferą Zonda Krypto, i tak jakby te działania to są zupełnie dwie różne sprawy.
12: No i przechodzimy teraz do wydarzeń bieżących. Odrobina takiej lekcji historycznej już za nami. No i jesteśmy w roku 2025. Współpraca Artura Chodzińskiego z Przemysławem Kralem. No ona oficjalnie rozpoczęła się wiosną 2025 roku. To była pierwsza rozmowa telefoniczna w maju, mówiąc precyzyjnie. A pierwsze osobiste spotkanie miało się wydarzyć 16 czerwca w Nicei. No i za to spotkanie, uwaga, tu jest pierwsza, kolejna właściwie już ciekawostka, Chodziński miał otrzymać 7000 euro.
13: Ale to jest też taka historia, bo Chodziński już chyba mając świadomość, że wkrótce nastąpią pewne publikacje medialne o tym, co on robił, w jaki sposób doradzał Kralowi, czym się zajmował, próbował troszkę tę bombę rozbroić, można tak powiedzieć, i poszedł na wywiad do Gazety Wyborczej, do Marcina Rybaka. Oczywiście Rybak opisał i przyznał, że Chodziński jest byłym dziennikarzem Gazety Wyborczej, że współpracował z nią w przeszłości, nie ukrywa tego, natomiast że się zgodził się na wywiad. No i w tym wywiadzie on też wspomina tę rozmowę i te pierwsze jakieś zlecenie. On chyba mówił wtedy o tym, że na 700 euro miał być wystawiony ten jego rachunek, ale Kral wtedy poprosił, żeby dopisał jedno zero, i stąd się to 7 tysięcy wzięło, a w kolejnych miesiącach ta stawka zdecydowanie rosła. To było około 15 tysięcy euro miesięcznie. Oczywiście tam Chodziński bronił się też, że on wcale żadnych milionów nie zarabiał, no ale myślę, że 15 tysięcy euro miesięcznie za takie doradztwo to jest stawka, którą każdy
12: jakie doradztwo
13: z pocałowaniem ręki wziął.
12: No formalnie oczywiście Przemysław Kral Chodzińskiemu nie płacił bezpośrednio, bo faktura była wystawiana na spółkę Astra Consulting.
13: Znaczy Chodziński wykorzystywał Astra Consulting, a natomiast Kral poprzez jedną z czeskich spółek wypłacał pieniądze.
12: W tej kolejności. I tutaj też pojawia nam się osoba pana redaktora Cezarego Gmyza, bo to Gmyz miał oficjalnie polecić Kralowi Chodzińskiemu. Czy odwrotnie właściwie?
13: Do Krala, Chodziński trafił do Krala poprzez Gmyza. O, tak, tak to wyglądało. Natomiast to jest też takie, oczywiście krąg takich wzajemnych powiązań, bo później też Zbigniew Ziobro, chociażby w wywiadzie dla Niezależnej, tym takim, w którym się żalił, jak to rząd Donalda Tuska odciął jego Prawo i Sprawiedliwość od finansowania i dlatego musiał wyciągnąć rękę po pieniądze Krala, to znowu wtedy Zbigniew Ziobro dopytywał Chodzińskiego o Krala i tutaj Chodziński nie miał żadnych zastrzeżeń co do Krala, więc to takie ta liczba tych wzajemnych powiązań jest tutaj dosyć duża i wszystko się kręci tak jakby wokół tego samego towarzystwa związanego z Prawem i Sprawiedliwością, czy z formacjami i z działaczami, którzy, funkcjonariuszami, którzy za Prawa i Sprawiedliwości sobie dosyć dobrze radzili w tych służbach.
12: No i te spotkania Chodzińskiego z Kralem odbywały się w wielu miejscach w Europie, w Nicei, Monako, Marsylii, Genewie, Monachium i nawet Bergamo.
13: No bo Zonda Krypto była wtedy też sponsorem Atalanty Bergamo i też, no oczywiście odbywały się w tych wszystkich miejscach, ponieważ Przemysław Kral no nie chciał i do tej pory nie chce, chociaż nie wiadomo, czy to się już nie stało, nie chce pojawić się w Polsce, no w związku z tym, że oczekuje, że może no ten przyjazd do Polski się dla niego dosyć nieprzyjemnie skończyć.
12: Najbardziej tajemnicza w tych relacjach historia, no to pytanie o to, za co właściwie Przemysław Kral płacił spółce pana Chodzińskiego. No tutaj pewne ustalenia dziennikarskie już się pojawiły.
13: Oficjalnie było, jak to mówi też Artur Chodziński, że to było takie no, doradztwo, przeglądanie pewnych akt sądowych, OSINT, czyli tak zwany biały wywiad, czyli możliwość wykorzystania wszystkich takich ogólnodostępnych źródeł, które mogą pozwolić ustalić pewne fakty, powiązania, osoby. Natomiast, no i tutaj też Chodziński mówi o tym, że przez wiele miesięcy analizował dokumentację sądową, prokuratorską. Natomiast pojawiają się tutaj z tej analizy różnych źródeł Chodzińskiego i zleceń wynika, że rozpracowywał czy sprawdzał, gdzie dane dotyczące dziennikarza TVN Michała Fui i informacje zbierał dotyczące siostry zaginionego Sylwestra Suszka, Nicole Suszek.
12: Wspomniany dziennikarz superwizjera TVN24 Michał Fuja to jest człowiek, który sprawą rynku kryptowalut, sprawą Sylwestra Suszka i jeszcze giełdy Bitbait zajmuje się od lat. To nie jest jakaś świeżynka i tu też jest to właśnie bardzo ciekawe, dlaczego Przemysław Kral miał oczekiwać od Chodzińskiego rozpracowania tego akurat dziennikarza.
13: Pewnie dlatego, że tutaj toczyło się prokuratorskie śledztwo, później zapadł też wyrok, bo kiedy to środowisko, tak może powiem szerzej, związane z Przemysławem Kralem, zorientowało się, że powstają i wówczas Sylwestrem Suszkiem, że powstają materiały dotyczące BitBeja pierwsze, no próbowało w jakiś sposób skorumpować Michała Fuję, tak to trzeba nazwać, a później, gdy dziennikarz to ujawnił, gdy złożył zawiadomienie, to próbowano no, w jakiś sposób go skompromitować. No, zakończyło się to wyrokiem dla jednej z osób. Natomiast później Artur Chodziński zbierał dla Przemysława Krala informacje właśnie dotyczące Michała Fui, włącznie z takimi danymi jak rodzina, jak jego miejsce zamieszkania, z bardzo, bardzo szczegółowe informacje. No pytanie, w jaki sposób one miały być wykorzystane przez Przemysława Krala.
12: Oczywiście robił to już nie będąc agentem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, oficjalnie emerytem prowadzącym tą właśnie działalność biznesowo-ekspercką. Ale to nie jedyna osoba, Michał Fuja, na którą pan Chodziński zbierał informacje w ostatnim czasie.
13: No, wspomniana tutaj siostra Nicole Suszek, która przecież, siostra Sylwestra Suszka, która przecież przez długi czas i do tej pory to robi zresztą, próbuje odnaleźć swojego brata, czy próbuje dowiedzieć się, co się z jej bratem stało, bo przecież przypomnijmy, Sylwester Suszek zaginiony w marcu 2022 roku, ostatnio widziany w bazie paliwowej w Czeladzi, w bazie, gdzie spotykał się z Marianem W., pseudonim Maniek, i no, po tamtej wizycie ślad zaginął, monitoringi zaginęły. Tutaj też rozmawialiśmy z panią prokurator Ewą Wrzosek, która zauważała, że no, wiele czynności prokuratorskich na tym pierwszym etapie śledztwa zostało tutaj, można powiedzieć, położonych tak kolokwialnie, bo chociażby no, nie przesłuchano właśnie Przemysława Krala, nie zabezpieczono tych nagrań monitoringu, czy one zaginęły wcześniej czy później, to jest tutaj sprawa, która pewnie będzie wyjaśniona przez śledczych. Natomiast no, myślę, że wiele elementów, które można było na tym początkowym etapie sprawdzić i zweryfikować z takiego punktu widzenia dochodzeniowca śledczego czy policji, no, nie zostało wykonanych. I tutaj też mamy w związku z tym no, sytuację, że dzisiaj jesteśmy już ponad 4 lata po zaginięciu Sylwestra Suszka i nie wiadomo, jaki ta sprawa będzie miała finał, czy będzie można dokładnie odtworzyć, co się stało po wizycie w tej bazie w Czeladzi.
12: To także Artur Chodziński zorganizował to już opisane obszernie medialnie słynne spotkanie z Przemysławem Kralem i posłem Michałem Moskalem z PiS-u na Ibizie, i po tym spotkaniu, no jak też już udowodniono w rozlicznych analizach, poseł Moskal zaczął aktywnie zajmować się sprawami tego rynku w Sejmie. I tutaj mała ciekawostka, bo jak sprawdziłem pewną chronologię zdarzeń, to 2 miesiące po tym spotkaniu sierpniowym na Ibizie odbywała się w Katowicach konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, no i tam wspomniany Michał Moskal, ale też wspomniany Artur Chodziński brali udział w tym samym panelu dyskusyjnym. No nie zgadniecie państwo, pod jaką nazwą? Odporność ekonomiczna państwa.
13: No to też jest jakieś znamienne, że no Chodziński, jak widać, miał w Prawie i Sprawiedliwości dosyć dobre kontakty. Namówił Michała Moskala na wizytę na Ibizie w sierpniu 2025 roku. Moskal, który wcześniej się sprawą kryptowalut nie interesował, nagle zaczął występować wspólnie z Januszem Kowalskim, który wówczas jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości był. Nagle zaczął tutaj zgłaszać poprawki do tej ustawy kryptowalutowej. No i też te powiązania Chodzińskiego z Moskalem, no chociażby to, że nie ma śladu po tym, kto zapłacił za wizytę Moskala, bo zrobił to Chodziński, natomiast później Moskal miał się z nim rozliczać w gotówce, co twierdzi, że to było niemądre, natomiast że jest oświadczenie Chodzińskiego, który potwierdza, że te pieniądze dostał, ale wygląda to wszystko no, niezbyt ciekawie z perspektywy posła Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast też pokazuje, że Chodziński mógł, bo pytanie, czy te jego znajomości, czy te jego kontakty były na tyle rozległe, że on faktycznie mógł powoływać się na wpływy, chociażby czy na to, że spotyka się z przedstawicielami BBN-u, że ma no, znajomości czy wśród polityków, czy wśród innych osób. Wizyta Moskala u Krala na Ibizie pewnie potwierdza to, że no, ma Chodziński możliwość dotarcia do polityków, czy do jakichś osób, które mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób będzie wyglądała polityka państwa w stosunku do giełd kryptowalutowych i w jaki sposób to Moskal, można powiedzieć, że tym spotkaniem też uwiarygodnił Chodzińskiego, ale też Zbigniew Ziobro, to co mówiłem wcześniej, też który mówi, że Chodzińskiego uważa za taką osobę o dużej wiedzy, o tym, o rozeznaniu w pewnych sprawach, więc też w jakiś sposób powołuje się na jego autorytet. No, natomiast później, jak zaczynają wychodzić pewne informacje dotyczące Chodzińskiego, to nagle w Prawie i Sprawiedliwości wszyscy jak jeden mąż mówią, że no, nie za bardzo tutaj, może ktoś taki jest, ale ja tam go nie za bardzo znam.
12: Sprawa Michała Moskala jest też o tyle interesująca, bo ktoś może sobie oczywiście zadać pytanie, no dlaczego ten Przemysław Kral chciał się spotkać akurat z posłem Moskalem. To jest polityk, no trzeba powiedzieć chyba sobie uczciwie, no niezbyt rozpoznawalny i nie z pierwszego szeregu partyjnego, aczkolwiek z jednym wyjątkiem, który tutaj w tej sprawie może być zasadniczy. To był bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.
13: Oczywiście, Michał Moskal był szefem gabinetu Jarosława Kaczyńskiego. Zastąpił tam panią, słynną panią Basię, panią Barbarę Skrzypek. Miał dostęp do prezesa przez długi czas. Był w młodzieżówce, czy nawet chyba szefem młodzieżówki, jak dobrze pamiętam, Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jednak nie jest taka postać. To, że on dzisiaj jest może nie jest tak aktywny medialnie, czy nie jest takim posłem, którego gdzieś tam często widać na mównicy, czy który siedzi zaraz obok prezesa, to nie znaczy, że on w pewnym czasie nie miał bardzo bliskiego dostępu do prezesa, do takich najważniejszych informacji, jeżeli chodzi o prezesa. No zresztą zafundował sobie swego czasu zjazd kilometr pod ziemię w kopalni Bogdanka, żeby się zaręczyć, więc swego czasu naprawdę był blisko prezesa i teraz też no, prezes Kaczyński ma problem, bo też był pytany zaraz przecież po tych rewelacjach i doniesieniach medialnych o wizycie Moskala i też starał się tutaj już w jakiś sposób przyznał oczywiście, że to na pewnym etapie była dla niego postać ważna, istotna i bliski współpracownik. Natomiast no, starał się później też bagatelizować jakoś tą jego dzisiejszą rolę, chociażby mówiąc, że popełnił błąd, forsując piątkę dla zwierząt, że no już dzisiaj tak blisko nie są i tak dalej. Próbując troszkę Moskala od siebie odsunąć, można powiedzieć, no ale to wszystko już nastąpiło po fakcie ujawnienia wizyty u Przemysława Krala na Ibizie.
12: No a wracając do Artura Chodzińskiego, to nie tylko w takich kontaktach pośredniczył, bo jak się okazuje, to także to on między innymi doprowadził do spotkania czy jakiejś formy relacji Przemysława Krala ze Zbigniewem Ziobrą i także poprzez Patrycję Kotecką.
13: No i tu jest, no, to jest kolejna taka zaleta pewnie Krala, że no, był w stanie dosyć, zaleta Chodzińskiego, że był w stanie dosyć dużo zorganizować rzeczy. Też tutaj pojawiają się takie doniesienia, że miał też zabiegać o to, żeby zorganizować spotkanie między Kralem a Przemysławem Czarnkiem, czy też osobami z otoczenia byłego ministra edukacji i nauki. Także no, Przemysław Czarnek dzisiaj zaprzecza, że ani Krala, ani Chodzińskiego nie zna i o takich rozmowach nie wiedział. Natomiast no, faktem jest, że gdzieś tam wokół Biura Bezpieczeństwa Narodowego też krążyło to zainteresowanie Przemysława Krala, Artura Chodzińskiego i też Chodziński wysyłał SMS-y do Krala, że już jest po spotkaniu, po kawie w BBN-ie, w jakiś sposób też uwiarygadniając tutaj te swoje kontakty.
12: Jedyne oficjalne, potwierdzone przez BBN spotkanie z udziałem Chodzińskiego odbyło się 12 listopada 2025 roku i wraz z przedstawicielami Frontline Foundation. No i w spotkaniu uczestniczył ówczesny szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz.
13: I pewnie też tutaj jest taka kolejna sprawa, która, bo pojawiały się wcześniej jeszcze przed tymi publikacjami TVN24 Wirtualnej Polski takie informacje, że mogą być jakieś nagrania czy ślady działalności wokół afery Zonda Krypto osób z otoczenia prezydenta. No i myślę, że tutaj też może to być taki jeden z tych tropów, tak? Czyli te spotkania z osobami z BBN-u, to spotkanie potwierdzone czy wizyta ze Sławomirem Cęckiewiczem. Oczywiście pewnie takich oficjalnych wizyt może nie być zbyt wiele, natomiast no, pamiętajmy, że dużo rzeczy takich też się dzieje kuluarowo. Dużo rzeczy takich też się dzieje zakulisowo, kuluarowo.

0: w świecie pełnym danych i pełnym powiązań, tym w jaki sposób można wykorzystać, odtworzyć informacje, które gdzieś tam się na różnym etapie pojawiają, to wcale nie jest takie proste. I też ta działalność Chodzińskiego pokazuje coś, o czym myśmy w podejrzanych politykach już rozmawiali, czy to z byłym szefem MSWiA Markiem Biernackim, czy też z byłym szefem, z generałem Markiem Dukaczewskim, byłym szefem WSI, że oni mówią, że to jest tak, że dzisiaj państwo polskie nie ma takiego mechanizmu, który pozwalałby w jakiś sposób albo kontrolować, albo w jakiś sposób zagospodarować tych byłych funkcjonariuszy, bo wiemy, że oni oczywiście działali na przestrzeni wielu lat, na przestrzeni różnych rządów, ale nie ma takiego mechanizmu, który właśnie pozwalałby, żeby tych funkcjonariuszy w jakiś sposób docenić ich działalność, kiedy ona wymaga docenienia, i jakąś funkcją w jakimś ciele doradczym, żeby oni nie byli tak jakby pozostawieni sami sobie, bo dzisiaj były agent CBA wychodzi z biura, zakłada sobie prywatną firmę czy jakąś spółkę, dobiera sobie współpracowników, ma dostęp do byłych albo do swoich kolegów, którzy obecnie mogą być w służbie, do innych służb, do policji, bo na przestrzeni lat pewnie też różnego rodzaju działania prowadził. Może prosić o dostęp do jakichś baz danych, tak jakby, bo no pokazuje to ta analiza danych dotyczących Michała Fui czy Nicole Suszek. I no, to mogą, ta sytuacja może powodować różne takie niebezpieczne działania, czy różne takie, dajemy tym funkcjonariuszom, nie kontrolując tego w żaden sposób, możliwość bardzo szerokiego działania, pozyskiwania wielu informacji, z którymi nie wiadomo, co się później dzieje.
1: To dodajmy jeszcze tylko, że Artur Chodziński bywał także w samym Pałacu Prezydenckim. W sieci jest dostępne zdjęcie podczas jego spotkania z parą prezydencką w listopadzie 25 roku. No oczywiście to nie dowodzi żadnego wpływu na decyzję prezydenta, ale cała ta historia, ta taka najnowsza biografia od 2006 roku Artura Chodzińskiego, który najpierw blisko związany z Mariuszem Kamińskim, później z Ernestem Bejdą. Widać, że w tych strukturach PiSu był ważną osobą, no bo przecież nawet po tym, jak został przez Wojtunika usunięty z CBA, później wraca. Przewija się w tych wszystkich ważnych politycznych śledztwach, o których wspominaliśmy. No i teraz nagle występuje jako ten łącznik polityczny między Przemysławem Kralem a ludźmi ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj zasadnicze pytanie, dlaczego akurat on, dlaczego Przemysław Kral akurat wybrał sobie Chodzińskiego na kogoś, kto miałby być takim kontaktem, tym wspomnianym łącznikiem z politykami?
0: Pamiętajmy, że lata działalności giełdy, najpierw BitBay, później Zondy, to jest czas w zasadzie rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo BitBay sam powstał w 2014 roku, no ale w 2015 Prawo i Sprawiedliwość przyjmuje rządy, więc później, kiedy Sylwester Suszek no, zaginął, to jest 2022 rok, więc cały czas rządzi Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że z punktu widzenia Przemysława Krala, nawiązanie takich kontaktów z osobami z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości no było istotne. Oczywiście no później trudno też jest w pewnym okresie idąc no i też pamiętajmy, no mimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość traci władzę w 2023 roku, no to później mamy też jeszcze wybory prezydenckie, zaangażowanie Zondy w kampanię poprzez chociażby organizacje, czy
1: no to właśnie to, o czym rozmawiamy, czego dotyczy afera, następuje po utracie przez Prawo i Sprawiedliwość władzy.
0: Tak, natomiast no, Przemysław Kral, no, też trudno jakby działając i idąc tym torem, że zblatował się powiedzmy z tą prawą stroną sceny politycznej, żeby nagle wszystko wywracał do góry nogami. No jednak poszedł w tym kierunku, no i wspierał tu w jakiś sposób, tam może pośrednio Karola Nawrockiego w kampanii. Wybrał też polityków Prawa i Sprawiedliwości.

0: wolności, no bo przez nich w jakiś sposób chyba uznał, że może pewne poprawki wprowadzić, chociaż no byli wtedy w opozycji, ale trudno było takich działań oczekiwać ze strony Koalicji Obywatelskiej, która no twardo zaprezentowała ustawę, chciała dostosowania polskich przepisów do tej dyrektywy MiCA i tutaj no zresztą ten upór Donalda Tuska i wielokrotne składanie ustawy praktycznie tak samo brzmiącej, no pokazywał Przemysławowi Kralowi, że tutaj raczej ze stroną obecną rządzącą nic nie ugra.
1: No to jest jedna rzecz, tylko za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia, wspominaliśmy już o tym w Podejrzanych Politykach wielokrotnie, z tymi alertami KNF-u, ze śledztwami w prokuraturze. No sprawa związana rynku kryptowalut brzydko pachniała od co najmniej 2017 roku. To wszystko są rządy PiS-u, to wszystko jest czas, kiedy służbami specjalnymi kieruje Mariusz Kamiński, więc od szefa służb specjalnych powinniśmy absolutnie wymagać tego, żeby był doskonale zorientowany, jak to wszystko działa. Zadawaliśmy też takie pytania, dlaczego Pegasus nie został wykorzystany wobec ludzi zaangażowanych w cały ten biznes kryptowalutowy. Mówimy tutaj o giełdzie BitBay. To jest czas, kiedy ministrem sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro i tutaj nie mamy wykazanego jakby jednoznacznego wsparcia finansowego dla prawicy. Ono następuje dopiero po 2023 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest już w opozycji. Tak? I moje pytanie brzmi, to właściwie to nie jest hipoteza, bo ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, jak w tym wszystkim odnajduje się Artur Chodziński w okresie, kiedy istnieje coś w rodzaju parasola ochronnego nad giełdą kryptowalut, a też jest sprawa przecież zaginięcia Sylwestra Suszka, która potężne zaniedbania w ogóle nie zostaje prawidłowo poprowadzona, a później okres opozycji, tak? I czas wsparcia finansowego. Jak w tym wszystkim odnajduje się, co robi tak naprawdę Artur Chodziński? Dlaczego on akurat odnajduje się wokół tej sprawy?
0: No to jest dobre pytanie, ale to chyba pytanie dobre dla śledczych, którzy też tutaj powinni jakoś to rozwikłać, bo z jednej strony no wydaje mi się, że skoro Chodziński cały czas był związany z
1: Prawem to nie ulega wątpliwości.
0: No to trudno też mu nagle się przeflancować i zacząć tutaj wspierać Koalicję Obywatelską. No ma powiązania i kontakty z działaczami raczej tej prawej strony sceny politycznej, więc tutaj może, no zresztą była mowa o tym, że chociażby Radosław Pisiewicz próbował się interweniować u Mateusza Morawieckiego w sprawie UOKiK-u, no to też trudno by było się uwiarygodnić Chodzińskiemu, że on będzie interweniował polityków Koalicji Obywatelskiej. No to co może zrobić, no to przeprowadzić posła Moskala, czy ewentualnie interweniować w BBN-ie, który wówczas jest no, rządzony przez ludzi związanych z prawicą. No też pamiętajmy o tym, że prezydent ma dosyć no, spore możliwości, jeżeli chodzi o blokowanie pewnych przepisów, czy jeżeli chodzi o jakąś no, taką działalność, która no, mogłaby pomóc w pewien sposób Przemysławowi Kralowi. Więc myślę, że tutaj to raczej takiej na zasadzie to były działania Artura Chodzińskiego.
1: Mnie zupełnie coś innego zastanawia w tej sprawie. Zastanawia mnie to, dlaczego, bo podejrzewam, że osób, które mogłyby być potencjalnym mostem, łącznikiem między światem, nazwijmy to, biznesu, czy światem przestępczym, a światem polityki jest wiele, a dlaczego akurat pada na byłego agenta CBA, który notabene przewija się w tylu politycznych historiach od 2006 roku. No, trudno mi tu jest uwierzyć w jakiś niesamowity zbieg okoliczności. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Sam Artur Chodziński oczywiście konsekwentnie temu zaprzecza, ale wiele osób jest przekonanych, twierdzi, że to on stoi za kilkoma popularnymi kontami w serwisie X, kontami bardzo wyraźnie zaangażowanymi w kampanie polityczne i wyborcze Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego, ale też takimi kontami, które napędzają bardzo dużo hejterskich treści. O, jeśli rzeczywiście to są te konta, o których, to, jeśli on rzeczywiście stoi za kontami, o których myślę,
0: John Bingham i Emilia Kamińska.
1: No to co najmniej te dwa, bo być może jest ich jeszcze więcej, to nie są jacyś tam użytkownicy przypadkowi, którzy, nie wiem, wypadli z kapelusza, tylko oni właściwie, można powiedzieć, pełnią tam w tym środowisku użytkowników czy tych baniek prawicowych rolę, szukam odpowiedniego słowa, takich dyrygentów wręcz, czy selekcjonerów.
0: To być może znowu no, to wykreowanie przez Chodzińskiego takiego obrazu tego człowieka, takiego można powiedzieć załatwiacza, człowieka, który może otworzyć wiele drzwi, człowieka, który ma dostęp do różnych kont, może kreować pewien jakiś taki przekaz medialny czy polityczny na platformach społecznościowych, co też jest ważne i co przecież też dla, myślę, wielu osób, które gdzieś tam inwestowały w giełdzie, czy właśnie dla jej szefów dla Przemysława Krala było na pewno ważne, żeby no, raczej o zondzie mówiło się dobrze niż źle, do samego końca. Zresztą Kral przecież też do samego końca praktycznie zapewniał, że tam wszystko jest prawie pod kontrolą i lada chwila przelewy będą. Więc no tutaj myślę, że i co jeszcze? No i może po prostu Chodziński też po tym jak zobaczył w jaki łatwy sposób można zarobić pieniądze u Krala, no to też myślę, że mu odpowiadało, bo skoro zobaczył, że do 700 euro Przemysław Kral szybko dopisuje jeszcze jedno zero i to jest w zasadzie za niewielką robotę wynagrodzenie, to później te 15 tysięcy euro, to trudno też się spodziewać, że osoba, która gdzieś tam przeanalizuje sobie jakieś dokumenty, czy kogoś o coś podpyta, albo powie, że gdzieś tam może coś załatwić, no to jest wymarzona robota za 15 tysięcy euro.
1: Bo wiesz, jest jeszcze inna hipoteza, ona też już gdzieś w mediach się przewija od pewnego czasu i to też jest troszeczkę taki schemat, z którym już kilkukrotnie w polityce naszej najnowszej mieliśmy do czynienia. Czyli krótko mówiąc, zarzuty o pewne mitomaństwo, to znaczy fakt, że rzekomo Artur Chodziński tak sobie kreował swój własny wizerunek, że część osób po prostu uwierzyła w to, że ma on tak daleko idące wpływy, kontakty, możliwości, jest w stanie wiele rzeczy załatwić, no i jeżeli on stoi za tymi kontami na X-ie, no to rzeczywiście są to konta bardzo wpływowe, które są też udostępniane przez polityków prawicy przecież, więc nie z byle kim mamy tutaj do czynienia. Więc na zasadzie trochę takiego marketingu wykreował sobie tę figurę i później odcinał od tego kupony.
0: No to jest to, o czym mówiłem, czyli właśnie kreowanie tego obrazu, że ja dużo mogę, dużo jestem w stanie załatwić, zainwestowałem, proszę bardzo, mam takie i takie profile, mogę te i te drzwi otworzyć, to jest to, no i pytanie, na ile to była prawda, bo to pewnie też będą musieli dobrze zweryfikować śledczy, bo jeżeli to była prawda, jeżeli to, co mówił Kralowi Artur Chodziński, rzeczywiście realizował, czyli spotykał się z przedstawicielami BBN-u, spotykał się z politykami prawicy, w jakiś sposób obiecywał, że coś załatwi i później te rozmowy się toczyły, no to przecież mamy na to konkretne zarzuty. To jest powoływanie się na wpływy, to jest jakieś osiąganie korzyści ewentualnie, więc niewykluczone, że zresztą to chyba już nawet podała Republika, że Chodziński został zatrzymany swego czasu. Niewykluczone, że on, ta jego rola w tym śledztwie się zmieni, bo na razie był przesłuchiwany jako świadek czy do tego przesłuchania nie doszło już.
1: Nie, on się sam zgłosił.
0: Sam się zgłosił, tak. Sam się zgłosił do prokuratury, więc niewykluczone, że...
1: Gdzieś tam oczywiście w tle też Cezary Gmyz się przewinął. Przypadkowo.
0: Przypadkowo akurat on chyba opublikował to zdjęcie, że akurat Chodziński się zgłasza. Co za zbieg okoliczności. Więc niewykluczone, że ta jego rola w tym śledztwie się może zmienić, bo cały czas jesteśmy na takim etapie, że mamy kolejnych zatrzymanych, mamy to śledztwo się rozwija dosyć dynamicznie w ostatnich tygodniach, natomiast jeszcze myślę, że na wiele pytań nie znamy odpowiedzi.
1: No tak, i jedne z najważniejszych pytań dotyczą wynoszenia, właściwie posiadania wiedzy w ramach służby specjalne, ja tutaj mówimy konkretnie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i wykorzystywaniu tej wiedzy, a także i pewnych dokumentów na użytek polityczny czy użytek biznesowy, bo przecież za to Paweł Wojtunik Artura Chodzińskiego z CBA usunął, za to, że wynosił te informacje do zaprzyjaźnionych prawicowych mediów. Być może to jest jakiś punkt zaczepienia, że mógł być on potencjalnie atrakcyjny dla Przemysława Krala, który mógł mieć świadomość, że ten ma dużą wiedzę z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i chętnie się tą wiedzą z konkretnymi osobami dzieli.
0: No i oczywiście przecież sprawa Romana Giertycha i Polnordu, także teraz no też w tym śledztwie jakoś znowu się te drogi Giertycha i Chodzińskiego będą przycinały, bo przecież Giertych jest obrońcą, pełnomocnikiem Przemysława Krala, Chodziński w tym śledztwie na razie występuje jako świadek i to jest no taka właśnie kreowanie tego obrazu, że pracowałem przy tej sprawie, pracowałem przy takiej sprawie, mam taką i taką wiedzę, no z perspektywy być
1: może... A jeszcze dobrze potrafię zarządzać na X-ie czy tam na Twitterku.
0: Z perspektywy Przemysława Krala to mogło wyglądać na to, że no mam do czynienia faktycznie z byłym funkcjonariuszem służb, z człowiekiem, który dużo może, więc no zapłacę mu, żeby w razie potrzeby ten człowiek był tutaj i do czegoś mi się przydał.
1: Aczkolwiek pewna powtarzalność w pojawianiu się konkretnych nazwisk w różnych sprawach wokół Artura Chodzińskiego, ja nie mówię o najnowszej historii, ale o historiach znacznie bardziej odległych, też jest zastanawiające i to też być może skłania nas do takiej refleksji, zastanowienia się, czy nie mamy tutaj do czynienia z jakimś pewnym kręgiem, już nie tyle towarzyskim, co bardziej zorganizowanym w różnych przedsięwzięciach. Jeśli wiesz, co mam na myśli.
0: Oczywiście, natomiast to też jeszcze, co ciekawe w tym śledztwie, to, że tak gdzieś między wierszami można wyczytać, że być może Artur Chodziński no, będzie chciał współpracować ze śledczymi, bo i wtedy się okaże, czy faktycznie ta jego wiedza i kontakty były tak szerokie, czy to był właśnie ten jego wykreowany obraz, ewentualnie mitomania, bo też oczywiście Chodziński tutaj w takim oświadczeniu na X-ie odpowiada w sprawie tych stawianych mu zarzutów, czy tych pytań pojawiających się, i on oczywiście tu wskazuje, że w przeszłości po odejściu ze służby Szymon Jadczak próbował go jakoś zwerbować jako swojego informatora. Ale też pisze tak, że po jakimś czasie zaczął mnie nakłaniać do popełnienia przestępstw, przyniesienia jakichś materiałów z Pegasusa lub ze skrzynek mailowych zabezpieczonych w sprawie Polnordu. Nigdy tych materiałów nie dostał, bo nigdy ich nie miałem. No i to jest właśnie pytanie, czy Chodziński tych materiałów nie miał, czy nie chciał ich udostępniać, bo jak widać w przypadku Republiki to nie było tego problemu i w przypadku Gmyza i Nisztora nie było tego problemu, żeby te materiały wynosić, natomiast tutaj nagle okazało się, że jakiś problem jest. Oczywiście to jest skierowanie takie sprawy na trochę inny tor, że oczywiście tutaj to jest zemsta dziennikarzy. Natomiast no, jak Chodziński tutaj nie zaprzecza wysyłaniu tych SMS-ów, które są do Krala. Przecież mamy tutaj konkretne SMS-y dotyczące konkretnych miejsc, konkretnych spotkań. I pytanie, czy faktycznie oczywiście z tego oświadczenia wynika to, że tak jakby jest to jakiś spisek przeciwko niemu, natomiast on taki klasyczny stosuje chwyt, że ujawni
1: coś wcześniej,
0: coś później, ale no to nie teraz.
1: No i pamiętajmy, że wciąż przecież Artur Chodziński przedstawiany jest jako osoba, która w przeszłości blisko związana była z Mariuszem Kamińskim czy z Ernestem Bejdą. Być może te osoby też powinny nieco niepokoju wprowadzić do swojej codzienności w związku z jakimiś być może ewentualnymi postępowaniami.
0: Ja myślę, że generalnie te osoby, które gdzieś tam w przeszłości prowadziły jakąś korespondencję, czy z Arturem Chodzińskim, czy z Przemysławem Kralem, patrząc na to, jak szybko postępuje teraz w ostatnich tych tygodniach to śledztwo i jak szybko są dokonywane zatrzymania, jak szybko są stawiane zarzuty, to powinny mieć no takie pewien niepokój odczuwać, bo to jednak ja sobie tak przypominam sytuację Tak wrócę do tego, co się działo parę dni temu, bo pojawiła się informacja o tym, że zatrzymany został marszałek Jarosław Stawiarski właśnie w sprawie dotyczącej afery Zonda Krypto, marszałek województwa lubelskiego. Ta informacja okazała się nieprawdziwa. Dziennikarze TVN24 Wirtualnej Polski ją sprostowali, przeprosili. Natomiast no, Stawiarski później, bo to informacja pojawiła się 5 września w sobotę, Stawiarski pokazał zdjęcie z meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa i napisał, że nie został zatrzymany. Natomiast w poniedziałek wyszedł do dziennikarzy, wygłosił takie oświadczenie dotyczące jego udziału w tej aferze, no, nie takiego bezpośredniego może. Natomiast Stawiarski przyznał, że wpłacił pieniądze na giełdę, niemałe pieniądze, bo mówił o kilkuset tysiącach złotych. Kwoty nie podał, ale wcześniej podawała ją Rzeczpospolita, że to mogło być około 800 tysięcy złotych i na Stawiarski mówił, że to są pieniądze, które gdzieś tam miał z oszczędności ze sprzedaży mieszkania, więc to faktycznie może być te kilkaset tysięcy złotych. No ale też związek Stawiarskiego z Kralem jest trochę, można powiedzieć, pośredni, bo przez Radosława Piesiewicza i tutaj też Radosław Piesiewicz korzystał z zasobów województwa, czy rządzony przez niego PKOL, z zasobów województwa lubelskiego, bo w momencie, Sławomir Nitras, ówczesny minister sportu, odciął PKOL od pieniędzy z budżetu państwa i finansowania ze spółek Skarbu Państwa, to no, Piesiewicz szukał dramatycznie pieniędzy, znalazł je właśnie w województwie lubelskim, chociażby to około 10 milionów złotych tylko w ubiegłym roku na mocy różnego rodzaju umów i też no, właśnie za pośrednictwem Piesiewicza Kral załatwiał bilety na mecze drużyn sponsorowanych przez Zondę Krypto. Stawiarski przekonuje, że ma potwierdzenie, że to są środki, które że zapłacił za te bilety, za hotele. Natomiast no, pokazuje to, że osoby, które gdzieś tam właśnie miały kontakt nawet pośredni z Przemysławem Kralem, no mogą odczuwać pewien niepokój i pewne zainteresowanie śledczych. Pytanie, czy gdzieś tam w tym kręgu się nie przewijał Artur Chodziński, bo jak widać, no to jego grono osób, które go interesowało i które było w jego zainteresowaniu, jest spore.
1: I na tym dziś kończymy, ale oczywiście temat będziemy zgłębiać dalej i kontynuować w kolejnych odcinkach. Podejrzani politycy, Radio Z, bardzo dziękujemy. Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy, Radio Z.pl, dziś się produkował dla Państwa.
0: Dziękuję bardzo i Błażej Makarewicz, dziennikarz polityczny, Radio Z.pl, też sporą cegiełkę, czy cegłówkę nawet, można powiedzieć, dołożył.
1: No na szczęście nie uderzyłem się nią jeszcze w głowę. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy, kłaniamy się.

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Pierwszy raz w historii agencja Moody's obniżyła rating Polski o jeden stopień z poziomu A3 do A2. Wpłynął na to rosnący dług publiczny i coraz gorsza kondycja fiskalna. Ze spokojem do tej decyzji podchodzi minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski zapewnia, że cięcia budżetowe nam nie grożą, bo jesteśmy 20. gospodarką świata.
1: Nie o wszystkim decydują zagraniczne agencje. Trzeba zwracać uwagę, jak wygląda rating, ale mieć też świadomość i odpowiedzialność. Polska jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się państwem. Polska dzisiaj ma 10-krotnie większy wzrost gospodarczy niż Niemcy. Więc rozwijajmy się szybko i bądźmy stabilni w myśleniu o tym, jak mają wyglądać finanse państwa. Bez cięć, ale z dobrymi nowymi pomysłami, na przykład jak podatek cyfrowy.
0: Polski dług publiczny rośnie, bo więcej wydajemy m.in. na ochronę zdrowia, programy społeczne i na obronność. Problemy w dostępie do usług cyfrowych Narodowego Funduszu Zdrowia potrwają przez cały weekend. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy zapisy do lekarzy. Dzieje się tak, bo NFZ serwisuje swoje systemy. Co jeszcze nie działa i kiedy problemy się skończą, o tym Mateusz Kasiak.
2: Czasowo niedostępne mogą być też aplikacje strony NFZ-u, system rozliczeń pacjentów czy rejestr recept. To wszystko wydłuża pracę i lekarzy, i rejestratorów medycznych, mówi mi dr Wiktor Wójtowicz, lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie.
3: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
2: Wszystko powinno wrócić do normy w poniedziałek o poranku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Zarówno placówki ochrony zdrowia, jak i NFZ zapewniają, że prace serwisowe były zapowiadane jeszcze w sierpniu, nie wpływają na jakość wizyt i zabiegów. W przyszłym tygodniu gdańscy radni będą głosować nad planem mobilności, w którym pojawia się strefa czystego transportu. Ratusz przekonuje, że jej wpisanie do planu jest spełnieniem wymogów Unii Europejskiej, a decyzja o jej wprowadzeniu wcale nie jest przesądzona, bo nie ma alarmujących wskaźników zanieczyszczenia powietrza. O tym zamieszaniu wokół strefy w Gdańsku reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Po porażce strefy w Krakowie stała się ona dla samorządów gorącym kartoflem. Stąd fragment o ograniczeniach wjazdu dla niektórych aut spalinowych w gdańskim planie zrównoważonej mobilności rodzi pytania. Paulina Chełmińska z ratusza odpowiada, wyniki jakości naszego powietrza są dziś nawet dwa razy niższe od limitu.
5: To nie jest tak, że miasto Gdańsk się do tego szykuje, czy miasto Gdańsk tego chce i już pracuje nad tego wprowadzeniem, w żadnym wypadku.
4: Plan jednak obejmuje okres do 2035 roku, gdyby więc sytuacja się pogorszyła, strefa mogłaby okazać się koniecznością. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Strefę czystego transportu ma już Warszawa, mają też Katowice, ale tam jest ona bardzo liberalna. Przez PSL ustawa o obostrzeniach w sprzedaży i reklamie alkoholu spadła z harmonogramu posiedzenia Sejmu. Według ludowców projekt jest niedopracowany i wymaga jeszcze dyskusji wewnątrz koalicji. Przepisy zakładają nocną prohibicję na terenie całego kraju i zakaz reklamy alkoholu. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: O wycofanie ustawy z bloku głosowań wnosił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Zastrzeżenia nie budzi nocna prohibicja. Co należy w takim razie w ustawie zmienić? No tego wicepremier i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz nie mógł jednoznacznie wskazać.
7: Dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje. Nie zajmuję się bezpośrednio, bo mam poważne sprawy, nie umniejszając, ale bezpieczeństwo państwa na pierwszym miejscu.
6: Przepisy zakładają prohibicję między 22 a 6. Zakazane byłyby także reklamy promocji alkoholu.
0: Ustawę popiera PiS, który proponował zakaz sprzedaży alkoholu w tzw. małpkach. Później się jednak z tego wycofa. Wrocław zmienił zasady głosowania w budżecie obywatelskim. To po zeszłorocznej aferze, którą wciąż bada prokuratura, okazało się, że wówczas na miejskie projekty zagłosowały duchy. Od teraz trzeba będzie potwierdzić tożsamość obywatelem, profilem zaufanym lub osobiście w urzędzie lub mobilnym punkcie. O tej sprawie z Wrocławia więcej powie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: W zeszłym roku w budżecie obywatelskim zagłosował nawet teoretycznie 200-latek. Wielu ponad 100-latków wątpliwości największe budził jeden projekt z kilkuset głosami osób powyżej 90 roku życia z jednego adresu IP. I wtedy system oparty na numerach PESEL i potwierdzeniu SMS-em to przyjął, teraz już nie.
9: Mamy nowy sposób głosowania w związku z anomaliami w głosowaniu w zeszłym roku.
8: Jak mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk z Urzędu Miasta, wątpliwości tym razem nie ma być żadnych. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Głosowanie we wrocławskim budżecie obywatelskim potrwa do połowy października. Rusza rewitalizacja jednego z najbardziej charakterystycznych zabytków Łodzi Przemysłowej. Chodzi o dawny magazyn bawełny Imperium fabrykanta Izraela Poznańskiego na terenie jednej z wizytówek miasta włókniarze manufaktury. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Dawny magazyn bawełny fabryki Izraela Poznańskiego z czerwonej cegły jest w rejestrze zabytków. Ma zachować swój przemysłowy charakter, ale zyska nowe funkcje. Powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje, mówił mi współwłaściciel magazynu bawełny Adrian Majsterek.
11: Będą tutaj też atrakcje turystyczne. Będzie tutaj ścieżka łódzkich fabrykantów stworzona.
10: Ma pomóc opowiadać historię miejsca i przemysłowej Łodzi. Koszt całej inwestycji to ponad 60 milionów złotych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Z pianką lub bez, ciemne, a może jasne. Największy na świecie festyn ludowy Oktoberfest rozpoczął się w Monachium. Impreza ściąga do Bawarii tysiące gości z całego świata.
12: Pierwszą beczkę specjalnie na Oktoberfest ważonego piwa odbił nowy nadburmistrz Monachium Dominik Krause z partii Zielonych, a pierwszy kufel wzniósł chadecki premier Bawarii Markus Söder. Jeszcze do 4 października potrwa na monachijskich błoniach trezjańskich zabawa oraz konsumpcja pieczonych wołów, golonek, kurczaków i oczywiście piwa. Litrowy kufel kosztuje w tym roku niecałe 16 euro, czyli w przeliczeniu prawie 70 zł. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Organizatorzy liczą, że do Monachium w tym roku zajrzy ponad 6,5 miliona gości. Nad ich bezpieczeństwem czuwa ponad 500 policjantów. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Artur Rojek w Radiu Z. Tymczasem dochodzi szósta, więc czas na wiadomości. Krzysztof Białkowski w studio. Słuchamy.
1: Czy po sukcesie w Saksonii AfD wygra kolejne wybory w Berlinie, jest nasz reporter. Trump kontra przeciwnicy sztucznej inteligencji. Prezydent USA tworzy siłę AI. Gratulacje dla naszych siatkarzy biało-czerwoni w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
0: Szósta.
1: Oczy Europy znów zwrócone na Niemcy. Dziś za Odrą kolejne wybory do parlamentów krajowych Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Dwa tygodnie temu w Saksonii Anhalt zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD. W Berlinie jest reporter Radia Z Jan Kielak. Kto tam jest faworytem?
2: Według sondaży skrajnie lewicowa partia Die Linke. Zaraz za nią jest CDU kanclerza Friedricha Merca, a na trzecim miejscu właśnie AfD, która większą szansę na wygraną ma w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, mówił mi były naczelny Berliner Zeitung Tomasz Kurjanowicz.
3: W Mecklenburgii może wygrać, aczkolwiek prawdopodobieństwo, że będą rządzić tym całym landem jest dość małe. Ale mimo wszystko to jest symbol dla kraju, tak samo jak wygrana AfD w Saksonii-Anhalt.
2: Partie głównego nurtu izolują AfD i odrzucają możliwość wejścia z nią w koalicję. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
1: Głosowanie rozpocznie się za 2 godziny, zakończy o 18:00, a relacje oczywiście w Radio Z. Donald Trump uderza w krytyków AI i zapowiada utworzenie nowych sił do spraw sztucznej inteligencji. Zadaniem AI Force ma być wykrywanie, jak to ujął prezydent USA, złych podmiotów. Dodał, że wkrótce ogłosi nazwisko cara AI, czyli koordynatora tej dziedziny. Trump bagatelizuje apele o spowolnienie rozwoju i zwiększenie nadzoru nad modelami AI, do czego wzywają firmy Anthropic i OpenAI, a także Elon Musk. Według nich pozbawiona nadzoru sztuczna inteligencja może prowadzić do wielu zagrożeń, a nawet przejąć kontrolę nad internetem. A jak sprawę ocenia polski resort cyfryzacji? Wiceminister Dariusz Standerski.
4: Mamy nadzór nad bronią jądrową na przykład. Tak samo powinniśmy mieć globalny nadzór nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie wojskowości.
1: Nadzorem nad AI na polskim rynku zajmie się Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która ma zacząć działać w październiku. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ta edycja szkoleń potrwa do listopada. Można nauczyć się udzielania pomocy i przetrwania. Ze szczegółami reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Osobę poszkodowaną, nieprzytomną na marce 110 prosimy szybko o przyjazd karetki.
6: I co robimy jeszcze?
7: Wykrywamy.
6: Super. Okryjmy.
8: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
9: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
10: Rozpaliła pani ogień. Wow.
11: A czy pierwszy raz udało się?
10: Nie. Na co dzień jest pani urzędniczką?
11: Tak, tak, urzędniczką.
10: Widzę, że spodobało się to pani.
11: No, kiedyś tam był człowiek w harcerstwie, więc po prostu później już zapomniał.
1: Zapisać można się przez specjalną stronę internetową lub przez mObywatela. W całej Polsce trwa profilaktyczna akcja w kierunku nowotworów dziecięcych. Rocznie wykrywa się ich u nas około 1500. W Lublinie darmowe badania były wczoraj w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Mama jednego z wyleczonych maluchów, Anna Kulik, mówi, że warto zwracać uwagę na różne objawy.
12: To chodzi na przykład o taką infekcję, która nie przechodzi pomimo leczenia. Przedłuża się bardziej niż zwykle. Też nadmierne siniaczenie. Oczywiście u dzieci siniaki się pojawiają. To jest zupełnie naturalne, jeżeli dziecko jest aktywne. Ale jeżeli obserwujemy, że bez jakiegoś takiego urazu te siniaki pojawiają się częściej niż zwykle.
13: Zmiana nastroju, jakaś agresja.
12: Właśnie takie gorsze samopoczucie. Pojawiające się na przykład bóle kości, bóle stawów.
1: Konsultacje i warsztaty są też online. Szczegóły na złotywrzesień.pl. Na koniec gratulacje dla naszych siatkarzy. Biało-czerwoni pokonali łatwo 3-0 i zameldowali się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, mówi nasz libero Maksymilian Graniczny.
14: Wiedzieliśmy, że jesteśmy dużo lepsi od przeciwnika, ale to trzeba pokazać na boisku. Ważne to było dla nas, żeby wygrać ten mecz, może nie jak najszybciej, ale z jak najlepszym efektem i w jak najwyższym poziomie, żeby potraktować ten mecz jako przygotowanie już do kolejnych, bo teraz każdy mecz jest o życie.
1: I w ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Niemcami. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z o 7:00. Zapraszam w imieniu Iwony Kutyny.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sytuacja pogodowa dziś wygląda tak, że tam, gdzie rano jest chłodniej, w dzień będzie i ładniej, i cieplej, a tam, gdzie teraz jest ciepło, będzie wiało i będzie lało. Do wieczora nie popada w zasadzie jedynie w Małopolsce, na Podkarpaciu, może Lubelszczyźnie. No idzie załamanie, bo poniedziałek nadchodzi, ale spokojnie, to dopiero 6 rano w niedzielę. To jest dzień dobry bardzo.

0: no ga przy kawie porannej chodzi. Bardzo dobrze. Uniting Nations w Radiu Z. 6:14 na zegarze. Michał Adamski. Cześć, dzień dobry bardzo. W niedzielę. Niedziela jest niehandlowa, niezwykła. To ostatnia niedziela tego lata. No i chyba z tej okazji ten wiatr, ten deszcz. Dzisiaj, właśnie dzisiaj jest dzień przedszkolaka. A że mam nadzieję, że wasze przedszkolaki jeszcze śpią, no to...
1: Nie znosiłam zupy mlecznej.
0: Sprawdzimy, ile my z przedszkola pamiętamy, czy też co z przedszkola wynieśliśmy. Mówiłem dzień dobry bardzo? Oj, bardzo. To niedziela. To Temple City. Tu Radio Z.

są jak szwagier w święta. Kuszą i kuszą i człowiek kiedyś ulegnie i wyjdzie o północy na dach. Top, Sound & Grace i Dach w Radiu Z. A teraz ręka do góry, proszę. Kto czuje, że sen to jego konik? Czyli kto wstał, a jednak by pospał? Kto wie, że śpi jak nikt? Sprawdźcie, czy macie wolne 5 października i słuchajcie Radia Z. Za chwilę powiem, gdzie czeka na was sława i chwała. A teraz gramy pięknie. Olivia Dean w Radiu Z.

Do ciebie chcę. Olena, od Radiu Z, 6:34 to na zegarze. No daleko, ale można błysnąć talentem. Myślę, że warto. Słuchajcie, w Tokio poszukują kogoś, kto śpi najlepiej. 5 października zdążycie. Trzeba zasnąć na 90 minut z aparaturą podłączoną, śledzącą jakość snu pod okiem specjalisty i do tego, uwaga, będą utrudnienia, bodźce zewnętrzne. Czyli pewnie jakieś szczypanie podczas spania, szturchanie, co tam nas budzi jeszcze, nie wiem, kosiarka, wiertarka u sąsiada, a jak to nie obudzi, to słuchajcie, dają najgorsze. Puszczają ci twoje dziecko, które zadaje pytanie, które obudzi tak, że już nie zaśniesz. Mamo, tato, idziemy dziś do przedszkola? Radio Z i już. I jak to usłyszysz o 5 rano? Nie ma już spania w niedzielę, w sobotę, święta. Gramy DJ Gacia, Jason Derulo w Radiu Z. Ja już przedstawiałem.

Nowak z wielkim głosem i diastemą, tą przerwą między jedynkami, jak Sir Elton John, jak Madonna, jak Tomasz Karolak. A my gramy teraz

Teraz Michał Szpak, utwór Maj, a za chwilę Nowy Jork, nowa moda. Słuchajcie, nie uwierzycie, co oni tam odkryli. Kanapki z chlebem. Jak do tego doszło? Wiem, zaraz powiem.

Nile Cruz w Radiu Z, 9 minut przed 7. Słuchajcie, Nowy Jork odkrył kanapki z chlebem. Super modna piekarnia sprzedaje kromkę chleba za 30 zł, a bochenek chleba na zakwasie w New Yorku 200 zł. TikTokerzy z całego świata zlatują, podziwiają chrupiącą skórkę. Miękki miękisz, wilgotny. A pamiętacie, że Amerykanie odkryli wcześniej już kompot, nie? Teraz kanapka z chlebem, no i super. I teraz przetrwają już całe studia. Bo znacie kanapkę studencką, co nie? To chleb smarowany nożem.

Backstreet Boys zawsze alright. Tymczasem dochodzi godzina 7. Za chwilę będą wiadomości w Radiu Z. Powiemy, dlaczego Grenlandia może spać spokojnie. Ale wcześniej posłuchajcie tego. I jak to rozpędza Mrozu Kacperczyk. To

0: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To dopiero pierwsza wiadomość. Reszta już wkrótce.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
4: Dzień dobry bardzo, to jest niedziela, dochodzi godzina 7. Iwona Kutyna w studiu Wiadomości. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Słuchamy.
5: Grenlandia może być spokojna. Dania i USA porozumiały się w sprawie wyspy. Będą wyższe kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Czeka nas Polska złota jesień. Według synoptyków ma być ciepła.
4: Siódma.
5: Grenlandia i Dania odetchnęły z ulgą po kilkunastu miesiącach nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, które chciały Grenlandię kupić albo nawet przejąć siłą. Strony porozumiały się. W najbliższych dniach podczas sesji generalnej ONZ w Nowym Jorku USA, Dania i Grenlandia mają podpisać dokument w sprawie współpracy. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gosłowski. Wiadomo, co dokładnie jest w porozumieniu?
6: To jeszcze nie zostało opublikowane, ale według zapowiedzi Donalda Trumpa USA i sojusznicy będą mogli budować bazy wojskowe i wojenną infrastrukturę na Grenlandii. Rywale USA bez zgody Stanów nie. Jak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, to dobra wiadomość nie tylko dla USA czy Danii, ale dla całego NATO.
7: To, co nie służyło jedności euroatlantyckiej, to te dysputy i spory, które się pojawiały pomiędzy Waszyngtonem a Kopenhagą. Cieszę się, że zostało to przecięte.
6: Do podpisania porozumienia ma dojść we wtorek w USA. Wtedy też mają być upublicznione wszystkie szczegóły grenlandzkiego dealu. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
5: Według komentatorów negocjacje przyspieszyły po wyraźnym spadku popularności Donalda Trumpa. Amerykański prezydent potrzebuje jakichś sukcesów przed zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi do Senatu. Jest śledztwo w związku z wykryciem w piątek wieczorem dronów w przestrzeni powietrznej lotniska w Luksemburgu. Port przez jakiś czas nie mógł pracować. Na inne lotniska przekierowano 19 samolotów. Zdarzenie analizuje specjalna jednostka do spraw zagrożeń. Jednak na razie nie wiadomo, kto za pojawienie się dronów jest odpowiedzialny. Za wjazd na przejazd kolejowy przy opuszczających się rogatkach kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą w sprawie zaostrzenia kar wobec kierowców łamiących przepisy. Chodzi właśnie o wjazd na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
8: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
5: PiS popiera ustawę, ale poseł Andrzej Adamczyk wytyka rządzącym, że musiało dojść do katastrofy, żeby zaostrzyć kary.
9: Przepisy, które zmuszą kierowców do większej uwagi i przestrzegania przepisów przejazdów kolejowych są niezbędne.
5: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Już w środę początek astronomicznej jesieni. Ta w tym roku ma być wyjątkowo ciepła, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Klimatolodzy tłumaczą, że to efekt coraz wyższej temperatury globalnej i napływ powietrza znad Afryki. Gdy zderzy się ono z typowo jesienną masą chłodu, może jednak dojść do intensywnych burz, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Polska jest w takim miejscu, gdzie do tych zderzeń stosunkowo często dochodzi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrze najczęściej zawiera w sobie większą ilość wilgoci. Te dwa elementy powodują sytuację, w której tej energii jest naprawdę dużo, no i te zjawiska mogą być dramatyczne.
5: Ekspert dodaje, że woda, która w Polsce wyparuje, może przynieść opady za granicą. Wtedy w związku z wysoką temperaturą wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego. W Radiu Z czas na sport. Krzysztof Ilanowski ze szczegółami.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Lider Ekstraklasy na remis. Piłkarze Górnika Zabrze podzielili się punktami z Motorem w Lublinie. Było 0-0. Aż 5 goli padło w Katowicach. GKS 3-2 pokonał Krakowie. Gospodarze bramkę na wagę kompletu punktów zdobyli w 90 minucie.
12: Końcówka tradycyjnie na arenie szalona i zwycięsko wychodzimy. To już chyba tradycja, że takie szalone mecze tu są, ale z pozytywnym happy endem.
11: Mówił pomocnik Gieksy Mateusz Wdowiak. Też 5 goli zobaczyli kibice w Kielcach. Korona 3-2 ograła Krakowie. A we włoskiej Serie A podział punktów w meczu na szczycie. Roma 2-2 zremisowała z Interem. Dla obu ekip to pierwsza strata punktów w tym sezonie. Obie mimo to pozostają niepokonane. Pełne 90 minut w barwach Interu rozegrał Piotr Zieliński. A w niemieckiej Bundeslidze aż 7 goli padło w polskim meczu. Borussia Mönchengladbach 3-4 przegrała z Mainz. W wyjściowej 11 gospodarzy zadebiutował Jan Leszczyński i rozegrał całe spotkanie. W składzie gości też od pierwszej do ostatniej minuty grał Kasper Potulski, który w poniedziałek pojawi się na zgrupowaniu kadry.
4: Pogoda przy niedzieli taka, że można na południowym wschodzie, można dzisiaj na rower i na grilla do lasu, można korzystać z ładnej pogody. Będzie sporo słońca, będzie 24-25 na południowym wschodzie kraju, ale im dalej na północ, tym gorsza pogoda, mocniejszy wiatr, więcej chmur, deszcz, mniej na termometrach. Można korzystać z niedzieli i lenić się, i lenić się. Odpoczywać przed poniedziałkiem. 5 minut po 7, Michał Adamski, kłania.

Love to Maroon 5 w Radiu Z, 15 minut po 7 rano w niedzielę. Jutro o tej porze będzie ciężko obudzić, nie? A dzisiaj już nie śpią kochane przedszkolaki. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień przedszkolaka. Pewnie coś fajnego jutro w przedszkolu z tej okazji. Natomiast w Radiu Z już za moment koleżanka sprawdzi, co nam na starość z przedszkola jeszcze zostało.

0: 7.22 na zegarze. Pamiętacie, co było przed szkołą? Dziś dzień przedszkolaka. Ola Kubiczek sprawdziła, ile na starość pamiętamy z przedszkola.
1: Co pani pamięta najbardziej z czasów przedszkolnych?
2: Osobiście pamiętam, że u mnie zawsze na koniec dawali nam tasie mleczko do zjedzenia, więc to było jedno z lepszych wspomnień, ale dużo się bawiliśmy na świeżym powietrzu. Mieliśmy plac zabaw swój taki osobny, no i boisko oczywiście.
3: Dużo się bawiliśmy, jakieś klocki budowaliśmy.
4: Pamiętamy, że dużo się śpiewało na występach
5: ze znajomościami, które były na lata.
6: Najbardziej pamiętam leżakowanie. To był taki czas, kiedy wszystkie dzieci płakały, że trzeba pospać i ja to bardzo lubiłem. Dzisiaj mi bardzo tego brakuje.
0: Ja byłem z tych płaczących, ale pamiętam, słuchajcie, i sam sobie nie wierzę, jeśli słucha Radia Z jakiś 40-latek dzisiaj, który chodził do przedszkola Wełku przy ulicy Małeckich tam w kamienicy na górze. Słuchajcie, czy ja źle zapamiętałem, czy naprawdę dawali nam na drugie śniadanie kanapki z cebulą?
7: Radio Z i już.
8: Reklama.
9: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
10: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
9: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
10: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
9: A skrócenie szkoleń BHP?
10: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
9: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
10: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
11: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
19: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
18: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
20: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
21: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
22: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer

koncertuje. Ciągle w trasie. Velvet w Radiu Z, 25 minut do 8 rano, a w internecie, słuchajcie, burza po dożynkach. Za chwilę powiem, o co poszło, ale no wiadomo, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak było. Radio Z i już. A gramy teraz AFL Max w Radiu Z.

0: Gitara tu na końcu. No dajmy pograć panu. Sunrise Avenue w Radiu Z. Za 18 minut, 8. Słuchajcie, burza jest w internecie po dożynkach. Skarbówka pod odstrzałem. Po kontroli właśnie na dożynkach. W skrócie, posypały się mandaty za kiełbaski bez paragonu, nalewki bez akcyzy, takie tam prawo, takie, ale no dożynki tradycyjne. Ja myślę, że to wszystko zapisze się w powiedzeniach ludowych. Moja propozycja brzmi tak. Nasza gospodyni kasy nie schowała, za litr agrestówki mandat dziś dostała. Radio Z i
1: już. Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tak jest, słuchasz Smash Mouth, a myślisz sobie Shrek. Dzień dobry bardzo w naszym bagnie. Wiadomości o 8 za 10 minut. Słuchajcie, dowiemy się, dlaczego interesują nas lokalne wybory w Niemczech. A gramy. Strachy na lachy, dzień dobry, kocham cię. Po niemiecku to Guten Tag. Ich liebe dich.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

0: Mówi kapitan, jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: Dziś od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
9: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
8: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
9: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
8: A skrócenie szkoleń BHP?
9: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
8: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
9: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
10: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
20: Dobra, zdradź sekret.
19: Jaki sekret?
20: No, ten twój patent na zakupy.
19: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
20: Tylko w Modivo?
19: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
20: I co z tym cashbackiem?
19: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
20: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Po reklamie.
21: Dzień dobry bardzo w niedzielę, 20 września dochodzi 8. Czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Iwona Kutyna.
22: Mogą zmienić układ sił w rządzie lokalne wybory w Niemczech. 1600 dronów zaatakowało Rosję, uszkodzona rafineria pod Moskwą. Problemy NFZ-u, ograniczony dostęp do usług cyfrowych.
21: Ósma.
22: Niemieckie landy wybierają swoje władze. Właśnie ruszają głosowania w dwóch krajach związkowych, Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim. Wybory elektryzują po tym, jak dwa tygodnie temu w Saksonii-Anhalt zwyciężyła skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Przed jednym z lokali wyborczych w Berlinie jest reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
22: Janku, co teraz się tam dzieje?
21: Drzwi lokalu są już otwarte, jednak wyborców na razie nie widać. Berlin jeszcze śpi, ale na pewno się obudzi, bo temperatura wokół dzisiejszych wyborów jest bardzo wysoka. W centrum miasta trudno znaleźć latarnię, na której nie ma plakatów wyborczych. Faworytem do zwycięstwa według sondaży jest tu skrajnie lewicowa Die Linke, ale tuż za nią są obecnie rządząca CDU kanclerza Friedricha Merza i skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Eksperci zwracają uwagę, że nawet jeśli AfD uzyska w Berlinie najwięcej głosów, to najpewniej nie nie przejmie władzy, bo pozostałe partie odrzucają możliwość wejścia z nią w koalicję. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
22: Rozczarowujące dla Hadeków wyniki mogą kosztować kanclerza Merca nawet stanowisko. Szef rządu jest rekordowo niepopularny i powszechnie krytykowany. Atak ukraińskich dronów na Rosję. Uszkodzony został obiekt na terenie moskiewskiej rafinerii. Dwie osoby zginęły. Mer Moskwy oskarżył Kijów o przeprowadzenie bezprecedensowego ataku, który miał zakłócić wybory parlamentarne. Dotychczasowe ataki Ukrainy na infrastrukturę naftową pozbawiły Rosję połowy możliwości produkcyjnych, jeśli chodzi o paliwa. Od miesięcy na stacjach ustawiają się gigantyczne kolejki. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
0: Tą aplikację cell-broadcastingu, tą funkcję cell-broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
22: Resort pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony. Są problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Czasowo niedostępne mogą być też aplikacje strony NFZ-u, system rozliczeń pacjentów czy rejestr recept. To wszystko wydłuża pracę i lekarzy, i rejestratorów medycznych, mówi mi dr Wiktor Wójtowicz, lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie.
2: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
1: Wszystko powinno wrócić do normy w poniedziałek o poranku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Zarówno placówki ochrony zdrowia, jak i NFZ twierdzą, że prace serwisowe były zapowiadane jeszcze w sierpniu. Był częścią imperium fabrykanckiego Izraela Poznańskiego. Przez kilkanaście ostatnich lat niszczał, teraz ma się to zmienić. W Łodzi rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Ma zachować swój charakter, ale zyska nowe funkcje. Powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Odrestaurowanie takich budynków jest znacznie trudniejsze niż stawianie całkiem nowych konstrukcji, mówi Radio Z, odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
23: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. Taką inwestycję są setki, a nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych po rzeczy wykończeniowe.
22: Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. W Radio Z już teraz sport i Krzysztof Wilanowski.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
25: Nasi siatkarze zrobili swoje. Polacy pewnie w trzech setach ograli Łotyszy i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy.
26: Chcieliśmy też wejść bardzo sfokusowani, zmotywowani na to spotkanie, żeby go też nie przeciągać. Znamy swoją klasę, wiemy, jaką jesteśmy drużyną, znamy, jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej.
25: Mówił nasz atakujący Kamil Sasa. Rywalami Polaków w ćwierćfinale będą Niemcy, którzy sprawili niespodziankę i 3-2 ograli wicemistrzów świata Bułgarów. Mecz Polska-Niemcy we wtorek. A nasza piłkarska kadra bez bramkarza Kamil Grabara nie przyjedzie na zaczynające się już jutro zgrupowanie. Juventus poinformował, że Polak doznał poważnej kontuzji. Badania wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie, przekazali Bianconeri w komunikacie. Oprócz Grabary powołania na najbliższe mecze kadry dostali jeszcze Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Teraz skoki narciarskie. Anna Twardosz wygrała zawody w Rasnowie. To historyczny triumf. 25-latka jest pierwszą Polką, która wygrała zawody letniej Grand Prix. W Rumunii skakali też panowie. Najlepiej z Polaków poradził sobie Paweł Wąsek. Zajął 9. miejsce.
24: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
27: Pięknie ostrzeżenia się pojawiły. Kawałek północny i zachód Wielkopolski, a także całe Pomorze Zachodnie i Pomorze. Tu ostrzeżenia od godziny 15 przed burzami. Do tego deszcz. Im dalej na północ, tym więcej deszczu. No w zasadzie nie popada dzisiaj, tylko na Podkarpaciu.
24: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
27: To ostatnia niedziela lata i ten deszcz dzisiaj też taki letni, bo przy 18-19 stopniach, a nie plus 4, jak jesienią będzie. Michał Adamski, cześć. Dzień dobry bardzo.

Deadline i Toto w Radiu Z. W niedzielę, czyli dzień dobry bardzo. 16 minut po 8 rano. Wiecie, jak to jest być w miejscu, gdzie nie było się jakiś dłuższy czas, nie? Odwiedziny, odwiedziny, odwiedziny, odwiedziny. Anna Lewandowska jest w Polsce. Paparazzi zdjęcia jej robią. W tabloidzie czytam taki tytuł. Anna Lewandowska nadrabia zaległości pod osłoną nocy, całuski z Blanką, spacer z Krupińską i wizyta w knajpie. O, właśnie. Tej ostatniej też dawno nie widziałem.

0: Przed 8.22 na zegarze, siódmy dzień tygodnia, już za chwilę, dwie minuty po dziewiątej. Znacie, słuchacie, wiecie jak to jest z naszymi politykami, no bywa tak, jak tydzień temu, akurat rozmawiali o ważnych poprawkach. Kiedy wzięli i się pokłócili?
1: Tym, że najpierw próbował wprowadzić poprawkę, potem ona została przyjęta,
2: pani
1: potem
2: pan... Mówi, to
1: ale
2: pan
1: ale sam
2: pan...
1: To sam...
2: Szczerby,
3: panie pan się pośle, specjalizuje w rynku...
1: Ja naprawdę mam...
2: No w oczy niech mi pani spojrzy. No,
1: patrzę
2: się pani
1: panu w oczy, panie pośle. Czy to coś zmieniło w pana życiu?
2: No tak, to jest ważne. Dobrze. Trzeba sobie patrzeć w oczy.
0: No jak z dziećmi. A dzisiaj jest dzień przedszkolaka, dlatego za chwilę w Radiu Z poradę, jak to ogarnąć ten hałas. Zgłaszamy się do przedszkola.
4: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
5: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
3: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Somebody's Watching Me Beat Freaks w Radiu Z. 24 minuty do 9. Przygotowania do 7 dnia tygodnia. Catering przyjechał całkiem smaczny. Za chwilę piątka polityków w jednej sali. 5 różnych zdań na ten sam temat na raz. Będą emocje, będzie głośno. Dlatego dzisiaj, w dniu przedszkolaka, jak ogarnąć takich głośnych milusińskich, pytamy nauczycielki z warszawskiego przedszkola Słoneczny Domek. Okazuje się, że mają wiele sposobów.
1: Ale najskuteczniejszym z nich jest na pewno zatańczenie przed dziećmi jeziora Łabędziego. Wtedy ten krzyk zamienia się w cichutki chichot.
2: Moim

0: Jaka piękna piosenka, a o rozczarowaniu. Anastasia w Radiu Z. Macie swoje małe przyjemności. Wiecie, że w Radiu Z je nagradzamy. Za chwilę dzwonię. Radio Z
1: i już. Reklama. Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Po reklamie.

0: Ale w Radiu Z.
1: Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
0: Na radioz.pl piszecie nam o waszych małych przyjemnościach. Z nami Łukasz z Lubonia. Dzień dobry bardzo. Cześć Łukaszu.
2: Cześć wszystkim, witam.
0: Poranna cisza, tak?
2: Jeszcze, znaczy już nie właściwie, tak? Była po okolicach piątej.
0: Ale to jest właśnie twój poranny rytuał, jak napisałeś, i to naprawdę ładnie napisałeś, ja zacytuję: czasem luksusem jest spokój, ciepły kubek w dłoniach i świadomość, że dzień dopiero się zaczyna.
2: Dokładnie.
0: No dobra, ale to rozumiem, że już dawno dzisiaj za tobą, nie?
2: O piątej tą chwilę przyjemności miałem dla siebie, natomiast teraz już dom zaczyna budzić się do życia i rusza ten codzienny chaos. Natomiast ja mam takie wrażenie, że zdążyłem już dostać od dnia to coś właśnie tylko dla siebie.
0: No właśnie, i jak to mówią teraz, byle do poniedziałku, nie? Łukaszu, słuchaj, 500 złotych dla ciebie oraz zestaw kosmetyków Ziaja, pielęgnuj swój poranny rytuał, najlepiej z Radiem Z, choć radio nie lubi ciszy.
2: Dokładnie tak, bardzo dziękuję.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrów domowników, jak się obudzą.
2: Dobrze, na pewno to zrobię. Ja pozdrawiam całą Polskę i wszystkich słuchaczy Radia Z.
0: Trzymaj się, papa, hej.
1: Sponsorem konkursu była firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja

0: to daje kopa. Na szczęście Swedish House Mafia, Liquid Live w Radiu Z. 9 za moment, wiadomości i 7 dzień tygodnia. Radio Z
1: i już. Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchajcie, Radia Z, na zegarek już prawie 9, a więc czas na wiadomości w studiu Iwona Kutyna. Zaczynamy.
11: Prywatna fundacja organizować ma płatne spotkania z prezydentem. Znamy szczegóły. Będą opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni dla sojuszników. Za chwilę 7 dzień tygodnia. Andrzej Stankiewicz i jego goście.
0: Dziewiąta.
11: 100 tysięcy dolarów za osobiste spotkanie z Karolem Nawrockim, jak ustalili autorzy podcastu w związku ze śledztwem. Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka. Prywatna fundacja organizuje w Nowym Jorku spotkanie, na które zaprasza kancelaria prezydenta. Jeżeli wpłaci się odpowiednią kwotę, rozmowa z prezydentem jest możliwa. Firmy amerykańskie, które dostały zaproszenia i ofertę, były bardzo zdziwione. Mariusz Gierszewski ze szczegółami.
12: Zaproszenie na spotkanie w Nowym Jorku otrzymały z kancelarii prezydenta największe firmy amerykańskie obecne w Polsce. Organizatorem była prywatna fundacja. Tuż za zaproszeniem przyszła już z fundacji oferta sponsorska, a w niej kosztujący 100 tysięcy dolarów pakiet platynowy. Według naszych informatorów wszystko było tak przedstawiane, aby amerykańskie firmy zrozumiały, że jeśli zapłacą prawie 500 000 złotych, mogą liczyć na spotkanie z prezydentem. To nie jest zwyczaj przyjęty w Polsce, więc sytuacja wywołała zdumienie.
11: Organizator, Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, zapewnia, że żadna firma nie zawarła umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewiduje spotkania z prezydentem. A więcej o tym przeczytacie na radioz.pl i na newsweek.pl. Opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni dla sojuszników mogą wynieść nawet 5 lat, jak pisze agencja Bloomberga. Zwłoka wynika z konieczności uzupełnienia własnych zapasów Pentagonu uszczuplonych w wyniku wojny z Iranem. Przesunięcia dostaw dotykają państwa europejskie zależne od amerykańskich systemów uzbrojenia. Szef MSWiA Marcin Kierwiński krytycznie o słowach Mariusza Błaszczaka. W piątek w Sejmie polityk PiSu generałów nazwał betonem, który powinien odejść na emeryturę. Nie wiem, czy są głupsze rzeczy, które może wypowiadać polityk, mówi minister Kierwiński.
13: To jest po prostu nierozsądne, to jest głupie, tak nie powinien się zachowywać ani polski polityk, ani polski patriota, a tym bardziej wicepremier do spraw bezpieczeństwa, bo takim był przecież pan minister Błaszczak, był szefem, wicepremierem do spraw obrony narodowej.
11: Szef MSWiA był wczoraj na Lubelszczyźnie, gdzie wziął udział w szkoleniu z alarmowania, zapowiedział m.in. powstanie aplikacji, dzięki której telefon będzie działał jak syrena. Kontrowersyjna wypowiedź włoskiego szefa MSZ-u. Wicepremier Antonio Tajani stwierdził, że lepiej poślubić mniej atrakcyjną kobietę noszącą dłuższe spódnice, bo jego zdaniem będzie dobrą matką i wierną żoną. Jak powiedział, pięknie jest poślubić atrakcyjną dziewczynę, ale nie wiadomo, jaki ma charakter i czy nie będzie zdradzać. Wypowiedź krytykowały działaczki centrolewicowej opozycji. Zarzuciły ministrowi, że cofnął się do lat 50. A u nas już teraz polityczne podsumowanie tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
15: Witam Państwa bardzo serdecznie. Kłania się Andrzej Stankiewicz. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Pan Andrzej Szejna, Lewica.
17: Dzień dobry.
15: Pan Witold Tumanowicz, Konfederacja.
18: Dzień dobry.
15: Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Rozwój Plus.
19: Dzień dobry.
15: Pan Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
20: Dzień dobry.
15: Szanowni Państwo, jak słyszeli Państwo w wiadomościach Radia Z, jest organizowany jutro, ja patrzę teraz na stronę prezydent.pl, szczyt biznesowy Polish American Economic Summit. Prezydent przybywa w Stanach Zjednoczonych. Jutro ma występować od godziny 11 na tymże szczycie, jak ustalili dziennikarze Radia Z i Newsweeka. Partnerem Kancelarii Prezydenta przy organizacji tego wydarzenia jest Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, założona przez byłych menadżerów spółek Skarbu Państwa z czasów rządów PiSu, i ona oferuje taki pakiet, który umożliwia spotkanie z prezydentem. Kosztuje 100 tysięcy dolarów. Za 50 lub 25 tysięcy dolarów można zapłacić, żeby liczyć na spotkanie w nieco szerszym gronie. Jak Państwo to komentują? Robert Kropiwnicki.
16: Czy to jest absolutnie podejrzenie korupcji? No bo to oznacza, że jeżeli ktoś płaci za spotkanie z najważniejszym urzędnikiem w państwie, to znaczy, że ma jakiś interes do ugrania, i to jest no, skandaliczne. Uważam, że to jest rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca, że urzędujący, ktokolwiek, czy poseł, minister, premier, a bardziej prezydent, głowa państwa, spotyka się za pieniądze z jakimiś organizacjami biznesowymi po to, żeby załatwiać jakieś deale. I to jest to naprawdę, moim zdaniem, na pograniczu korupcji i być może, że to powinno być bardzo mocno wyjaśnione, bo kto bierze te pieniądze i za co? I na co pójdą te pieniądze?
15: Doprecyzujmy, jak słyszeli Państwo w wiadomościach Radia Z, fundacja zapewnia, że nikt takich pakietów nie wykupił. Natomiast co łączy fundację z kancelarią prezydenta? Dziennikarze, autorzy tego materiału dysponują mailami skierowanymi do dużych korporacji z adresu Karola Rabendy, to jest minister kancelarii prezydenta, który zaprasza na ten szczyt przedstawicieli rozmaitych firm i zaleca im kontakt taki organizacyjny właśnie z Fundacją Centrum Strategicznego Rozwoju, a zatem przynajmniej co do tego połączenia Kancelaria Prezydenta, ta fundacja, mamy dowód, mamy jasność. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Rozwój Plus.
19: Jestem przekonana, że to zostanie wyjaśnione i że ostatecznie będzie jednak miało inny wymiar niż ten, który Państwo prezentujecie. Myślę, że to może było coś, tak sobie wyobrażam, jak analogicznego, jak sami wielu z nas uczestniczyło niedawno na Dolnym Śląsku w jednym z pięknych miasteczek w takim spotkaniu, gdzie uczestnicy też płacili za udział w...
15: Ale chodzi Pani o konferencję biznesową taką w Karpaczu,
19: na
15: tak?
19: Na przykład, ale dokładnie. Jest... I uczestnicy płacą za to, no ale przecież nie płacili za to, żeby się spotkać z premierem Morawieckim, więc może to jest taka logika. Myślę, że tutaj nie ma co gdybać i wymyślać, po prostu poczekajmy na wyjaśnienia.
16: Ale jeżeli minister prezydenta
19: Robert,
16: wysyła
19: ale
16: takie
19: to jest,
16: maile...
19: Ale jeśli wysyłam... No, myślę, sprawa nowa, świeża, dowiaduje się od pana. Rzeczywiście oczekuję wyjaśnień. Nie chciałabym, żeby prawda pod adresem prezydenta i kancelarii prezydenta były jakieś niesprawiedliwe kierowane oszczerstwa. Także warto to wyjaśnić i nie ma coś na etapie emocjonalnym.
15: Z prośbą do kancelarii prezydenta, ministrowie kancelarii prezydenta mają też mój telefon. Jeżeli mi napiszą w jakieś wyjaśnienia, to bardzo proszę, bo autorom nie odpowiedzieli na to pytanie. Zresztą jutro będzie ta impreza, więc będzie szansa wrócić do tego tematu. Witold Tumanowicz, Konfederacja.
18: Znaczy, widzę, że chyba tutaj został prezydent wmanewrowany w jakąś sytuację, która, sądzę, mógłby nawet o niej nie wiedzieć. Ja tutaj się zgadzam z tym, że istnieją takie wydarzenia, jak choćby właśnie to forum ekonomiczne w Karpaczu, gdzie uczestnicy płacą za to, żeby tam uczestniczyć, a jednocześnie są tam przecież politycy.
15: No ale przyzna pan, że kwota 100 tysięcy dolarów to nie jest kwota za standardowe uczestnictwo w konferencji biznesowej.
18: Dlatego uważam, że tutaj jest rzeczywiście temat do wyjaśnienia, za co dokładnie te pieniądze pieniądze miały być i dodatkowo, no bo nawet jest mowa o tym, że to jest, tam była sugestia tylko i wyłącznie tego spotkania, a nie jakieś, nie bezpośrednia obietnica. Ja mam nadzieję, że kancelaria wytłumaczy to i nie wierzę w to, że prezydent brał pieniądze za spotkania.
16: Nie twierdzimy, że w markę na uroki? No przecież to jest dokładnie ten sam model. On próbuje keszować, czy zarabiać na prezydenturze. No to nie jest pierwszy raz. To po roku.
18: Ale to nie jest oczywiste, jaka jest rola w tym prezydenta. Poza tym prezydent, ja mam nadzieję, że będzie jeździł na różnego rodzaju wydarzenia, gdzie będą poruszane ważne kwestie.
15: Mam nadzieję,
18: że tego nie będzie się odbierać.
15: Pan Robert Kopilicki przypomina firmę odzieżową na uroki, której znak towarowy zarejestrowany na siostrę pana prezydenta, a operacyjnie to firmą zarządza znajomy rodziny Nawrockich, a prezydent twierdzi, że z tą firmą nie ma nic wspólnego. Ja tylko powiem, że w tej fundacji Centrum Strategii Rozwojowych pojawia się w ważnej roli Marcin Chludziński, który zarządu Prawa i Sprawiedliwości był między innymi prezesem KGHM-u. Jan Filip Libicki, PSL.
17: Ja bym powiedział tak, to jest wysoce niepokojące i z całą pewnością opinia publiczna powinna otrzymać tutaj jakieś wyjaśnienie. Dlaczego? No po pierwsze jest tak, że nawet jeśli pan prezydent jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie te standardy są ciut inne, to powinien się trzymać standardów polskich. No według polskich standardów sytuacja, w której ktoś płaci za jakieś spotkanie z prezydentem, jeśli nie jest on prezydentem emerytowanym, budzi wątpliwości.
15: Chodzi panu o to, że w Stanach Zjednoczonych płaci się za udział w spotkaniach na przykład z Donaldem Trumpem. Jest to często spotykane.
17: Dokładnie o to mi chodzi, ale uważam, że jeżeli nawet jest tak, że polski prezydent jedzie do Stanów Zjednoczonych, to powinien przestrzegać bardziej standardów polskich niż standardów amerykańskich, a w Polsce taka rzecz jest niedopuszczalna i to jest kwestia pierwsza. Po drugie, muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, bo jeśli jest tak, że prezydent ma swoją kancelarię i Polska ma placówkę dyplomatyczną w Stanach Zjednoczonych, to są podmioty odpowiedzialne za organizację wizyty pana prezydenta.
15: Ale wie pan, jak one się nawzajem traktują.
17: Wiem, że pan Bogdan Klich jest w nomenklaturze pana prezydenta i PiSu kierownikiem placówki. Wiem, że tak jest. Natomiast uważam, że to są, wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem, to są podmioty, które powinny odpowiadać za program wizyt polskich polityków najwyższego szczebla, a nie, że pojawia się nagle jakaś prywatna fundacja i nie wiadomo, co się z tym dzieje. Sprawę z całą pewnością trzeba wyjaśnić, bo to się opinii publicznej po prostu należy. Cytując Beatę Szydło.
15: Ja tylko przeczytam ze strony tej fundacji taką informację. Centrum Strategii Rozwojowych we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej organizuje jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych tej jesieni. To jest właśnie ten jutrzejszy Polish American Economic Summit. A zatem ta fundacja sama przedstawia się jako współpracująca z Kancelarią Prezydenta, a mail z Kancelarii Prezydenta od ministra Rabendy wskazuje na taką współpracę. Także Andrzej Szejna, Lewica.
20: No cóż, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Wedle prawa polskiego, jeżeli ktoś płaci za spotkanie z urzędującym prezydentem, premierem, posłem i ktoś te pieniądze przyjmuje, jeżeli jeszcze do tego ten prezydent o tym wie, to jest to przestępstwo.
15: Panie ministrze, zwróćmy uwagę, powtarzam, fundacja twierdzi, że nikt tego pakietu najdroższego nie wykupił, nie mam informacji,
20: może tańszy pakiet. Mamy taką formułę, jaką nazywa się usiłowanie popełnienia przestępstwa, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. To przypomina nam jedną z sytuacji, którą żyjemy już od wielu tygodni, pana Piesiewicza, który przyjął korzyść majątkową za zorganizowanie spotkania i za lobbying dotyczący.
15: Panu te sytuacje przypominają siebie nawzajem?
20: To są sytuacje jeden do jednego.
15: Powinien pan złożyć doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. No jest pan prawnikiem, adwokatem.
20: Ja rozumiem, proszę pana, po pierwsze sytuacja wpływu, lobbingu, wpływu na proces legislacyjny, na podejmowanie decyzji przez prezydenta, przez parlamentarzystów. To są kwestie kryminogenne i to obserwujemy przy okazji zonda krypto, tak? I całego procesu legislacyjnego. Nie ma takiej możliwości, żeby w sposób legalny ktoś płacił prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej czy pośrednikom za spotkania, podczas których firmy poruszają dla nich ważne interesy gospodarcze lub też rozmawiają o sytuacji, na przykład procesach legislacyjnych w Polsce. To jest absolutne przestępstwo, więc jeżeli ktoś dzisiaj przygotował jakikolwiek pakiet, nie wiem, silver, gold, czy jakikolwiek inny spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim, to rzeczywiście powinna się tym zająć prokuratura i powinna tego typu ochrona antykorupcyjna i wokół prezydenta, i też wokół jego doradców zostać, krótko mówiąc, rozpostarta, bo sprawa jest poważna. Ja tylko, nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, tylko w Polsce.
15: Jesteśmy trochę w Stanach Zjednoczonych jedną nogą. Ja tylko zwracam uwagę, że rok temu, kiedy prezydent był po raz pierwszy po wyborze w Stanach Zjednoczonych, to Zonda organizowała wtedy równolegle z wizytą prezydenta konferencję i wiele wskazuje na to, że wówczas niektórzy współpracownicy prezydenta obiecywali jego udział w tej konferencji i prezydent się tam wówczas nie pojawił. Drodzy Państwo, przechodzimy do drugiego tematu siódmego dnia tygodnia. Bardzo proszę.
2: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
15: Szanowni Państwo, premier straszy zagrożeniem ze strony Kremla, ostrzegając jednocześnie, że działania Rosji wobec Polski wchodzą w nową, bardziej agresywną fazę. Tu zacytuję pana premiera. W planie rosyjskim w ocenie wywiadów są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Te potencjalne, możliwe uderzenia będą miały charakter, w cudzysłowie, przypadkowy, tak aby osłabić motywację państw NATO do reakcji. Ja tak obserwuję, drodzy Państwo, że jest przepychanka między stroną rządową, która uważa, że to zagrożenie jest realne i jest duże, a kancelarią prezydenta, która uważa, że rząd jest rozetkany i aż tak za dużego zagrożenia nie ma, pani Mirosława Stachowiak-Różecka.
19: Teraz mnie pan pyta, po której stronie jestem. No uważam, że zagrożenie jest i widzi to każdy rozsądny człowiek obserwujący to, co się dzieje jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie i relacje i zachowania, prawda, Rosji. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i trzeba być przygotowanym na te zagrożenia. Tymczasem my w ostatnim tygodniu obserwowaliśmy coś takiego, że wychodzi, prawda, premier na mównicę, straszy, no bo to było straszenie, to nie była żadna informacja, tylko straszenie Polaków, prawda, podkręcanie. Żadnych spotkań, żadnych informacji, żadnych relacji z innymi siłami politycznymi.
15: Czego pani oczekiwała, bo na przykład obóz władzy...
19: A na koniec się dowiedzieliśmy, że nie było raportu, na który się, prawda, Donald Tusk powoływał, tylko jakaś informacja przekazana ustnie i tak dalej. No, ja bardzo przepraszam. Zagrożenie jest, ja uważam, że jest. Już nie będę tutaj się, prawda, silić na ocenę duże, małe czy jakie. Jest i powinniśmy być do tego przygotowani. A jednym z absolutnych warunków, żeby, prawda, agresor, czyli Rosja, wiedzieli, że my traktujemy sprawę naszego bezpieczeństwa poważnie i że jesteśmy do niej przygotowani, to tym minimum między innymi, tym co jest istotne, jest pokazanie, że w sprawach ważnych i dotyczących naszego bezpieczeństwa jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać poważnie i nie wykorzystywać tego zagrożenia, nie straszyć do krótkowzrocznych, własnych, partyjnych, politycznych celów.
15: No, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki odpowiada rządowi, który domaga się, czy koalicji, która domaga się zwołania przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że nie należy podchodzić w sposób rozedrgany do tego, co się dzieje. Więc jeżeli pani mówi o jakiejś współpracy, to może prezydent, który dysponuje tym prawem zwoływania najważniejszego organu dotyczącego bezpieczeństwa, może tą radę powinien zwołać.
19: No dobrze, ale też mamy taką informację, która płynie ze strony Pałacu Prezydenckiego, że jednak informację, tą samą informację, podkreślam, nie raport, przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego powzięli, przyznali, że również zostali zapoznani z informacją, którą, prawda, przywiózł ze Stanów Zjednoczonych pan minister Siemoniak, no i w ich ocenie widocznie, no na razie nie ma takiej potrzeby, to, żeby, żeby zwać tą radę, ale to jest, proszę, pytanie do nich, panie redaktorze.
15: Ale nie, no, to jest pytanie do was, które ja stawiam. W jakiej jesteśmy sytuacji? Najpierw premier mówi, otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio.
19: No, ale okazało się, że nie ma raportu.
15: Pozwoli mi pani. Od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach i premier mówi, że sytuacja jest poważna. Potem, skracając historię, okazuje się, że raportu pisanego ani w pliku nie ma, tylko że owym raportem, który, jak premier twierdzi, usłyszał, otrzymał bezpośrednio od szefa CIA, i to jest tak naprawdę raport, który przywiózł, czy ustny raport, ustna informacja, którą koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak przywiózł po spotkaniu z szefem CIA w Stanach Zjednoczonych, ale nawet odkładając tę dyskusję, bo wie pani, nie ma większego znaczenia, czy to jest papier, plik, czy to jest na gębę, naprawdę. Natomiast okazuje się, nie, no nie ma, w tym sensie ważniejsze jest, co tam jest. Pani poseł, możecie się kłócić o to, czy to jest papier, czy to jest na gębę. Ważniejsze jest, co tam jest. I teraz tak, kiedy okazuje się, że to jednak jest...
18: Łatwiej pominąć istotne informacje.
15: Zgadzam się z panem, ale kiedy okazuje się, że Siemoniak coś przywiózł i mówi to Tuskowi, i Siemoniak mówi to ministrowi Bartoszowi Grodeckiemu, szefowi prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, no to obie strony z tej samej wersji wyciągają różne wnioski. To jest jakiś głuchy telefon. Jeżeli po wystąpieniu, po spotkaniu, po tym raporcie Siemoniaka, czy po przekazaniu przez Siemoniaka informacji CIA Tusk występuje w Sejmie i, jak pani mówi, straszy, a obóz prezydenta mówi, nie, no wy jesteście rozedrgani na podstawie tych samych informacji. No to co ja mam zrobić teraz? Jak ludzie mają to oceniać?
19: Jest istotne, czy to był raport, przepraszam, jeśli pan pozwoli, skończę, czy to był raport, czy co tam konkretnie było napisane, niczego nie można ustalić. Chodzi o, mamy na przykład też w ubiegłym tygodniu taką sytuację, w której minister obrony narodowej, wicepremier, pytany o ten rzekomy raport, przyznaje otwarcie, że nie wie, co w nim jest, nie został z nim zapoznany. No, panie redaktorze, pan atakuje Pałac Prezydencki,
15: nie
19: opozycję
15: atakuje.
19: W tej chwili,
15: że nie, prawda, atakuje, ja pytam, pani poseł, poważnie, dobrze, ale szczerze zadam wam, drodzy państwo, to pytanie.
19: Szczerze, no to Donald Tusk.
15: Dobrze, ale ja wam szczerze jako politykom zadam pytanie. Zgadzam się z panią. Szef, premier mówi, że jest raport i że w sumie należy się bać. Minister obrony mówi, że go nie zna. Z drugiej strony, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówi, że usłyszał ten raport od Siemoniaka i że przekazał go prezydentowi, a prezydencki minister do spraw międzynarodowych, Przydacz, mówi, że nie ma żadnego raportu. Więc, a finalnie jest tak, że oba ośrodki poznały jakąś wiedzę z CIA i mają kompletnie różną reakcję. Ja nie oczekuję, że będą tłumaczyć się, co tam jest. Ja oczekuję, żeby była spójna reakcja. Rok temu, jak drony wleciały na teren Polski, była współpraca. Dzisiaj nie ma jej zupełnie.
19: No dlatego ja przypominam i upominam i no, mogę powiedzieć, proszę o to, żeby jednak w takich sytuacjach, właśnie żeby nie było takich dyskusji, takich wątpliwości, że my się tu będziemy spierać i nie wiemy właściwie, o co chodzi, jednak następnym razem, zamiast straszyć jakąś informacją, premier no jednak zapoznałby z tym, jakie informacje poznał wszystkie siły polityczne w Sejmie. Ja rozumiem, że nie wszystko może być w formie jawnej, nie wszystko może być informacją publiczną, ale nie dyskutowali tutaj byśmy o tym, kto jest bardziej niepoważny, tylko byśmy rzeczywiście byli zapoznani z tym, co się dzieje i podjęlibyśmy może odpowiednie kroki.
15: Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska.
16: Uważam, że jeżeli funkcjonariusze rządowi podejmują informacje o tym, że jest sytuacja poważna i przekazują ją opinii publicznej, to jeżeli prezydent jest zainteresowany, to powinien właśnie wyciągnąć z tego też wnioski i albo zrobić Radę Bezpieczeństwa Narodowego i to jest jego możliwość tak naprawdę i wtedy ma wszystkie siły polityczne, to on kształtuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to on zaprasza gości i może mieć wtedy pełną informację. A tu prezydent udaje, że nic się nie dzieje i to jest błąd, bo naprawdę uważam, że w sytuacji, w której jesteśmy, kiedy mamy wojnę narracyjną, fachowo nazywaną wojną kognitywną, czyli wojnę o przekaz tak naprawdę, mamy bardzo mocne natężenie wojny informatycznej, czyli w sferze cyber i to jest bardzo mocne zderzenie, i mamy szereg ataków przy naszej granicy już bezpośrednio, to sprawa jest naprawdę poważna i dochodzą informacje o tym, że może być eskalowane tak zwane przypadkowe wloty dronów czy innych działań. To, że znajdujemy ruski dron na polskiej plaży uzbrojony, to też nie jest przypadek. I Ruscy będą nas testować, bo najpierw testują nas w ten sposób, że patrzą, jak my reagujemy, a później no, patrzą, kogo mogą wzmacniać w narracji właśnie tych wszystkich. Ja widziałem takiego posła ostatnio, który wyszedł i mówił, pokój jest najważniejszy, że żadnej wojny i tak dalej. No i komu on służy? Widać, że to jest absolutnie człowiek, który służy ruskiej narracji. I nie boję się tego powiedzieć, że ociera się o zdradę stanu tak naprawdę, jeżeli wychodzi poseł z, co prawda na szczęście, małego ugrupowania, ale jednak z ambicjami, które mówi, że pokój jest najważniejszy. I to jest zdrada. I my musimy na to reagować. I naprawdę wolę, jeżeli rząd mówi, że trzeba ciut więcej reagować, niż później będziemy mówić, że rząd wiedział, nie powiedział. Bo to jest najgorsze, co może być, że rząd będzie chował informacje. Rząd musi uprzedzać Polaków. Stąd robimy wszystko, żeby wzmacniać systemy ochrony ludności cywilnej, po to, żeby robić miejsca schronienia, te systemy alarmowe, o których mówi minister Kierwiński. Cały ten system po prostu działa. Musi być cały czas poprawiany, bo on działa i jest cały czas zmieniany. No bo jesteśmy w sytuacji naprawdę bardzo groźnej. I my tu możemy dywagować w studiu, czy ciut więcej, ciut mniej, a sprawa jest naprawdę bardzo poważna.
15: Dobrze, tylko jest jeszcze jeden element. Analitycy twierdzą, że dopóki Ukraina walczy, to Putin nie ma możliwości przeprowadzenia poważnej operacji przeciwko krajom natowskim. Więc czy państwo są w stanie zdefiniować wspólny interes, na przykład taki jak pomoc Ukrainie? Zwracam się tutaj do Witolda Tumanowicza, bo wy jesteście, mówiąc najbardziej delikatnie mówiąc, ukrainosceptyczni. Czy wy w dzisiejszych realiach jesteście w stanie przyznać, że lepiej pomagać Ukrainie, dopóki ona walczy? Bo premier tak to właśnie przedstawia. Czy wy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie?
18: No jak widać, jednak te drony mogą wlatywać jednocześnie, jak Ukraina walczy, więc to nie jest takie
3: oczywiste. Ale nie mogą wejść rosyjskie wojska.
18: Ale to nawet premier powiedział, że nie wejdą i nie ma takiego zagrożenia.
3: No to póki walczy Ukraina.
18: Wcale też nie jest to powiedziane. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie to straszenie przez premiera to jest taki, no, można powiedzieć bardziej brzydko, ale ja powiem delikatnie, tyłochron dla właśnie rządzących, że będą mówić po prostu po tym, jak straszą. Oni doskonale wiedzą, że są nieprzygotowani na to, na obronę, nieprzygotowani, jeśli chodzi o to, jak wygląda bezpieczeństwo, więc będą potem mówić, jak będą się wydarzać różnego rodzaju incydenty, to będą mówić, no przecież mówiliśmy. No tak, tylko że nic nie robią w kierunku tego,
3: żeby się przygotowywać. Ale jakby nie mówili, to za pół roku być może miałby pan pretensje,
18: tylko że problem polega na tym, ale to ja nie mam pretensji, że nie mówią, ja mam pretensji do tego, że się nie przygotowują, że nie ma żadnych mobilizacji, nawet próbnych mobilizacji, jakiejś choćby jednej brygady, że nie ma schronów. Tak naprawdę ludzie, którzy dostają alertę RCB, nie wiedzą, co z tymi alertami
3: robić. Ja zacytuję premiera, nie jestem
18: jest
3: w stanie,
18: problem.
3: Jeśli pan pozwoli, nie jestem w stanie go zweryfikować, ale pan słyszał to na sali sejmowej. Premier powiedział tak, wzmacniamy infrastrukturę wykorzystywaną przez Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Żołnierze dwóch pułków saperów realizują zadania, dzięki którym wzmocnione będą posterunki, infrastruktura w pobliżu granicy. Zbudowaliśmy 23 schrony z 28 schronów zaplanowanych. To są takie mobilne schrony, które zabezpieczają Straż Graniczną, celników, pracowników na przejściach granicznych, ludzi przebywających w pobliżu przejść granicznych. Premier mówi także o wykorzystywaniu systemów obrony przeciwlotniczej, o budowaniu schronów w okolicach Dorochuska, Zasina, Budomierza, Korczowej, Medyki i Krościenka, o wykorzystywaniu wojsk w okolicy Chełma, Hrubieszowa, Zamościa, Jarosławia, Przemyśla i tak dalej, i tak dalej. Więc
18: no właśnie, to jest jedyne gadanie, to jest jedyne gadanie, bo tak naprawdę wszystko...
21: Nie,
18: to nie jest konkret, ponieważ... Jakby pan zapytał w tym momencie na ulicy osobę o tym, gdzie miałaby się udać po takim alercie RCB, to nie ma absolutnie pojęcia. Więc cały szereg informacji, który generalnie ostatecznie dezinformuje, dlatego, bo tak naprawdę tych schronów nie ma, więc to jest akurat...
21: O miejscach schronienia, nie o schronach. No,
18: tak, wiemy doskonale, że miejsca schronienia wcale nie chronią tak jak schrony i nie mamy tylu miejsc.
3: Dobrze, ale ja panu zadam pytanie,
18: do tego,
3: pan,
18: że,
3: bo pan zaczął...
18: A czy była jakakolwiek mobilizacja choćby tej jednej brygady? Czy my się naprawdę do tego przygotowujemy na poważnie? Takie gadanie.
21: Na potrzeby mobilizacji jest postawione w stan gotowości szereg jednostek, które są
18: od lat,
21: właśnie, o których mówił
18: przykład...
21: premier.
18: PGZ w Kielcach mówił o tym, że jest gotowy na produkcję masową sprzętu. My słyszymy to już od lat i generalnie tak naprawdę PGZ masowo nie produkuje żadnego sprzętu. To, że po raz kolejny przejawia taką gotowość,
3: dobrze,
18: nie oznacza, że tak naprawdę my nie będziemy...
3: Konkretnie pana chcę zapytać o dwie rzeczy.
18: Będziemy naprawdę gotowi do tego, aby produkować tą masową.
3: Wy nie byliście delikatnie miłośnikami KPO.
18: No nie byliśmy. Sejfu też nie.
3: Sejfu. Chodzi o to, że sejf dawał pieniądze dość szybko. Jak widać, my teraz dość szybko...
18: Ale my wydajemy już bardzo dużo pieniędzy na
3: zbrojenie. Dobrze, ale ten sejf jest dobry, czy nie?
18: Na wojsko. No, uważam, że my w tym momencie tych pieniędzy, które wydajemy źle, nieefektywnie, przepłacamy za sprzęt. Dodatkowo sejf, cały ten program powodował właśnie to, że te ceny dodatkowo wzrastały. Kupujemy na nieswoich technologiach sprzęt. Często za pośrednictwem polskich firm będziemy kupować sprzęt już z spółki, już wyprodukowany z zagranicy. To są sytuacje, w których my tak naprawdę nie przygotowujemy się tak infrastrukturalnie na zagrożenie, że my nie mamy masowej produkcji choćby dronów, nie mamy tutaj na miejscu. Tym się wygrywa w dłuższej perspektywie. To, że kupimy teraz spółki sprzęt gdzieś z zagranicy, nie oznacza, że będziemy mieli na przykład do tego sprzętu amunicję masowo. Na PGZ nie jest PGZ jest nieprzygotowany do tego, żeby masowo produkować amunicję.
21: No ale
3: Jan
21: właśnie nie ma
3: Jan Filip Lybicki.
17: Ja teraz, tak? Dobrze, więc ja chciałem powiedzieć tak. Po pierwsze, czy jest zagrożenie, czy go nie ma? No każdy przytomny człowiek, który ogląda media, słyszy o tym, że albo pociąg relacji Kijów-Warszawa 2 kilometry od granicy trafił go dron, albo słyszy o tym, że pociąg, który jechał z Warszawy do Lublina, nagle natrafił na rozmontowane tory. Słyszy o tym, co mówił pan poseł Kropiwnicki, że nagle się dron znajduje na plaży. To nie są rzeczy wydumane, to są rzeczy prawdziwe, więc zagrożenie jest realne. I teraz pytanie jest, czemu kancelaria pana prezydenta to bagatelizuje? Otóż odpowiedź jest następująca. Po stronie opozycji pojawiła się taka narracja, że premier Tusk wykorzystuje to w kontekście wyborów przyszłorocznych, tak? I oni będą w związku z tym robić wszystko, żeby powiedzieć, to jest nieprawda, tak naprawdę Donald Tusk chce wykorzystać efekt flagi i chce, żeby społeczeństwo skonsolidowało się wokół rządu.
18: Nie, może to być jednocześnie prawda i jednocześnie może chcieć wykorzystać to politycznie.
15: Ale za co uważam, tak zwany efekt flagi, czyli poparcie dla rządu, który rządzi w sytuacji kryzysowej w Polsce, nie wystąpiło, na przykład Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w 2023 roku, półtora roku od wybuchu wojny.
17: Ale oczywiście, że tak, natomiast to nie znaczy, że Kancelaria Prezydenta na przykład nie uważa, że taki efekt flagi może wystąpić. Oni uważają, że może wystąpić, że premier to robi świadomie. A ja uważam, że premier po prostu realnie ostrzega Polaków przed zagrożeniem. Tyle.
15: Ale premier, nie uważa pan, że trochę przesadza ze słowami? Bo pierwsza jego wypowiedź taka jeszcze w kwietniu dla Financial Times to było nie tylko taka zapowiedź, że może dojść do... powiedział tak, że rosyjski atak nie musi być odległą perspektywą. Mówię raczej o miesiącach niż latach. Naprawdę ważne jest, aby wiedzieć, że wszyscy będą traktować zobowiązania NATO równie poważnie jak Polska, i tam zakwestionował wolę Stanów Zjednoczonych do znaczy, pomocy sojusznikom europejskim.
17: Ja bym powiedział tak, to jest pytanie, jaką wypowiedź weźmiemy, bo jeżeli pan tu zacytował jakąś wcześniejszą wypowiedź, która, jak rozumiem, sugeruje, że miałyby tu wjechać czołgi, wejść wojsko rosyjskie czy coś takiego, to oczywiście wtedy uznałbym to za przesadę, ale jeśli odniesiemy się do ostatniej wypowiedzi premiera, który mówi, że tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z incydentami, co do których Federacja Rosyjska będzie mówić, że one są przypadkowe, to z takimi incydentami mamy do czynienia i moim zdaniem lepiej jest nawet w takiej sytuacji trochę przesadzić, niż tego zagrożenia nie doszacować. No kiedy w kwestii powodzi premier swego czasu powiedział, że nie ma się co za bardzo przejmować. No ja wiem, że to są inne...
15: Prognozy pogody są dla nas łatwiejsze do przewidzenia niż tylko
17: wtedy,
15: Putina.
17: Tylko wtedy się podniósł krzyk, że premier Polaków nie ostrzegł i że tak powiem zaniedbał swoje obowiązki.
15: Andrzej,
17: to ja uważam, że w dużo ważniejszej sprawie powinien nawet przesadzić, ale nie przesadza.
15: Andrzej Szenia, Lewica.
20: Sytuacja jest poważna i straszne jest to, że opozycja, prezydent Karol Nawrocki, Konfederacja stara się tą sytuację lekceważyć dla celów politycznych. I takie są fakty. I naprawdę
18: odwrotnie, nie lekceważymy.
20: Zdumiewa mnie właśnie hipokryzja pana posła Tumanowicza i Konfederacji, gdzie słyszę troskę.
15: Zaraz pan odpowie, panie proszę, zaraz pan odpowie. Andrzej Szenia.
20: Ja bardzo dobrze zrozumiałem, co pan mówi.
18: Że Donald Tusk lekceważy.
20: Panowie. Państwa hipokryzja mogłaby góry przynosić.
18: Panowie. Czymś i nic nie robić.
15: Andrzej Szenia, zaraz się pan odniesie, panie proszę.
20: Pan poczeka chwilkę. Więc państwo, pan minister Błaszczak kwestionuje artykuł 5 NATO, obraża wyższych stopniem oficerów Wojska Polskiego, mówiąc o tym, że to jest jakiś beton. Konfederacja głosuje przeciwko sejf, a potem rozdziera szaty, że podobno jesteśmy nieprzygotowani do inwazji rosyjskiej. No, bo pamiętajcie się, bo sytuacja jest naprawdę poważna i to trzeba jasno podkreślić. Rosja może nie tyle zmieniła swoją strategię, ale wzmacnia swoje działania poprzez plany ataku na infrastrukturę krytyczną, również takie jak przejścia graniczne, na akcje sabotażowe już na terytorium NATO. Mamy tego przykłady w Lipsku, w Niemczech, mieliśmy w Rumunii, ale mieliśmy na granicy ukraińsko.
15: Wie pan co, panie jeszcze, to jedno pytanie do pana. Czy premier, opowiadając o tym bezpieczeństwie, czy trochę go nie ponosi taki temperament polityczny, bo premier jednocześnie mówi tak, że Rosjanie prowadzą te działania dywersyjne w krajach Unii Europejskiej po to, żeby doprowadzić do konkretnego efektu, bo w niektórych dużych krajach są w tym roku wybory. I premier sugeruje, że tak naprawdę Rosjanie próbują takimi aktami dywersji pomóc niektórym ugrupowaniom. No oczywiście mówi o ugrupowaniach prawicowych, które sam uważa za prorosyjskie. Nie uważa pan, że to jest krok za daleko?
20: Plan rosyjski jest nieco szerszy, ale oczywiście to jest jeden z elementów ich działania, to znaczy wpływ na scenę polityczną w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest, ponieważ dokładnie słyszeliśmy to przed chwilą. Konfederacja dokładnie i pan Tumanowicz wpisuje się w narrację Kremla, mówiąc, jesteśmy
18: zawsze
20: nieprzygotowani.
18: Zawsze jak będziemy krytykować rząd, to będziecie uważali,
20: że się pana, pan mówi, pan jednym
18: nie,
20: słowem mówi tak jak Moskwa.
15: Zaraz pan odpowie,
20: pan
15: słowo honoru.
20: Pan Tumanowicz, pan Mentzen i pan Bosak mówią jednym tchem. Jesteśmy nieprzygotowani, a za chwilę mówią w ogóle, żadne ryzyko i żadne niebezpieczeństwo nam nie grozi. No to jest po prostu wewnętrznie sprzeczne. I druga sprawa, ale oczywiście. Szanowni Państwo, poza tą walką polityczną i tymi dyskusjami, w ogóle naprawdę według mnie przerażającymi, podważającymi raport CIA i wystąpienie prezesa Rady Ministrów w Sejmie, który to wyraźnie wskazał, jakie są zagrożenia i jakie są podejmowane przez polski rząd działania zapobiegawcze, również poprzez wzmocnienie naszej odporności na granicy wschodniej. I nie będę wchodził w nasze inwestycje w Tarczę Wschód, program SAN, dwustronne umowy z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, koalicję antybalistyczną, do której przystąpiliśmy teraz po wizycie odważnej premiera Tuska w Kijowie i spotkanie ósemki karpackiej. Powiem, że
15: mnoży pan rozmaite podmioty polityczne. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest tego rezultat praktyczny.
20: Rezultat tego jest taki, że dzisiaj nie tylko szukamy, ale znajdujemy odpowiedź na nową strategię, ponieważ nie padło dzisiaj jedna ważna informacja. Ponieważ wejście do gry chociażby właśnie nowoczesnych turboodrzutowych dronów Geran 5 powoduje, że na przykład obrona ukraińska jest mniej skuteczna 20-30%, przechwytywanych 90%, teraz 60%. To oznacza, że czeka nas ciężka zima, ataki masowe na Ukrainę, które będą rozbijać ich infrastrukturę krytyczną i będą rozbijać również ducha narodu w obronie swojego kraju, co ma doprowadzić do sytuacji krytycznej. Co to oznacza dla naszej obrony również przeciwlotniczej, że musimy wprowadzić też dodatkowe inwestycje i współpracę z Ukrainą po to, aby uzupełnić tą wielowarstwową ochronę, jaką jest Wisła, Narew, Pilica, o tą część, która będzie broniła nas poprzez zmianę taktyki gry rosyjskiej, bo Rosja dzisiaj jakie ma cel? Nie tylko ten, o którym pan mówił, a więc osłabienie ducha poparcia dla Ukrainy w krajach członkowskich NATO i Unii Europejskiej, ale realne przecięcie łańcuchów dostaw do Ukrainy, zarówno pomocy zbrojnej, jak i pomocy humanitarnej i tego typu akcje, jak jeśli chodzi o pociąg na granicy polsko-ukraińskiej, który jechał z Kijowa do Warszawy i w którym również przebywali...
15: Tam chyba był atak na lokomotywę.
20: Ale właśnie, proszę pana, to był bardzo precyzyjny atak, który pokazywał, jak precyzyjna już dzisiaj jest możliwość uderzenia za pomocą dronów, które stały się już dzisiaj czymś w rodzaju rakiet manewrujących. I najważniejsza rzecz, dzisiaj zmienia to pole gry, ponieważ taki dron kosztuje 100 tysięcy dolarów i nie będziemy przecież strzelać do nich z Patriotów za 27 milionów. To są bardzo ważne rzeczy, o których premier powiedział, i zarzucanie rojami dronów Ukrainy, czy uderzenie na przykład na granicę, na wschodnią flankę NATO, na to musimy się przygotować. A społeczeństwo, o czym państwo mówią, nie jest straszone.
15: Premier mówi o tych dronach odrzutowych rosyjskich, oczywiście jako nowej broni, która może zmienić sytuację. Mówi też, że rekordowo wielu Ukraińców ginie każdego miesiąca, 27 tysięcy
20: osób. A tych dronów 2800.
15: Chcę państwa, jedną rzecz zaraz odpowie polemicznie zapewne pan Witold Tumanowicz, ale chciałbym, żebyśmy też nawiązali do deklaracji Donalda Trumpa, który w swoim serwisie społecznościowym oznajmił, że poczyniono znaczne postępy w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce. Podkreślił przy tym rolę prezydenta Karola Nawrockiego, ale jednocześnie media amerykańskie informują, na przykład NBC, o znaczących redukcjach oddziałów amerykańskich w Europie. Amerykanie rozważają wycofanie 25 tysięcy żołnierzy wraz z samolotami, okrętami, sprzętem. Przede wszystkim to będzie obejmować Niemcy, Włochy, Hiszpanię. I pytanie jest takie, czy powinniśmy się cieszyć, nawet jeżeli taka baza powstanie, przede wszystkim, czy państwo w to wierzą. Po drugie, jeżeli jednocześnie nastąpi osłabienie obecności amerykańskiej w Europie, więc polemicznie bardzo proszę pan Witold Tumanowicz, ale też do tego chciałbym, żeby pan
5: nawiązał. To na pewno oczywiście stała baza amerykańska powinna się tutaj znaleźć, jest to w naszym interesie, to jest oczywiste. Ja chcę tutaj sprostować, że wcale nie jest tak, że Konfederacja bagatelizuje problem, bagatelizuje zagrożenie. To jest wasza wygodna tutaj narracja, a to, że krytykujemy rząd Donalda Tuska, to wcale nie wpisuje się w narrację Kremla. Zresztą wy zachowujecie się bardzo podobnie. Wy się bardzo podobnie zachowujecie, jak niestety w poprzedniej kadencji Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość także krytykowało was, że wpisujecie się w narrację Kremla, ponieważ krytykujecie ich rządy, więc generalnie tak naprawdę
20: pan zabierał pieniądze polskiemu
5: przemysłowi zbrojeniowemu.
20: Nie ma pan prawa dzisiaj mówić cokolwiek na temat.
15: Panowie, bardzo proszę.
5: Ponieważ ten z kolei plan, ten program SAFE niestety nie był dobrym programem, ponieważ jednak...
15: Panowie, dobrze, ale to już mamy za sobą...
5: Nie, no naszą propozycją jest to, żeby wydawać te pieniądze
20: obecne. Naszą propozycją jest rozbrojenie polskiej armii.
15: Panowie, bardzo proszę.
5: Rozbroiliście to akurat wy na współpracę.
15: Dobrze, Mirosława Stachowiak-Różecka, pytanie...
5: Natomiast chciałem zauważyć jednak... Nie, jest... bo
18: tutaj zostało takie powiedziane wystąpienie co do tego, że my nie mamy propozycji. Mamy propozycję, żeby już te pieniądze, duże pieniądze, wydawać dużo bardziej roztropnie i uwolnić polski
21: pan
18: przemysł prywatny co do tego.
21: Panowie, no, panowie, ja nie, pani, bo to jest, ja chcę, ja was pytam, ja was teraz pytam, panie pośle, pytam was, teraz pytam, panie pośle, pytam was o to, czy

0: Czy jeżeli Trump pisze, że te rozmowy są bardzo zaawansowane, że poczyniono znaczne postępy, to czy pani w to wierzy, że takie bazy, biorąc pod uwagę relacje Trumpa z Kremlem, niedawno tam był jego zięć, jego syn swój drugi ślub sfinansował z pieniędzy kremlowskiego oligarchy, czy pani wierzy, że taka baza w Polsce powstanie?
1: Kwestia naszego bezpieczeństwa to nie jest kwestia mojej wiary, panie redaktorze. Uważam, że jednak obietnic jest deklaracja, która jest obiecująca. No, starania prezydenta w tej sprawie były oczywiste. Bardzo dobrze. I uważam, że bylibyśmy w tej polityce i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi skuteczniejsi, gdyby była współpraca pomiędzy ośrodkiem prezydenckim a ośrodkiem rządowym w tej sprawie. Doceniam działania wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, bo tu już słyszę, że pan chce zwrócić mi uwagę. Doceniam, zauważam, ale no, powiedzmy sobie szczerze, Donald Tusk nie ma żadnych relacji. Już nie chcę tutaj przypominać historii związanej z ambasadorami, bo też pan redaktor na pewno zauważył, że był komunikat, że się pan minister Sikorski z Pałacem Prezydenckim w sprawie ambasadorów w końcu porozumiał, po czym się okazało po kilku godzinach, że jednak Donald Tusk...
0: No to jest wersja Kancelarii Prezydenta.
1: Przepraszam, że Donald Tusk to wywrócił i znowu, prawda, sprawa utknęła. I jeszcze jeszcze
0: ale pani, nie od ambasadorów zależy to, czy będzie w Polsce amerykańska baza.
1: No, ale to też jest istotne w tym całokształcie polityki zagranicznej. No mówiąc krótko, w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, w takiej sytuacji też geopolitycznej i obserwując, co się dzieje, no jednak póki co gwarancją bezpieczeństwa, czy nam się to podoba, czy nie, wierzę w to, że się dozbroimy, że będzie wspaniale, że Europa da radę. Kiedyś może da radę, może nie. Natomiast dziś gwarancją naszego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. Czy to się komuś podoba? Podoba czy nie, więc warto póki co
0: inwestować. A pani ufa Donaldowi Trumpowi?
1: Nie ufam Donaldowi Trumpowi, ale to nie, Ameryka to nie tylko Donald Trump, to jest cały jego gabinet, to jest całe to jego zaplecze. To są mechanizmy wypracowane przez lata i uważam, że bylibyśmy bezpieczniejsi i ta polityka byłaby skuteczniejsza i gwarancje byłyby większe, gdybyśmy w relacjach z Ameryką współpracowali, mówili jednym głosem i się wzajemnie wspierali. I jeszcze jedno zdanie, bo obiecał mi pan też ad vocem do poprzedniego wątku. Chcę powiedzieć krótko jeszcze tylko na jedną rzecz państwu zwrócić uwagę. Naprawdę Donald Tusk jest doświadczonym politykiem i świetnie wiedział, że jak wystąpi w takim tonie na mównicy sejmowej, to przewidywał, jakie będą tego efekty i skutki. On zrobił to umyślnie, a ja jednak oczekuję w takiej sytuacji, pozwólcie mi skończyć zdanie, panowie. Ja jednak w takiej sytuacji oczekuję, że jednak jak podejmuje prawda, takie groźne informacje, to jednak informuje nas o tym, co w związku z tym już zrobił, jakie ma plany, pokazuje nam, co jest za tydzień, za dwa, za miesiąc, za rok. Tymczasem tego się nie doczekaliśmy. A jeśli chodzi o schrony na granicy, no to zobaczyliśmy na zdjęciach, no ja przepraszam bardzo, no ufam, że to rzeczywiście jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo na przykład naszej Straży Granicznej czy celnikom, ale na razie widzę na obrazku takie zielone worki z piaskiem. No błagam, no bądźmy
2: ale to są właśnie bardzo skuteczne stosowane przez wojsko osłony. A dwie rzeczy. Uważam, że jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza i mam nadzieję, że na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia i za to bardzo mocno trzymam kciuki i liczę na to też, że ta wizyta premiera Kosiniaka w Waszyngtonie przybliży nas do tego, bo rzeczywiście byli przedstawiciele administracji amerykańskiej, wizytowali, to się toczy, to na szczęście nie opiera
0: się... Ale wizytowali tam pańskie okolice na Dolnym Śląsku?
2: Wizytowali różne miejsca.
0: Pani też, pani poseł też.
2: Wizytowali Wrocław. Wizytowali też kilka lokalizacji na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce. Były mocno na wysokim szczeblu również rozmowy w Ministerstwie Obrony Narodowej, więc to nie wisi na szczęście tylko na tych wpisach Donalda Trumpa. I to jest bardzo ważne dla nas, że równocześnie toczą się rozmowy z administracją i toczą się rozmowy, jest zaangażowanie też prezydenta, co wspiera w tej sprawie. I oczywiście to jego wola jest zmienna, ale liczymy na to, że to zostanie dowiezione. I naprawdę muszę się do tego odnieść, bo pan poseł Tumanowicz no, absolutnie jedzie ruską narracją. No to jest nieprawdopodobne, no
3: to
2: jak
3: tak
2: pan
3: samo,
2: może,
3: jak, o tym,
2: jak pan
3: się,
2: może
3: wzywać
2: się w tak
3: PiS-u.
2: Durną narrację tak, ruską i ja nie wiem, czy jest naprawdę, pan pożytecznym idiotą, czy jest pan po prostu...
0: Panowie, mam propozycję. Epitety zostawcie sobie na skończoną audycję. Jeżeli chcecie, to my to potem nagramy.
1: To mówiłam na początku. Dobrze. No, powstrzymajmy się w obliczu takich niebezpieczeństw.
0: Jan Filip Libicki, który rzadko sięga.

0: epitety bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Ja bym chciał powiedzieć tak. No, po pierwsze, ja rozumiem, dlaczego pan redaktor nad tą bazą stawia znak zapytania. Bo Donald Trump nauczył nas, że nie jest osobą specjalnie przywiązaną do własnych opinii, prawda? To jest jakby pierwsza rzecz. Ale chcę zwrócić uwagę na inną kwestię. My tak naprawdę będziemy, ja się zgadzam z samym posłem Kropiwnickim, wiedzieli więcej po powrocie premiera Kosiniaka-Kamysza ze Stanów Zjednoczonych. Ale jeśli jest tak, że różnimy się w tak wielu rzeczach, a w tej akurat sprawie, czyli tej stałej bazy, i strona rządowa, i strona prezydencka mówi tak, są wielkie szanse na to, żeby ta baza była w Polsce. Ja bym wolał, żeby była nie pod Wrocławiem, tylko w Wielkopolsce, ale to...
0: A ja, żeby była pod Grójcem.
1: Bliższa koszula ciału, to uważam, że możemy z tego wyciągać wniosek, że jesteśmy blisko takiej decyzji i ja się z tego cieszę, ponieważ uważam, że każda obecność zwiększona i stała żołnierzy amerykańskich w Polsce, tak samo jak obecność amerykańskiego kapitału, to jest zwiększenie naszego bezpieczeństwa. Bo ja bym chciał, żeby na przykład, jeśli tu się coś będzie działo, biegali po Kapitolu amerykańscy biznesmeni i mówili swoim kongresmenom: słuchajcie panowie, trzeba Polsce pomóc, bo tam są nasze pieniądze. Więc chciałbym jeszcze, żeby za żołnierzami przyszły amerykańskie pieniądze.
0: I tak się składa, że rzeczywiście w tych lokalizacjach, które są typowane, jest głównie zachodnia i północna Polska, pan Andrzej Szejna, Lewica.
2: Tak, spójrzmy na to nieco szerzej, oczywiście przyznając, że jeśli chodzi o umiejscowienie stałej bazy USA w Polsce, wszystkie siły polityczne się zgadzają, jest tylko przeciąganie liny.
0: Grzegorz Braun się nie zgadza.
2: A mówimy o poważnych siłach politycznych, a nie o
0: 10%
2: rusofilach i ruskich, można powiedzieć, plenipotentach w Polsce, jeśli chodzi o narrację. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, spójrzmy nieco szerzej. Stany Zjednoczone dokonują przeglądu swojej obecności w Europie i tego typu wnioski poznamy może w listopadzie, może w grudniu. Pewne jest jedno, Stany Zjednoczone wycofują się w jakimś sensie i swoją obecność w Europie, jasno komunikując swoim sojusznikom, musicie wziąć większą odpowiedzialność za szczególnie obronę konwencjonalną, nie zwijając parasola nuklearnego. To jest pierwsza rzecz. My tą większą odpowiedzialność bierzemy, Polska w szczególności, zwiększając swoje wydatki i inwestując w rodzimy przemysł zbrojeniowy. Jeśli chodzi o obecność, to dla nas ważne jest przede wszystkim to, jakiego rodzaju oczywiście będzie stacjonowało wojsko. Nam zależałoby przede wszystkim oczywiście na jakiejś brygadzie pancernej. Czy do tego dojdzie? To zależy oczywiście od tej lokalizacji. Dlaczego ta lokalizacja, stała baza jest ważna? Ona oczywiście była ważna wedle filozofii starcia ewentualnego z Rosją od czasów zimnej wojny, bo stacjonowanie wojsk amerykańskich oznacza im większe, tym oznacza większą bezpieczeństwo i ograniczenie możliwości uderzenia nuklearnego w kraj, gdzie żołnierze amerykańscy.
0: No dobrze, ale panie ministrze, ja pana pytam, czy pan wierzy w to, że to zrobi administracja prezydenta, którego syn wziął właśnie pieniądze na ślub.
2: I tu przechodzimy do sytuacji jeszcze jednej. Znaczy, po pierwsze to, że stacjonować będą żołnierze amerykańscy, to wiemy, bo jest ich dzisiaj 9, 10, było nawet 12 tysięcy w szczycie można być konfliktu, chociaż ten szczyt konfliktu może przed nami na Ukrainie. Tak, wierzę w to. Natomiast nie tracę z oczu również faktu, że zmniejszenie obecności żołnierzy amerykańskich, wycofywanie się ze Stanów Zjednoczonych ogólnie wpływa na poziom bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy. Więc to, że my się cieszymy, że jednak dostrzeżone zostało, jak ważna jest wschodnia flanka NATO, rola Polski i stacjonowanie i stała baza w Polsce, to jest jedno. Nasze zabiegi polityczne są umotywowane nową strategią NATO 3.0, która została przedyskutowana w Ankarze. I dla nas to jest wszystko jasne. Natomiast jeżeli pan pyta, czy ja mam stuprocentową pewność, że do tego dojdzie, no moja wiedza podpowiada mi pozytywne rozwiązanie. Kwestia na przykład dotycząca, gdzie ta baza musi być zlokalizowana, my dyskutowaliśmy już kilka albo i więcej miesięcy temu, kiedy przedstawiliśmy konkretne propozycje.
0: Pan minister mówi jako były wiceszef MSZ. Tu mam jeszcze jedno pytanie do państwa. Ono na pierwszy rzut oka jest gospodarcze, ale w sumie będzie dotyczyć każdego z nas. Otóż agencja ratingowa Moody's, jedna z kluczowych agencji, która ocenia kondycję gospodarczą, obniżyła długoterminowy rating Polski o jeden stopień. Ta decyzja wynika z kondycji budżetu, narastającego długu publicznego, słabnącej skuteczności polityki budżetowej, w tym ściągania podatków. W skrócie rzecz ujmując, po pierwsze, pożyczanie pieniędzy przez polski rząd za granicą stanie się o wiele droższe, w związku z tym sytuacja gospodarcza może się pogorszyć. Po drugie, może nawet ważniejsze, to jest obniżka po 24 latach. Robert Kropiwnicki, pan jako był członek rządu w kwestiach gospodarczych, jak pan na to reaguje? To jest dość surowa recenzja waszych rządów.
3: Surowa, ale też trzeba pamiętać, że akurat agencja Fitch miała dla nas najlepszą ocenę, bo to on...
0: Bo jest kilka takich agencji, tutaj mówię o Moody's konkretnie. To jest Moody's, mówię o Moody's. Ona najdłużej utrzymywała dobrą ocenę, pozostałe agencje już nam obniżyły rating.
3: I one wyrównują mniej więcej, ale...
0: Jest, no, wyrównują, nie wyrównują.
3: Ważne jest, że mówią o perspektywie stabilnej, że ta zmiana, a była, wcześniej była rekomendacja...
0: Spadliśmy do drugiej ligi, w skrócie rzecz ujmując, ale mamy stabilne notowania, nie spadnie.
3: To nie jest druga liga, to jest naprawdę cały czas bardzo, bardzo wysoki poziom tej rekomendacji. On nie jest najwyższy, są kraje, które mają wyższe, ale ta perspektywa stabilna pokazuje, że to jest jednak do opanowania.
0: Po 24 latach, wie pan doskonale, będzie nam trudniej pożyczać pieniądze.
3: I będziemy musieli trochę drożej płacić. Niestety. Przy czym dla nas... Oczywiście, że mamy 270 miliardów deficytu będziemy mieli w przyszłym roku. I oczywiście około 200 miliardów wydajemy na obronność. Możemy powiedzieć, tniemy obronność i bilansujemy budżet. Ale czy o to nam chodzi? No nie, bo jednak albo będziemy mieli kraj bezpieczny i będziemy wkładali nasz wysiłek finansowy w obronę państwa, bo naprawdę mieliśmy ogromne zaległości, jeżeli chodzi o obronę cywilną, o cały system.
0: Czy pan mówi generalnie przez obronność sytuacja budżetowa jest napięta? Mirosława Stachowiak-Różecka, bardzo proszę.
4: No, wiecie państwo, no jak słusznie pan redaktor zauważa, to jest rzeczywiście sprawa po kilku dekadach w ogóle, jakby nagle tracimy tą stabilność. Wszystko to już zostało powiedziane, natomiast jest oprócz propozycji, bo tu państwo, prawda, tylko taką macie, że albo będziemy mieli wydatki związane z obronnością, albo będziemy, no co mamy zabrać, wydatki związane z socjalem. Nie, no po prostu trzeba lepiej zarządzać, no choćby kwestie szczelności VAT-u. To jest sytuacja, która znowu się pogarsza, prawda? Po sytuacji, po czasie, kiedy prawda, rząd Mateusza Morawieckiego się z tym uporał i poradził, teraz znowu jest z tym problem. No po prostu nie potraficie rządzić.
3: Ale jest odwrotnie, pani poseł. Naprawdę jest dużo lepiej niż było.
4: Panie pośle, proszę nie zmyślać.
0: Jan Filip Libicki, bardzo proszę.
1: To są dwa elementy. No, pan powiedział, że po 24 latach agencja Moody's obniżyła ten rating i trzeba sobie powiedzieć, co się, że tak powiem, wydarzyło nie tyle przez ostatnie 24 lata, co się wydarzyło przez ostatnie lata. No, z jednej strony zostały uruchomione duże transfery społeczne, a z drugiej strony pojawiło się zagrożenie rosyjskie, które powoduje, że bardzo mocno rozmnożaliśmy...
0: No, to ja odbiję tę piłeczkę. Pierwsze programy socjalne ruszyły na początku rządów PiSu, czyli trwały 7-8 lat, a wojna wybuchła w 22 roku za rządów PiSu, więc także wtedy wydatki na obronność zostały podniesione.
1: No dobrze, ale w związku z zagrożeniem rosyjskim my stale te wydatki rozbudowujemy, więc tak naprawdę stoimy przed wyborem. Czy kwestie społeczne i transfery socjalne.
0: No ale też pieniądze z sejfu dostaliście na zbrojenie.
1: Czy z drugiej strony jest tak, że nie rozbudowujemy polskiej armii? I ja się tu zgadzam z panem posłem Kropiwnickim, że to jest oczywiście niedobrze, że będziemy pożyczać pieniądze drożej, ale w obecnej sytuacji uważam, że i pieniądze z sejfu, i pieniądze nasze budżetowe no, powinny być przekierowywane na obronność.
0: Witold Tumanowicz, Konfederacja.
5: Znaczy, oczywiście no, stan finansów państwa jest bardzo zły, wzrastający deficyt, ale ja chcę zwrócić uwagę na to, że niejednokrotnie rządzący chwalą się miarą swojego sukcesu tym, ile wydają na jakiś obszar, że ile wydają więcej. Natomiast to nie wystarczy wydawać więcej na jakiś obszar, tylko trzeba wydawać mądrze, trzeba wydawać roztropnie i tak, żeby to było efektywne. No jednak spora część różnych wydatków, czy to w ochronie zdrowia, czy to w zbrojeniach jest wydawana po prostu źle, nieefektywnie, są przepłacone różnego rodzaju tematy i naprawdę to należałoby się zacząć zastanawiać nad tym, jak rzeczywiście wydawać publiczne pieniądze, a nie powodować kolejne zadłużania, czy też tworzenie nowych podatków, jak wy chcecie robić. No jednak musimy się zastanowić nad stroną wydatkową, jak ją ograniczyć w taki sposób, żeby rzeczywiście wydawać efektywnie i wydawać mniej.
0: Andrzej Szejna, Lewica.
2: Tak, na pewno taka zmiana nie jest korzystna, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków dla finansowania wydatków budżetu państwa ze względu na dodatkowe koszty. Natomiast fakt jest rzeczywiście taki, że jesteśmy w nowych okolicznościach. Zwiększyliśmy wydatki na obronność.
0: No, ale, zresztą... ale w ten sposób mówiąc, no to ten rating w takim razie w kolejnych latach się będzie jeszcze pogorszył. Jeżeli głównym uzasadnieniem waszym jest zbrojenie, ja tego nie krytykuję. Mieliście jednocześnie safe, pieniądze z safe'u.
2: Tak, tak, oczywiście, tylko że ta sytuacja, którą się mierzymy, mówię tutaj o wojnie i konflikcie na Ukrainie, nie widać jej końca. To jest po pierwsze. To wpływa oczywiście na ocenę i sytuację Polski, która jest państwem frontowym poprzez pryzmat inwestorów, to również, ale dodam jedną rzecz. Nie znaczy to, że chcę w tym momencie obarczyć odpowiedzialnością za sytuację finansów publicznych państwa prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Ej, trochę pan chce.
2: Ale chcę dodać, że to, co robi prezydent i sposób, jaki burzy plan finansowy, jakim jest budżet państwa w sposób systematyczny, z premedytacją, wetując lub zapowiadając weta do jakichkolwiek zmian podatkowych, czy to podatek od zysków nadmiarowych korporacji paliwowych, czy podatek, zapowiedź weta wobec podatku cyfrowego, czy kwestie akcyz, w ogóle wszystkie możliwe źródła, które staramy się znaleźć, żeby zrównoważyć wydatki i dochody budżetu państwa, prezydent Nawrocki z premedytacją...
0: No, ostatnie zdanie Mirosława
2: Stachowiak-Różecka. I to jest ważne, dlatego że to też agencje biorą pod uwagę, że jest taki prezydent, który będzie
0: sypał piach rządowi.
4: Tak, ja chcę, tak, to zapowiedział, ale chcę powiedzieć, że państwo mieliście przecież gotowe rozwiązania na wszystko. Teraz mówicie, że pan prezydent jest odpowiedzialny, bo wytuje. No ja przypomnę, zarówno pan Kośniak-Kamysz, jak i Donald Tusk mówili, że jeśli chodzi o ceny paliwa w 2021 roku, wystarczy obniżyć VAT. Teraz projekt z obniżeniem VAT-u, między innymi, bo jest kilka projektów, jest na stole i jakoś nie widzę decyzji.
0: Ale, drodzy państwo, rozmawiając, znowu skończyliśmy w kwestiach dotyczących opodatkowania i cen paliw, które rzeczywiście rosną. Rząd przedstawił swój kolejny projekt, prezydent swój kolejny projekt. Znów mam wrażenie, że się nie dogadają. Mirosław Stachowiak-Różecka, Witold Tumanowicz, Jan Filip Libicki, Robert Kowalski, Andrzej Szejna. Dziękuję bardzo.
4: Do usłyszenia.
6: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.
7: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
6: Dziś od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
7: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
6: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
18: Mariolka?
17: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
18: Ten z funkcją aktywnego mycia?
17: No ten! Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
21: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
24: Pani Barbaro, a gdzie kupić
17: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
24: No dobrze, a taki fajny prezent...
17: Na mediaexpert.pl.
24: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
17: Na mediaexpert.pl.
25: Włączamy niskie ceny.
26: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
27: Po reklamie.
28: Słuchajcie Radia Z, na zegarach już prawie 10:00, a więc czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna. Prosimy.
29: Cios za cios, nocny atak na Ukrainę, poranny na Moskwę. Lewica czy skrajna prawica, lokalne wybory w części Niemiec. Polacy znów górą, nasi siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
28: Dziesiąta.
29: W Rosji kontrolowane przez władze wybory do parlamentu i ukraiński zmasowany atak dronowy, w tym na infrastrukturę krytyczną. Rój bez załogowców uderzył rano w ważną rafinerię pod Moskwą. Rosjanie określają nalot mianem bezprecedensowego, zwłaszcza, że trwają wybory do tamtejszego parlamentu. Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi doniesienia ze wschodu. Gdzie trafią ukraińskie drony?
30: Głównym celem była rafineria w dzielnicy Kapotnia. Kluczowy obiekt zaopatrujący stolicę, ale też część wojska w paliwo. Sieć obiegło mnóstwo filmów pokazujących eksplozje i słupy ognia, bo pożar widać z wielu kilometrów, a wszędzie wokół są bloki mieszkalne. Do tego drony spadły na duży park logistyczny Sofino z magazynami wielu kluczowych firm. Łącznie na Moskwę miało nadlecieć ostatniej doby nawet 1600 dronów. Sporej części z nich nie udało się zestrzelić rosyjskiej obronie powietrznej. W atakach według władz zginęły dwie osoby.
29: Rosja wybiera swój parlament w ustawionych wyborach. Z udziału w nich Putin wykluczył wszystkie partie stojące w jakiejkolwiek opozycji do dyktatora. W nocy natomiast Ukrainę zaatakowały rosyjskie drony. 8 osób zginęło, w tym 3 dzieci, 5 zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 30 obiektów. Rosja do ataków użyła niemal 140 bezzałogowców. Wyniki wyborów landowych mogą mieć wielkie znaczenie dla przyszłości niemieckiego rządu. Dziś swoje władze wybierają dwa kraje związkowe, Berlin i Mecklenburgia Pomorze Przednie. Wybory budzą wiele emocji. 2 tygodnie temu w Saksonii-Anhalt wygrała skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Przed lokalem wyborczym w Berlinie jest reporter Radia Z Jan Kielak. Rozmawiałeś z wyborcami. Na kogo głosują?
31: Berlin jest podzielony. Część wyborców głosuje za zmianą, czyli na przykład na skrajnie lewicową Die Linke lub skrajnie prawicową AfD, a część za stabilizacją, czyli przede wszystkim na CDU, kanclerza Friedricha Merza. Uczestnicy głosowania nie mają wątpliwości, że wyniki wyborów landowych mogą mieć wpływ na przyszłość rządu federalnego, który wisi na włosku. Jeśli CDU straci dużo głosów tu i w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, to może skutkować obaleniem kanclerza. Głosowanie w obu landach zakończy się o 18:00. Berlin, Jan Adam Kielak, Radio Z.
29: W ostatnich sondażach AfD wyraźnie straciła przewagę, SPD walczy o utrzymanie władzy. Nasi siatkarze zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu. Biało-czerwoni 3-0 ograli Łotyszy i są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O kolejny awans zagrają z Niemcami, a więcej na ten temat Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z.
0: Nasi siatkarze są w formie i pokazali to już kolejny raz na tych mistrzostwach. Ogranie Łotyszy nie sprawiło im żadnych problemów. Było formalnością załatwioną szybko, tak żeby nie tracić sił przed kolejnymi trudniejszymi spotkaniami, mówi nasz libero Maksymilian Graniczny.
1: Myślimy teraz tylko i wyłącznie o kolejnym meczu ćwierćfinałowym, patrzymy w przód i jeśli skupimy się na sobie, na swoim poziomie, to wierzę, że wylądujemy we Włoszech.
0: Tam Polacy mają rozegrać najważniejsze mecze tego turnieju, półfinał i mamy nadzieję finał. Wcześniej jednak trzeba pokonać Niemców.
29: Nasi sąsiedzi sprawili niespodziankę i awansowali po wygranej 3-2 z wicemistrzami świata Bułgarami. Ćwierćfinał Polska-Niemcy we wtorek.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Pogoda ma się nam załamać, ale ja wiem, czy tu jest z czym się łamać, jakby... Cześć, Norbert.
4: Dzień dobry. Myślisz, że jak pogoda się załamuje, to płacze?
3: Myślę, że łzami ulewnymi. Mało tego, zapowiada się załamanie pogody razem z wiatrem.
4: Oj.
3: I do tego spadnie troszkę temperatura, ale trochę, bo w sumie... 9 stopni nocą?
4: Ile?
3: 9 stopni na plusie, mówię.
4: Ach.
3: To nie jest źle chyba.
2: Radio Z i już.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Ja nie wiem, tak dla mojej żony i dla wielu kobiet pewnie ze 20 za mało.
3: No, ja myślę, że dla mojej żony i wielu innych już dawno powinni zacząć grzać.
4: To już jest ten czas.
3: Tak.
4: 4:04, przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Zaczynamy za chwilę, miejsce 6. O medu-

0: Dzień dobry, witamy. To jest przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Zaczynamy. Dzisiaj mamy niedzielę, 20 września.
1: Norbert, nie czujesz się jakoś tak spokojnie i tak bezpiecznie?
0: Może dlatego, że się wyspałem.
1: Nie dlatego. To nie. Ja ci mówię, ja stary ci mówię, człowieku, pokolenie powojenne ci mówi, bo są bazy amerykańskie w Polsce.
0: A gdzie?
1: Obiecał Trump, no, ogłosił i napisał, że dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego poczyniono postępy w kierunku utworzenia bazy. Ja już wiem, jak do tego doszło.
0: Dobra, usłuchaj,
1: bo teraz uważaj, ja śledzę te rzeczy, więc to było tak. Parę dni temu poszła informacja, że rosyjski oligarcha, jeszcze jak on się nazywa, Umar Kriemlow, czyli nie dość, że Umar, to jeszcze Kriemlow, opłacił część uroczystości weselnych syna prezydenta USA Donalda Trumpa juniora. Miał wydać, jak się okazuje, setki tysięcy dolarów na wynajęcie wyspy na Bahamach. I co wtedy się stało? Nasi, jak to zobaczyli, wpadli na genialny pomysł. Zamiast słać Kosiniaka, robić spotkania z CIA, Nawrocki z Tuskiem powiedzieli, że zorganizują poprawiny. Lepsze niż wesele tego Ruska. Nie trzydniowe, jak ten Umar w butach, tylko tygodniowe wesele, zakopiańskie.
0: O, fajnie.
1: 100 razy więcej fajerwerków. Zagra Zakopower. Anglia miała wysłać Adele. Francja Garou. Kanada Dion, rozumiesz? Polska jeszcze, kurczę, dołoży. No może nie wiem, no dobra, z Kolima.
0: Oła, i Zenka.
1: I ten swoje kiełbasy na stół. Wódka. I wtedy przy oczepinach, na rozchodniaka, do wujka Trumpa. Hello, Donek. We have problem with Russia. I tak się robi deale światowe. U wujka, na oczepinach, bracie. Dokładnie.

0: To Face, Fire in Your Eyes w Radio Z. 23 minuty po godzinie 10 to przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za nami miejsce 6, więc dopiero wystartowaliśmy z rankingiem. Za chwilę wskakujemy na miejsce 5. Wcześniej człowiek legenda, czyli Freddie Mercury. Radio Z
1: i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
15: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
14: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
16: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.

0: Tak, gramy wam w Radiu Z i trwa przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Teraz miejsce piąte. Nie wiem, czy wytrzymam. Od razu ci mówię, Szymon.
1: Otóż podczas zawodów sportowych, historia sprzed paru dni, Hyrox w Pekinie, organizm zawodniczki polskiego pochodzenia, nazywa się Joanna Wietrzyk, pozdrawiamy, i nazwisko ma już wskazujące, co się wydarzy. Otóż odmówił je ten organizm posłuszeństwa, co doprowadziło do biegunki. No, ludzka sprawa,
0: ładnie
1: prawda?
0: Rzecz mówiąc.
1: To się zdarzy, oczywiście tak. Mimo tego mistrzyni, kurde, jednak Polka, prawda? Nie przerwała wyścigu, biegła, ćwiczyła dalej i ostatecznie wygrała zawody w swojej kategorii z bardzo dobrym czasem. No wygrała dziewczyna.
0: Tak.
1: Można powiedzieć, że w sumie no dała z siebie wszystko. Od razu zresztą wylądowała u lekarza, czyli ona właśnie dobiegła i od razu potem się pochwaliła zdjęciem, selfie już z łóżka, prawda,
0: szpitalnego. Okay.
1: U nas, z naszym NFZ-em, nawet kiedy trafisz z takimi objawami, to i tak będziesz jeszcze stał półtora roku w kolejce. To jest dopiero wyzwanie, a nie jakiś tam Hyrox, rozumiesz, o co chodzi. Pompki, wiosłowanie, spoko, tak. Ale postój w kolejce półtora roku, to są dopiero zawody wytrzymałościowe. Na razie, uwaga, bo to jest nowość, pod szyldem NFZ mają odbyć się w Polsce zawody, nie Hyrox się mają nazywać, tylko Choryx. Choryx, czyli chory goni lekarza ze swoimi objawami.
0: A lekarz?
1: Tak, lekarz wybiega rok wcześniej, bo to jest na dochodzenie. I chory goni termin NFZ-u, czyli tego lekarza. Im szybciej go dogoni, tym szybciej ten lekarz go przyjmie i zastopuje wszystkie objawy, więc będą biegi, mają być biegunki, bieg na nadciśnienie i słuchaj, ponoć po nogę.

0: Tutaj Radio Z. Cały czas trwa przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Jeszcze w tej godzinie miejsce czwarte.
1: Tak, słuchajcie, Polska wpadła w szał, w lalkoszał, śmiało można powiedzieć. Lalki mają w ogóle być dwie. Lada moment kinowa. Już jest jedna lalka właśnie w formie serialu, to już powiedziałem. Jedni są na tak, drudzy na nie. Ci, co nie widzieli, też mają swoje mocne opinie. Że Łęcka nie taka, jak ją namalował Prus, a Wokulski jeszcze inny, ale że za bardzo Netflixowe. Skurczę, jakie ma być, jak to Netflix zrobił, okej. I że latają tam brzydkie słowa. Przecież Prus tak nie pisał, bo jakby były brzydkie słowa, to by dostał pałkę z polskiego i z zachowania i by wezwali rodziców, czyli Mickiewicza i Konopnicką.
0: A, oczywiście. Grubo lecisz, grubo lecisz.
1: Właśnie już widzę, jak młodzi niektórzy teraz: mamo, mamo, a pan Szymon powiedział, że czy to prawda, że Mickiewicz i Konopnicka
0: byli rodzicami?
1: Nieprawda, akurat Orzeszkowa, no. Ale serio, podoba mi się to, bo zobacz, Norbert, kurczę, o czym my rozmawiamy? Nie rozmawiamy o tym, czy Nitrozyniak albo Natsu bierze udział w Fame MMA, albo czy Legia Mistrz, czy Krakowia Pany, tylko kurczę, rozmawiamy o kulturze, tak, o filmie, o ekranizacji, kurczę, lektury. Zobacz, proszę, jakim my jesteśmy kulturalnym krajem. Norbert, cieszę się. Chociaż jeśli Polska faktycznie tak się podzieli między zwolenników lalki Netflixa i lalki kinowej, to rozwiązanie będzie jedno. Zrobić trzecią lalkę. Taką, wiesz, po środku. Albo niech po prostu powstaje jedna lalka rocznie. Aż trafimy. Aż powstanie taka, która wszystkich zadowoli.
0: Myślisz, czyli... że będzie taka?
1: No, Rozenek, no. No nie ma lepszej.
0: Perfekcyjna.
1: No nie ma lepszej.
0: Perfekcyjna.
1: No. Będą ją robili do końca świata i o jeden dzień dłużej.
2: 'Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy

0: i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Po reklamie.

0: Nowość w Radio Z, Lost Frequencies. I ta pani to Mary Froise. Paraíso, za nami 5 minut do 11. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości. Bądźcie blisko radia.
1: Reklama.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
6: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Cofnęliśmy się w czasie.
15: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
16: Nie panikujcie!
15: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
17: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
15: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
18: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
19: A nosek?
18: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
19: Całą noc?
18: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
19: Dobranoc, nosku.
18: Dobranoc, skarbie.
20: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
21: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
22: Nasza firma ma politykę B2B.
21: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
22: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
21: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
23: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. Za chwilę 11. W studiu Iwona Kutyna. To czas na najnowsze wydanie wiadomości.
24: Dolny Śląsk z bazą USA. Decyzja być może w przyszłym tygodniu. Rusza zgrupowanie piłkarzy. Przed nimi 4 mecze Ligi Narodów. Burze i silny wiatr na północy Polski. Ostrzeżenia synoptyków.
0: Jedenasta.
24: Kluczowy tydzień dla polsko-amerykańskiej współpracy militarnej. Niewykluczone, że zostaną ogłoszone decyzje w sprawie lokalizacji stałej bazy wojskowej w naszym kraju. Wizytę za oceanem rozpoczął prezydent Nawrocki. W połowie tygodnia do Waszyngtonu jedzie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W ostatnich tygodniach przegląd możliwych lokalizacji robiła amerykańska delegacja. W grę mają wchodzić zachodnie Pomorze, Wielkopolska i Dolny Śląsk. Na ten ostatni stawiają goście programu Siódmy Dzień Tygodnia, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.
1: Czy ja mam 100% pewność, że do tego dojdzie? Moja wiedza podpowiada mi pozytywne rozwiązanie.
2: Jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza i mam nadzieję, że na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia. To się toczy. To na szczęście nie opiera się...
3: Ale wizytowali tam pańskie okolice?
2: Wizytowali Wrocław, wizytowali też kilka lokalizacji na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce. Na wysokim szczeblu również rozmowy w Ministerstwie Obrony Narodowej.
4: Dziś gwarancją naszego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone, czy to się komuś podoba, czy nie. Więc warto póki co
3: inwestować. A pani ufa Donaldowi Trumpowi?
4: Nie ufam Donaldowi Trumpowi, ale to nie Ameryka, to nie tylko Donald Trump.
24: Dodał Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej i Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus. Według Szejny Polsce zależy najbardziej na obecności wojsk pancernych. Iran nie otworzy cieśniny Ormuz, dopóki nie zostaną spełnione jego warunki, a Stany Zjednoczone nie wypełnią swoich zobowiązań. To oświadczenie szefa tamtejszego parlamentu. Według niego Iran musi zarówno walczyć, jak i negocjować. Tymczasem Donald Trump prawdopodobnie z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie skrócił swój pobyt w Camp David i wrócił do Białego Domu. Chwilę wcześniej Departament Stanu opublikował ostrzeżenia, zalecił Amerykanom przebywającym w krajach wokół Zatoki Perskiej o zachowanie czujności oraz przygotowanie się na ewentualne utrudnienia w podróży. Już jutro w Warszawie rusza zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów, które mogą dać odpowiedź na pytania nurtujące kibiców. Między innymi na jakim poziomie jest teraz nasza kadra i w którym kierunku podąża. A więcej o tym dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski.
16: Trener Jan Urban, przedstawiając listę powołanych, dał sygnał, że chce odświeżyć reprezentację i jednocześnie zachować jej trzon. Selekcjoner planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale jak sam podkreśla, to nie znaczy, że wynik nie ma dla niego znaczenia.
25: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem. Nie będzie takiej sytuacji, że eksperymentujemy. Nieważny jest wynik, no nie.
16: Mówił Urban przed jego zespołem. 4 mecze na tym zgrupowaniu. Polacy zagrają ze Szwecją, Rumunią i dwukrotnie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
24: I właśnie z Bośnią biało-czerwoni zagrają w najbliższym meczu. To już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przed burzami i silnym wiatrem na północy kraju ostrzegają synoptycy. Alerty obowiązują w województwach pomorskim, zachodniopomorskim oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam może zagrzmieć i mocno padać, także grad. Nad samym morzem sztorm. Owady hurtowo przenoszą się do naszych domów i mieszkań. To m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Chronią się przed zimą, rozmnażają i szukają pożywienia, mówi dr Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
26: Tutaj jeśli chodzi o pokarm, to zdecydowanie będą dominowały błonkówki, żądłówki, tak jak pszczoły czy osy. One na jesieni też bywają dokuczliwe, szczególnie osy, bywają natrętne, poszukują przede wszystkim słodkiego pokarmu. Czasami zamiast weryfikować, to po prostu zamknąć drzwi balkonowe, prawda, żeby nie ryzykować urządleniem.
24: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
28: Aktualnie najcieplej w Przemyślu, ponad 21 stopni, to w Lobuskiem, a Zielona Góra najchłodniejsza. Widzę tutaj 14 stopni. Na odwrót, pomieszało mi się oczywiście, ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że dzisiaj na północy chłodno i do tego intensywne porywy wiatru.
27: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
29: Radio Z. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
28: Wszystko przez tą pogodę po prostu, no nie może być normalnie spokoju w niedzielę. Słuchajcie, tylko jest alerty pogodowe. 4 minuty po godzinie 11, przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Wracamy w tej godzinie Podium. Za chwilę miejsce trzecie.

0: Kolejna godzina z przebojową listą. Szymon Majewski podsumowuje kończący się tydzień. Teraz miejsce trzecie.
1: Słuchaj, bardziej niż bazy amerykańskie cieszy mnie jedno, mianowicie, że został odwołany Piesiewicz. Nie ma go, nie jest prezesem. Słuchaj, tyle lat. Dla mnie to jest złoto.
2: Łobodobo.
1: No właśnie, nie ma już prezesa klubu. Tak się właśnie, dla mnie to jest złoto, słuchaj, mistrzostwo świata, no po prostu złoto na olimpiadzie. Tyle miesięcy, tyle lat, słuchajcie, no póki co, moim zdaniem, mistrzostwa świata w konkurencji Zonda Krypto absolutnie zwyciężyliśmy. Te zawody zresztą powinny cały czas trwać. Wszyscy powinni iść za ciosem. Tak. Teraz liczę na to, że PiS powinien odwołać Zbyszka Ziobrę, który pozostaje wiceprezesem PiS, a brał, jak wiemy, krypto.
0: Tak.
1: Potem posła PiS Michała Moskala, który jedził spotykać się z Kralem na Ibizę. Telewizja Republika powinna odwołać swojego prezesa, pana Sakiewicza, który też w zamian za krypto miał obiecywać wstawienie się do prezydenta. To jak już robimy takie zonda wyścigi...
0: To na całego, tak?
1: Szkoda właśnie się... Jest tak, że pomyślałem, że nasi z PKOL nie zasiadają we władzach PiS, to może by ich wszystkich odwołali. I właśnie się zastanawiam, Norbert, jak się zabezpieczyć na przyszłość, żeby w sferze publicznej nie łasili się politycy i działacze na takie pokusy.
0: Masz jakiś pomysł?
1: Słuchaj, otóż już podobno Ministerstwo Cyfryzacji z Polską Akademią Nauk stworzyli test na potencjalnego działacza i polityka, zanim ktoś wejdzie do polityki, będzie po prostu sprawdzany.
0: To co, zaprezentujemy?
1: Czyli
0: przykład,
1: proszę bardzo. Mhm. Proszę, zegarek dla ciebie w prezencie.
0: Nie dziękuję, wystarczy mi w telefonie.
1: Okej, okay. Władysławowo czy Ibiza?
0: Nie lubię Ibisza. Sorry, Krzysiek. Zawsze Władek.
1: Właśnie, dodatkowo będą sprawdzane na przykład, jak podrywasz dziewczyny. Aha. Jak na kryptowaluty, test oblany. Będą przyznawane dodatkowe punkty za podrywanie po polsku. Tradycyjnie, po prostu na siano, czyli biorę ją na siano.

0: Jermaine Jackson, Pia Zadora, tu Radio Z. 23 minuty po 11, a wy cały czas słuchacie przebojowej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za nami na miejscu trzecim zmiana na stanowisku prezesa PKO, a co będzie na miejscu drugim? Tego dowiecie się za chwilę. Przypominam, że każdego notowania przebojowej listy możecie odsłuchać na radioz.pl.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RRSO 0% i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: słuchajcie, Patryk Wega zrzucił 23 kg i brawa, i super.
1: Jak tego dokonał?
0: No właśnie, i to nie przechodząc na Wegę, tylko stosując autorski jadłospis, uwaga, w którym, uwaga, nie ma wody. Bracie, otóż on twierdzi, że woda jest najgorszą zmorą człowieka.
1: Ale zaraz twierdzi, że tak. Uczyli nas, że człowiek się w większości składa z
0: wody. Słuchaj, no on więc od 7 lat nie pija wody. No i ile jest wody w człowieku?
1: Ponad połowę, 60% to jest woda.
0: Czyli właściwie śmiało powiedzieć, że nie ma 60% Patryka Wegi. I też, no po prostu widać po jego filmach, no, że jakby talent
2: troszkę,
0: po prostu
2: troszkę susza.
0: Jest susza w talencie. I teraz słuchaj, nie pij od 7 lat wody. Jestem ciekaw, a wiesz czym je zastąpił?
1: Dawaj.
0: Tą wodę? I to on mówi serio? Bezalkoholowymi napojami, takimi jak bezalkoholowe piwo czy wino. Nie piję wody od 7 lat, słuchaj, piję tylko bezalkoholowe, więc jestem ciekaw, nie wiem, na przykład jak się kąpię w wannie, to też w piwie bezalkoholowym, albo jak płuczę zęby na przykład, winem bezalkoholowym.
1: Lampką wina.
0: Nie wiem, słuchaj, może Wega szykuje się do jakiejś, kurczę, roli, nie wiem, chudego w Toy Story 6. Wyobrażacie sobie w ogóle Toy Story w reżyserii Wegi? Żadna zabawka nie uszłaby z życiem, wszystkie pomordowane.
1: Baz Astral by się pokłócił,
0: tak,
1: z chudy.
0: Tak, tak, knie jak szef, już dzieci przerażone w pierwszej minucie, znaczy dzieci zachwycone, rodzice, zabieraj dziecko do schronu, patrz jak klnął, wiesz, no. Co ja, może w ogóle Wega powinien dostać Nobla,
1: ale za co?
0: Co, może on coś genialnego wymyślił, bo zobacz, woda jest zbędna, przecież jest susza, od lat susza. Może więc, kurczę, on ma rację, tylko po prostu nawadniać to, po co tam czekać na deszcz i twierdzić, że go nie ma, tylko nie wiem, nawadniać, dolewać do Wisły bezalkoholowe, a po 22 wiadomo jakie.

0: To oczywiście Duke Dumont, a wy słuchacie Radia Z w niedzielę, jeszcze przed południe. Za chwilę miejsce pierwsze przebojowej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Nie zdradzę, co to takiego, ale mam nadzieję, że uśmiech pojawi się na waszej twarzy po raz kolejny. Aha, Take On Me muzycznie za chwilę w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
3: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
9: Mariolka?
3: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
9: Ten z funkcją aktywnego mycia?
3: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
4: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: I mamy miejsce pierwsze, listy przebojów.
1: Oj, tak, słuchajcie, to się porobiło. Żart taki.
0: No, od razu wyłapałem, bo ty obserwujesz sytuację z panią Jabłczyńską na bieżąco, od samego początku.
1: Słuchaj, no moja żona mówi, że zostałem domowym pudelkiem, że jestem plotkarzem, że siedzę w plotkach, co z tobą jest, zachorowałeś. Słuchajcie, no i milknął echa głośnego spięcia Doroty Szelongowskiej z Janą Jabłczyńską. Mhm. TVN nawet miał zrezygnować z konferencji prasowej promującej nowy program Szelongowski.
0: Czyli jest grubo.
1: No jest
0: ostro
1: grubo.
0: Jest
1: grubo. Jest ostro. Ewidentny kryzys wizerunkowy, ale spokojnie, wszystko moim zdaniem da się naprawić.
0: Co
1: Dorota Szelongowska musi teraz tylko zrobić, najlepiej wraz z mamą Katarzyną Grocholą, serial Nigdy w życiu, taki tasiemiec na 5, 10 czy 20 lat, w którym każdą rolę dostanie Joanna Jabłczyńska.
0: Dobra.
1: Takie matki, żony i kochanki. Nie wiem, czy Norbert jeszcze pamiętasz. No.
0: Pamiętam, bo ja to jest serial, który z mamą oglądałem.
1: A czy ty wiesz, że ja tam epizod zagrałem? Nawet nie pamiętam kogo, ale wiem, że zagrałem.
0: Hello.
1: Oj, proszę ciebie. Cała Polska to śpiewała.
0: Kogo tam zagrałeś?
1: Nie wiem, ale chyba siebie. Wiesz, jakoś tam idę jakimś korytarzem.
0: Dobra.
1: I mają być matki, żony i kochanki, gdzie Jabłczyńska będzie matką, żoną i kochanką. I córką, pokojówką, mężem, ojcem i kochankiem. I każde z nich nazywałoby się Tosia. Ponieważ Jabłczyńska zastraszona procesem zebrała na fundację Rock'n'Roll ponad 500 000 zł. To w ogóle super sprawa.
0: Fajnie.
1: To teraz Szelongowska chce zrobić na wzór Owsiaka swój WOŚP,
0: czyli
1: właściwie WOŚP, czyli Wielka Orkiestra Szelongowskiej Pomocy. Słuchajcie, koniec listy.
0: Tak.
1: I serdecznie zapraszamy na przyszły tydzień. Bądźcie z nami.
0: Można sobie zapisać w telefonie.
1: Tak, bo Kępa i Fiedorczuk depczą nam po piętrach.
0: Ostro jadą.
1: Ostro
0: ale
1: jadą.
0: Się nie damy.
1: Tak.

0: feel my love. To jest nowość w Radio Z, Take That i Michael Patrick Kelly. 4 minuty do godziny 12, nie odchodźcie za daleko, za chwilę wiadomości.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Na razie tyle mogę zdradzić. Więcej już wkrótce.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach. Po reklamie.
0: Dochodzi 12, słuchacie Radia Z, w studiu ponownie Iwona Kutyna, a to oznacza, że czas na wiadomości. Zróbcie głośniej.
14: Atak ukraińskich dronów na Moskwę, największy w tym roku. Paliwo drogie nie tylko w Polsce, rekordy we Francji. I jesień już za 3 dni, w tym roku ma być wyjątkowo ciepła.
0: Dwunasta.
14: Nocny nalot Ukrainy na cele w Rosji był największy w tym roku. Według rosyjskich źródeł wojsko zestrzeliło ponad 1100 ukraińskich dronów. Do celu doleciały maszyny, które zbombardowały podmoskiewską rafinerię naftową. Zakład zaopatruje w paliwo stolice, okoliczne miejscowości. To drugi raz w ostatnich miesiącach, gdy stołeczna rafineria zostaje zbombardowana. Niedziela jest w Rosji trzecim, ostatnim dniem głosowania w wyborach parlamentarnych, pierwszych od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Francuska prawica zmienia zdanie w sprawie Rosji. Marine Le Pen i Jordan Bardella wydali oświadczenie, w którym potępiają postępowanie Moskwy, uznając je za wrogie. To stanowisko ukazuje się dzień po spotkaniu francuskich liderów politycznych z Emmanuelem Macronem. Prezydent przedstawił im sytuację międzynarodową i zagrożenie, jakie stanowi rosyjska eskalacja. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Czy to właśnie te informacje otrzeźwiły francuską prawicę?
15: Raczej nastroje społeczne, bo jeszcze krótko po spotkaniu u prezydenta, w którym wziął udział drugi z liderów Zgromadzenia Narodowego, Jordan Bardella, Le Pen je bagatelizowała. Być może okazało się, że myli się, oceniając, że Francuzi nie zwracają uwagi na jak się jej wydaje odległą od granic wojnę w Ukrainie. Jeszcze 2 tygodnie wcześniej wiceszef partii sugerował także zakręcenie kurka z pomocą dla Ukrainy. Dziś ta retoryka się zmienia. Le Pen pilnie śledzi sondaże. Na wiosnę przyszłego roku weźmie udział w wyborach prezydenckich. Na razie prowadzi w sondażach, które wskazują, że wejdzie do drugiej tury. Marcin Friedrich, Radio Z.
14: Francuski rząd aktualizuje plany ochrony infrastruktury krytycznej. Polecił to prezydent wobec ryzyka rosyjskich ataków hybrydowych. Francuzi tymczasem płacą rekordową cenę za paliwa. Litr oleju napędowego kosztuje tam 2 euro 41 eurocentów. Cena benzyny 95 przekroczyła poziom 2,17 za litr. U nas ceny także na historycznych poziomach. Według analityków e-petrol.pl w przyszłym tygodniu będzie jeszcze drożej. Benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Ciepła jesień przed nami, tak przynajmniej wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Przyjrzał się im reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Co to oznacza?
16: To oznacza, że wciąż możemy spodziewać się chłodnych, typowo jesiennych dni, jednak tych ciepłych lub bardzo ciepłych okresów będzie zwyczajnie więcej niż zwykle. To zasługa mas ciepłego powietrza z nad Afryki, których napływ jest potęgowany przez globalne ocieplenie, mówi mi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
17: Wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekord.
16: Jak dodaje ekspert, rekord ciepła dla września padł w ubiegłym tygodniu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
14: Klimatolodzy przewidują, że ciepła jesień może przynieść skrajne zjawiska klimatyczne, od przedłużającej się suszy po intensywne ulewy i burze. I jeszcze na koniec o gigantycznych pieniądzach. Rekordowa wygrana padła w Lotto. Zwycięzca zgarnął blisko 45 milionów złotych. To rekord w historii tej gry. Oprócz głównej wygranej aż 107 osób trafiło piątkę. W tym przypadku dostaną po niemal 9 tysięcy złotych.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Pewnie już o tym słyszeliście, a jeśli nie, to przypominam, dzisiaj na północy IMGW ostrzega przed burzami, gradem i wiatrem, który może osiągać w porywach 80 km na godzinę. Nad samym morzem dodatkowo obowiązują alerty przed silnym wiatrem. Najcieplej jeszcze na południowym wschodzie, tam nawet do 25 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

Gossip. Move in the right direction. Tu Radio Z i 14 minut po godzinie 12. I zagadka dla was. Co łączy Annę Dymną, Stanisława Tyma, Jana Englerta, Grażynę Torbicką i Szymona Majewskiego? Odpowiedź jest prosta, od wczoraj. A przekażę wam ją na naszej antenie sam Szymon. Bądźcie z nami, to już za chwilę.

0: Robert Miles w Radiu Z, 21 minut po 12. Słuchajcie, wczoraj ogłoszono tegorocznych laureatów tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Wszyscy dobrze znamy ten plebiscyt. Anna Dymna, Stanisław Tym, Jan Englert, Grażyna Trobicka. Lista jest długa, od wczoraj powiększyła się także o nazwisko Szymona Majewskiego, który jest z nami. Halo?
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ojej, nie wiem, czy mogę powiedzieć witam, podobno nie mówi się witam.
0: A jak się mówi?
1: A ja jestem od... Dzień dobry, cześć czołem, czuwaj, nie wiem. Generalnie, wiesz, ja od wczoraj jestem mistrzem mowy polskiej, więc ja, no tak, już nie mogę mówić żadnych wyrazów, no, wychodzących poza ramki mistrza mowy polskiej, więc brzydkich to już w ogóle, absolutnie, więc nie usłyszysz o tym, ode mnie, Robert, tak? Nic brzydkiego, same ładne rzeczy, słoneczko, kwiatuszek, zachodzi słońca, o, nie można zdrabniać za bardzo, no widzisz, muszę się tego wszystkiego pilnować, no.
0: Szymon, to po pierwsze serdeczne gratulacje, a po drugie, skoro jesteś mistrzem mowy polskiej, to jedno zdanie po mistrzowsku byśmy poprosili od ciebie.
1: Ojejku, po mistrzostku, no to najgorzej. Po mistrzostku, na przykład Beza. I to zostało docenione. Beza, uwaga, Beza. Dlaczego Beza? Nie ma litery A, bo bez A, a jednocześnie ma literę A. Tym mniej więcej ująłem wczoraj profesorów podczas mojej mowy, czyli moimi zabawami słownymi, a jednocześnie bezy, czyli bez Y. No ale jest tam Y. No i teraz zobacz, takie paradoksy ma w sobie język polski.
0: Niesamowite. Szymon, słuchaj, to może zaprosimy przy okazji do przebojowej listy wydarzeń tygodnia. Następna niedziela, za tydzień od 10.
1: Tak, następna niedziela i już ty do mnie wiesz, jak mówisz.
0: Mistrzu.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

0: To jest Oceana. Cry Cry w Radiu Z, ale proszę nie płakać, proszę się śmiać. Bo teraz Fiedorczuk i Kępa, czyli...
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Kanga Rzeszów, proszę.
3: Dzień dobry. Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa, jest pani na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Chcieliśmy zapytać o te kryptowaluty. Chcielibyśmy kupić, czy warto kupić?
2: Że tak powiem, nie udzielam porad inwestycyjnych.
4: No dobrze, rozumiem, ale ja takie pytanie mam troszkę bardziej może ogólne. Tak, te kryptowaluty, to pani, to jest bezpieczne wszystko w ogóle? Jak to, gdzie się to trzyma?
2: No tak, tylko dodzwonił się pan do kantoru kryptowalut, więc ja w żaden sposób nie będę tutaj panu, że tak powiem, polecała czy nie polecała.
3: Można tam podejść do państwa zobaczyć? Czy macie coś na miejscu?
2: No tak, jesteśmy na miejscu.
4: Aha, taką jedną kryptowalutę sobie można kupić wtedy, tak, u państwa?
2: No w chwili obecnej
3: aha,
2: nie.
3: Aha, ale zarezerwować czy coś tam?
2: Znaczy to nie ma rezerwacji.
4: Czy to można w ogóle na prezent kupić na przykład?
2: Ewentualnie? Nie. Znaczy, no wie pan co, no właścicielem kryptowalut jest ten, kto ma dostęp do portfela, więc...
3: Aha, okej. Gdzie to trzymać później, tak jak się kupi właśnie?
2: No to najlepiej na portfelu zewnętrznym typu Ledger.
3: U kogoś?
2: Można trzymać. Nie, portfel ze... Nie wiem, czy panowie jaja razem nie robią, czy...
3: Nie, bo...
2: Naprawdę.
3: Bo to się...
2: Chcą się dowiedzieć.
3: Społecznie tak chcemy, żeby ten...
4: troszeczkę
3: dowiedzieli się ludzie, no bo nie wiadomo, to popularne, ale teraz tam aresztowali tego, tutaj czy to kupować, nie kupować, a to...
2: No nie, no chodzi o to, że jakby, no nie wiem, no kupuje pan, żeby kupić kryptowaluty, no to trzeba mieć założony portfel, tak, kryptowalutowy, więc bardzo dużo jest informacji i to nie jest takie wszystko proste.
4: No to my byśmy się nadali w takim razie, żeby kupić?
2: No nie sądzę, nie na tym etapie.
3: To my będziemy zgłębiać wiedzę, żeby troszkę się rzeczywiście podouczać i wtedy może zainwestujemy.
4: Dobra.
2: No proszę bardzo, w razie czego zapraszam tutaj do nas.
4: Super.
3: Bardzo dziękujemy.
4: Pięknie, kłaniamy się, dziękuję.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Jeżeli jesteście ciekawi, do kogo będą dzwonić jutro, to zapraszam do słuchania Radia Z po 7:30. Dzień dobry bardzo. Teraz Lady Gaga i Poker Face, muzyka numer 1.

Karol G. Bruno Mars w Radio Z. 13 minut do 13, moi drodzy. Za chwilę przenosimy się na pustynię błędowską. I to nie sami. Bądźcie z nami, za chwilę łączymy się z biegunami.

0: sponsorem relacji jest Tauron.
1: Zamki, spinaczka, turnieje rycerskie, wizyta na pustyni błędowskiej. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Dzisiaj ostatni dzień atrakcji, a na miejscu nasz człowiek Bilgu Narion Batar.
2: Kochani, na akcji Zrób to z Radiem Z. Nie ma rzeczy, których nie zrobimy, nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy właśnie przy okienniku wielkim, a obok mnie są nasi wspaniali słuchacze, którzy już zjechali. Słyszałem, że pan ma w ogóle lęk wysokości.
3: Teraz już nie, już mi przeszło.
2: No i o to chodzi. Co pan czuł właśnie, kiedy stanął na takiej wysokości i już wiedział, że trzeba będzie zjechać?
3: No powiem szczerze, że były nogi z waty, bo jest to trochę wysoko, ale strach udało się pokonać. Szybko zjechałem na dół, jestem cały, zadowolony, także...
2: Uśmiechnięty od ucha do ucha, a mówi się, że strach ma wielkie oczy.
4: Bałam się bardzo, no ale co? Trzeba było to zrobić, nie?
5: Do odważnych świat należy.
4: Tak jest,
2: także że tak powiem, żegnamy się ze swoimi lękami, no i jak to się mówi, ahoj przygodo!
4: Ahoj przygodo, tak.
0: Sponsorem relacji

0: pani, w Niemczech trwa święto piwa, czyli Oktoberfest. Tak drogo to jeszcze nie było, ale spokojnie, ludzie już mają pomysł na to, żeby zapłacić mniej. O tym za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Cofnęliśmy się w czasie.
17: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
18: Nie panikujcie!
17: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
19: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
17: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w niedzielę 20 września w studiu Iwona Kutyna. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
20: Stała baza Amerykanów w Polsce. Decyzja być może w przyszłym tygodniu. Pierwsza, na razie mała fala przeziębień. Chorują głównie najmłodsi. Rekordowo drogi Oktoberfest. Uczestnicy mają na to swoje sposoby.
0: Trzynasta.
20: Na temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce rozmowy w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku jest Karol Nawrocki. Prezydent między innymi weźmie udział w sesji zgromadzenia ONZ. Ma też spotkać się z Donaldem Trumpem. W Nowym Jorku jest również specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Czy po tej rozmowie pojawią się szczegóły dotyczące stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce?
21: Oficjalnie sprawą zajmuje się teraz szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, który w środę ma spotkać się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem i ustalać szczegóły obecności wojsk w Polsce. Wiadomo też jednak, że prezydent Karol Nawrocki spotka się we wtorek z Donaldem Trumpem podczas oficjalnej kolacji na rozpoczęcie sesji. Po ostatnich wypowiedziach czy wpisach amerykańskiego prezydenta widać, że relacje między panami są więcej niż dobre. Możliwe więc, że szczegóły pojawią się szybciej właśnie po tej rozmowie. Nowy Jork. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
20: W sprawie bazy wojsk USA w Polsce pod uwagę brane są trzy lokalizacje w zachodniopomorskim, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Jest akt oskarżenia w sprawie kradzieży samochodu należącego do rodziny Donalda Tuska. Do przestępstwa doszło rok temu w Sopocie w okolicy domu premiera. Łukasz W. oraz Stefan N. zostali oskarżeni o kradzież z włamaniem. Pierwszy podejrzany cały czas jest w areszcie, drugi z mężczyzn został wypuszczony w lutym. W przychodniach coraz więcej powakacyjnych infekcji. Chorują głównie dzieci. dzieci, a wrzesień i początek jesieni to najlepszy czas, żeby się zaszczepić. Tym bardziej, że w aptekach są już nowe szczepionki. Jedną z lubelskich poradni odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Do przechodni przy ulicy Koryznowej w Lublinie z dnia na dzień zgłasza się coraz więcej pacjentów. To głównie uczniowie. Mają kaszel, gorączkę i katar, mówi mi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
18: W grupach dzieci przebywające w szkołach, w przedszkolach mogą zarazić się od swoich rówieśników grypą, wirusem COVID-19.
3: Jak dodaje lekarka, fala zachorowań dopiero przed nami. Warto jednak już teraz pomyśleć o szczepieniu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Za darmo zaszczepić mogą się dzieci, seniorzy i kobiety w ciąży. Wyjątkowo duże zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski to pierwsze w historii badanie cech genetycznych naszego społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na zdrowie. W tym tygodniu próbki od chętnych pobrane zostały na Uniwersytecie Gdańskim. Profesor Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii mówi Radiu Z, że wiedza o polskim genomie powinna być dostępna już od wielu lat.
22: To jest o tyle ważne, że do tej pory nie mieliśmy takich danych i tutaj niestety Polska trochę jest zapóźniona w stosunku do innych, no, wysoko rozwiniętych krajów, gdzie te populacje poszczególne zostały już dosyć dobrze przebadane. U nas tu jest duża luka.
23: Mamy nadzieję, że nic nie znajdą z tych rzeczy, których nie chcemy wiedzieć o sobie. Coś tam zrobić dla dobra nauki, coś tam zrobić dla siebie.
24: Normalnie się chyba sporo płaci za to, a tutaj po prostu można też nieodpłatnie.
23: No to też może być taki argument, że i dlatego pewnie tyle chętnych jest tutaj.
20: Usłyszał od uczestników badania nasz reporter Maciej Bąk. Projekt prowadzi 12 jednostek naukowych. Każda dodatkowo skupia się na jednej dziedzinie. Na przykład Uniwersytet Gdański bada osoby z chorobami rzadkimi. W Niemczech wystartował rekordowy Oktoberfest. Rekordowy pod względem ceny piwa. W tym roku za litr trzeba zapłacić równowartość 70 zł. Wysokie ceny z roku na rok skłaniają gości do zmiany imprezowych zwyczajów. Coraz więcej osób bierze udział w tak zwanych Forglichen, czyli polskich rozgrzewkach. Wokół terenów festiwalowych, na trawnikach i w parkach gromadzą się ludzie, którzy wprawdzie piją piwo, ale kupione w pobliskich marketach. To pozwala ograniczyć wydatki na samym Oktoberfeście.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Trochę zmieniła nam się mapa z ostrzeżeniami meteo. Teraz już cała Polska jest w zasięgu ostrzeżeń przed silnym wiatrem pierwszego stopnia. Do tego burze na północy i północnym zachodzie naszego kraju. Nie będzie to spokojna niedziela pogodowo, zwłaszcza na północy, a jutro między 13 a 15 stopni w ciągu dnia.
25: Radio Z. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: No wybaczcie mój lekki grymas, ale chyba muszę cieplejszą kurtkę wyciągnąć z szafy. 5 minut po 13, to jest program na luzie w Radio Z. Za chwilę będziemy wspominać.

właśnie dla takich utworów słuchamy Radia Z. To Mans Zelmerlew, 15 minut po 13. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj mija dokładnie 30 lat od koncertu króla popu Michaela Jacksona na warszawskim Bemowie. Dokładnie 20 września 1996 roku oglądało go w Warszawie podobno około 120 tysięcy osób. I uwierzcie mi, do tej pory to jest jeden z najczęściej wspominanych koncertów lat 90. w Polsce. Jeśli byliście, koniecznie zadzwońcie. 321-321-321. Będziemy wspominać, a za chwilę wspomnienia, słuchajcie, nie byle kogo, bo mojej własnej mamy.

0: pięknego. Louis Armstrong w Radio Z. Moi drodzy, 30 lat temu na warszawskim Bemowie koncert Króla Popu. A na tym koncercie między innymi mój tata i moja mama i chyba dużo ludzi.
1: Ogrom ludzi. Niesamowite wrażenia. Pamiętam, że bilet kosztował 50 zł, ale myśmy wtedy zarabiali po 800. Chyba nigdzie nie widziałam większej ilości osób. No i atmosfera tam była też taka, że człowiek przeżywał to całym sobą. Bardzo, bardzo, bardzo dobry koncert.
0: Mama zapomniała dodać, że mnie zostawili u babci.
2: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: Oh.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: genialna. Shania Twain w Radiu Z, a my teraz dzwonimy.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Szkolna, przedszkola numer 4, słucham.
3: Dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Jest pani na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Mamy takie pytanie. U państwa w mieście w Sosnowcu odbywa się teraz turniej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet. I tam jest taki problem, tak, z frekwencją na trybunach. Czy można było podesłać troszeczkę dzieci? Czy państwo nie wysłalibyście, nie chcielibyście?
2: Wie pan co, ja przekażę informacje nauczycielom.
4: Pani, chodzi o to, że są puste trybuny. Grają panie, kobiety. Tak. Grają, no też jesteśmy państwem takim w miarę otwartym, europejskim, no żeby to jak ci ludzie powinni być na tych trybunach, nie? A są puste te trybuny.
2: Dobrze, ja to najlepiej WF-istom to przekażę.
3: Właśnie. Tak. To jeżeli,
2: postaram się,
3: że... jeżeli można by było jeszcze im powiedzieć, że no, dobre mecze bardzo, bo jutro to jest na przykład Argentyna z Koreą gra, tak? I Portugalia z Hiszpanią. To są bardzo fajne zawodniczki, klasa światowa naprawdę. Zagrania to jest na poziomie mężczyzn, a mężczyzna często to przekracza te umiejętności męskie.
2: Rozumiem.
3: Bardzo.
4: No, gra zawodniczka Ochoa, Araya, także takie no, światowej klasy naprawdę zawodniczki w tym wieku grają.
2: Rozumiem.
3: A u państwa,
2: ja przekażę tak
3: u państwa stawiacie na piłkę nożną? Jest troszeczkę tego i dziewczyny grają na przykład?
2: Wie pan, coś się dzieje na pewno, bo tutaj mamy pana, który ćwiczy też, który jest trenerem piłki nożnej, więc coś tu na pewno się dzieje.
3: To na pewno zna zawodniczki Cenza, fajna taka Maldonada, bardzo, bardzo dobre Aguilar, bardzo świetne dośrodkowanie ostatnio robi.
2: Wiemy bardzo, oczywiście przekażę wiadomość.
4: Bardzo byśmy prosili,
2: nadzieję,
4: super,
2: że,
4: super.
2: No tak, frekwencja się zwiększy.
4: No tak mówię, po 100-200 dzieci by się przydało, przynajmniej na meczu.
3: Wyższe, niższe, obojętnie. Dobre uczennice, słabe, to nieważne.
4: Byleby się działy tam, tak jest. No.
2: Dobrze.
4: Dziękujemy.
2: Dzięki, pozdrawiamy, do widzenia.
3: Do widzenia.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: dinozaura. No i twierdzą, że jego temperatura ciała mogła wynosić około 36 stopni, czyli prawie tyle co u człowieka. Nie wiem, co za tym odkryciem idzie, ale może i temperaturę miał podobną do naszej, ale rączki to już na pewno miał krótsze. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
9: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
10: Mariolka?
9: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
10: Ten z funkcją aktywnego mycia?
9: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
11: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sponsorem relacji jest Tauron.
1: 12 minut do 14. Tymczasem ponownie łączymy się z biegunem Arimbatarem, który razem z naszymi słuchaczami świetnie się bawi na Euromanii. Halo, Bill.
2: Kochani, na Euromanii najważniejsze są przygody. Oczywiście później są zakwasy, ale zanim to nastąpi, najważniejsze jest to, żeby się cieszyć przygodami. I nasi słuchacze właśnie takie przygody przeżywają. Więc chciałem zapytać, który wyjazd podobał się najbardziej pani?
3: Najbardziej podobały mi się pokazy dronów. Zdecydowanie, nigdy nie byłam. Ja widziałam tylko w telewizji.
2: A panu?
4: Mi najbardziej podobały się wspaniałe widoki. I cała ta Jura krakowsko-częstochowska naprawdę jest niesamowitym regionem, który na pewno, jeżeli ktoś wcześniej nie był, warto.
5: A mi chyba także Okiennik Wielki. Była super adrenalina i po zjeździe byłam z siebie bardzo dumna.
2: No, ja tak samo jestem dumny, ponieważ tutaj zjadłem więcej niż ktokolwiek z naszego wyjazdu. Warto przyjeżdżać na Euromanię, no i rozerwać się troszeczkę w alternatywie. W pewnym stylu.
0: Sponsorem relacji

0: sorry, no.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
16: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Po reklamie.
20: Słuchacie Radia Z, dochodzi 14. To czas na wiadomości, które przynosi do studia Iwona Kutyna.
21: Niebezpieczna pogoda, ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Pomysły rządów na drogie paliwo, wysokie ceny w całej Europie. Zatłoczone Tatry na Podhalu, rekordowa liczba turystów.
20: Czternasta.
21: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców północy Polski przed silnym wiatrem. Synoptycy zapowiadają znaczne pogorszenie pogody, w tym burze z gradem. W studiu reporter Radia Z Marcin Frydrich. Dzień dobry, Marcinie. Gdzie wiatr będzie najmocniej?
0: Właśnie w pasie nadmorskim dla północnych krańców zachodniopomorskiego i pomorskiego IMGW wydał alert drugiego stopnia. Wiać może tam w porywach do 80 km na godzinę. To wystarczająco silny wiatr, by łamał gałęzie i konary drzew. Może być więc niebezpiecznie, gdyby ktoś chciał wybrać się na spacer do parku czy lasu. Już teraz w Łebie wiatr wieje z prędkością ponad 30 km na godzinę. Burze mogą pojawiać się głównie w północno-zachodniej Polsce. Będzie im towarzyszył dość intensywny deszcz, ale miejscami może też spaść grad.
21: Sztormowa pogoda spowoduje też podniesienie się poziomu wód. Ostrzeżenie obowiązuje dla całego wybrzeża. Europa walczy z rekordowymi cenami paliw. Niemiecki rząd od października obniży podatek energetyczny. Litr oleju napędowego kosztuje tam prawie 11 zł. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
19: W sumie pakiet pomocowy uzgodniony tu między rządem federalnym i krajami związkowymi ma dać 2,5 miliarda euro. Kierowcy pozwoli więc zaoszczędzić to mniej więcej 75 groszy na litrze. Z kolei najpóźniej 1 stycznia ma zostać wprowadzony limit cen paliwa. Jak zapowiedział kanclerz Niemiec, to konieczne, bo każdy, kto na przykład dojeżdża samochodem do pracy, dochodzi do granic wytrzymałości. Niemcy rozważają też wprowadzenie bezpośrednich wypłat dla obywateli jako rekompensat za wysokie ceny energii. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Nad pakietami pomocowymi zastanawia się m.in. Hiszpania i Francja, gdzie diesel kosztuje już średnio 10,5 zł. Do rozmów na temat obniżki cen paliw wróciła też Polska. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim w Małopolsce zatrzymani. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W rękach policji są 40-latek oraz 24-latek, którzy okradli salon. Także dwie osoby, które mogą mieć związek z przestępstwem. Mężczyźni zostali zatrzymani w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas policyjnej akcji wyrzucali przez okna pakunki. Okazało się, że to narkotyki. Wzmacnianie i poszerzanie tatrzańskich szlaków, budowa stacjonarnych toalet i zwiększenie liczby nocnych patroli Straży Parkowej to działania planowane przez Tatrzański Park Narodowy w związku z rosnącą liczbą turystów. Podczas wakacji padł kolejny rekord. Po szlakach wędrowało ponad 2 miliony turystów. Dyrektor parku Szymon Ziobrowski jest jednak przeciwny limitowaniu liczby wpuszczanych osób.
22: Są miejsca, gdzie te limity się wprowadza. Przykładem są Góry Stołowe. Natomiast Tatry są dużo bardziej złożonym i rozbudowanym przestrzennie miejscem. Ja już abstrahuję oczywiście od sensowności tego rozwiązania. Trzeba by faktycznie ogrodzić całe Tatry płotem, a tego przecież nie zrobimy.
23: Są jakieś takie wskaźniki, że przyroda już ma dość takich tłumów?
22: No właśnie, przyroda nie pokazuje nam, że ma dość. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie.
21: Z dyrektorem parku rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek. Najbardziej zatłoczone miejsca to Droga do Morskiego Oka, szlak w Dolinie Kościeliskiej i rejon Kasprowego Wierchu, na który turyści masowo wjeżdżają kolejką.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Tak, dzisiaj niespokojnie na północy kraju, ale na termometrach wciąż między 19 a 21 stopni, więc nie jest najgorzej. Jutro w ciągu dnia już zdecydowanie chłodniej, między 13 a 15, a te przelotne opady deszczu wcale nas nie opuszczą. W studiu Tomek Kasprzyk,
24: dzień dobry. Czas na czas wolny, czyli program, w którym rozgrzeszamy Was z absolutnego braku produktywności.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Debbie Rowlands. No i słynne nagranie Dilemma. Oczywiście w Radiu Z. Przy takiej muzyce to można się relaksować. A dzisiaj 20 września, dzisiaj podobno ogólnopolski dzień przedszkolaka. Pozdrawiamy. Dzień parówki, dzień parówkożercy. No, pewnie niektórzy się zaliczają do takich. Ja skrytym jestem, na pewno. I no, dzień doceniania żony jest także. Uściski dla wszystkich żon. Natomiast mam dla was wszystkich informację, która z pewnością ucieszy zdecydowaną większość, bo jak widzę, naukowcy podobno pracują nad nową generacją miniaturowych ogniw biopaliwowych, które potrafią generować prąd z glukozy zawartej w ludzkim ciele lub w zwykłych napojach. I w przyszłości takie rozwiązania mogą zasilać drobne czujniki medyczne bez konieczności ładowania ich z gniazdka. I to jest bardzo ważne. A to oznacza, że jedzenie słodyczy będzie można wreszcie oficjalnie usprawiedliwić słowami, że ja przecież nie podjadam. Ja tylko ładuję telefon.

0: Sean Baker ze słynnym nagraniem Give w Radio Z. Drugą połowę września mamy, więc okres taki, że wszyscy mówią o grzybach, ale jak wiadomo, co za dużo, to niezdrowo. I dwóch Włochów ostatnio się o tym przekonało. Za chwilę wam o tym opowiem. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
23: Jak tak, to Allegro. Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
24: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
25: Ale że to tak dla mnie?
24: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
27: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer

0: Królowa Łez, Agnieszka Chylińska w Radiu Z. To jest dobra pora teraz, 14.36 na zegarach, żeby wejść w tak zwany tryb głośno mówiący.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Dzień dobry, pan Jack Info, linia Orlen, czy mogę pomóc?
3: Dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk, Michał Kępa, jest pani na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: My dzwonimy w sprawie wysokich cen paliw, bo tutaj do, rozumiem, uwagi można wnieść do, akurat u pani. Czy można by było tutaj pani kilka uwag?
2: To znaczy? Słucham pana.
4: Wie pan co, no mamy kilka pomysłów, jak sprawić, żeby po prostu ludzie byli trochę mniej zdenerwowani z powodu tych cen paliw. No bo one są wysokie, ale myślę, że można to jakoś tak promocyjnie potraktować, jakoś tak PR-owo, żeby to nie wyglądało na to tak, że są takie wysokie, prawda?
2: Mhm.
4: Wie pani, jak gdyby na przykład po prostu podawać cenę za pół litra zamiast za litr, prawda? No bo to cena będzie o połowę mniejsza, no ludzie będą pozytywniej na to reagować, jak jest paliwo za 4 zł wtedy, prawda? Na przykład.
2: Rozumiem. Jeżeli państwo mają jakieś propozycje, oczywiście proszę nam przesłać taką informację. Ja podam panu adres mailowy.
4: Aha, dobrze.
2: Opiszecie państwo i przekażemy tutaj do Orlenu dalej.
3: Nie wiem, może macie jakieś starsze kolekcje? Tej benzyny, że to wczorajszą sprzedawać, nie musicie dzisiaj tej świeżej benzyny.
4: Tak jak bo... jest przy jedzeniu, prawda, że jest jakieś wczorajsze tam za połowę ceny na przykład. Takie starsze, troszkę gorsze paliwa. Rozwodnione troszkę bardziej. No to przecież nikt się nie obrazi, nie każdy auto ma takie, że musi jakieś super paliwo mieć. Ja
3: no tak, batoniki, prawda, ta waga się zmniejszyła, a cena taka sama, więc tutaj klient może w ogóle nie zauważyć tego. To też chyba korzystne by było.
2: Jeżeli państwo macie propozycję, tak jak wspomniałam, proszę przesłać nam taką informację, ile tylko pomysłów państwo macie na adres mailowy, oczywiście przekażemy do Orlenu do rozpatrzenia, tak?
4: No to do dyrekcji trafi tam, żeby tego rodzaju pomysły jakieś...
2: Przekażemy.
4: No to
2: przekażemy
4: ważne.
2: Dalej. No,
4: ludzie się denerwują jednak...
2: Rozumiem. Dziękuję ślicznie, spokojnego dnia, do usłyszenia. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Proszę bardzo, mądrego to i dobrze posłuchać. No. Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa wracają jutro w premierowym odcinku. Dzwonię do pani na głośno mówiący przed 8:00. A więcej możecie posłuchać na naszych stronach internetowych radioz.pl. Archiwum jest, sprawdźcie.

0: Tak, oto płynie nam wspólnie czas wolny w Radio Z. Mike and the Mechanics. Samo się gra, samo się słucha. A tymczasem powracam do tych Włochów, którzy zostali zatrzymani w pobliżu przejścia granicznego ze Szwajcarią. Grzybiarze wracali samochodem z kantonu Ticino, dokąd pojechali oczywiście na grzyby. No i szwajcarscy policjanci, uwaga, znaleźli w ich samochodzie 30 kg prawdziwków. Całe zbiory skonfiskowali, bo okazuje się, że ta ilość pięciokrotnie przekraczała dzienny limit przewidziany przez prawo tego kantonu. A ten limit w zasadzie wynosi 3 kg na osobę. Więc najwyraźniej w kantonie Ticino jedyny prawdziwek, który nie ma żadnych limitów, to ten na mandacie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie.

0: życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: elegancko, z uśmiechem na twarzy i tanecznym krokiem w Radiu Z zbliżamy się do 15. Za chwilę wiadomości. Radio Z
1: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojas i na wojas.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
6: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
7: Cofnęliśmy się w czasie.
8: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
9: Nie panikujcie!
8: Przeżyją mnóstwo przygód i... zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
10: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
8: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
11: Każdego dnia Unia Europejska staje się celem ataków dezinformacyjnych. Media społecznościowe zalewają kłamliwe kampanie ze strony Rosji i Chin. Czy jesteśmy w stanie się przed tym bronić? Czy Unia ma do tego potrzebne narzędzia? Jak chronić naszą demokrację? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tok.fm.pl oraz w aplikacji tok.fm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
12: Słuchaj, Marian,
13: no?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w niedzielę 20 września. W studiu jest już Lucyna Półżyczka, zatem czas na najważniejsze wiadomości.
16: Ważą się losy kanclerza Merca. Niemcy głosują w dwóch landach. Państwa bałtyckie obawiają się rosyjskich prowokacji, służby w gotowości. Atrakcje dla każdego. Lublin zaprasza na Festiwal Nauki.
0: Piętnasta.
16: Niekorzystne wyniki wyborów mogą pogrążyć kanclerza Merca. W Niemczech trwa głosowanie w dwóch krajach związkowych, Berlinie i Mecklenburgii-Pomorzu przed nim. Wybory lokalne przyciągają wiele uwagi, bo dwa tygodnie temu w Saksonii-Anhalt zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD. Kanclerz Merz mierzy się z kryzysem wizerunkowym w kraju i we własnej partii. Jeżeli CDU osiągnie słabe wyniki, to może stracić stanowisko. Wyborcy, z którymi w Berlinie rozmawiał reporter Radia Z Jan Kielak, są podzieleni. Zagłosowałem na zielonych, potrzebujemy więcej dróg rowerowych i czystego miasta. Poza tym nie zrobią nic zwariowanego. Jana Didinkę identyfikuje się z nimi najbardziej. CDU są umiarkowani. Potrzebujemy stabilizacji, bo z lewej i z prawej strony jest wielu radykałów. Według ekspertów, nawet jeżeli AfD wygra w Berlinie lub Mecklenburgii-Pomorzu Przednim, to najpewniej nie utworzy tam rządu, bo pozostałe partie nie chcą wchodzić z nią w koalicję. Państwa bałtyckie zaniepokojone możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Władze Litwy, Łotwy i Estonii dostały te same informacje wywiadowcze, o których kilka dni temu mówił premier Tusk. Zapewniają jednocześnie, że region jest bezpieczny, choć służby zachowują wzmożoną czujność. Reporter Radia Z Maciej Bąk z tym tematem teraz. No, szczególne obawy są na Łotwie, gdzie za dwa tygodnie będą wybory parlamentarne.
9: Tak, i dlatego władze apelują do ludzi o spokój i nieuleganie dezinformacji. Na Łotwie trwają duże sojusznicze ćwiczenia NAMEIS 2026. Wzmocniono też przed wyborami obecność myśliwców NATO w przestrzeni powietrznej. To gwarancja bezpieczeństwa, podkreśla premier Andris Kulbergs. Nie mamy informacji o tym, żeby poziom zagrożenia w ostatnim czasie znacząco wzrósł. I jednocześnie nie można wykluczyć, że do wyborów mogą wydarzyć się incydenty w państwach bałtyckich, na przykład związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez lecącego z Rosji czy Białorusi drona.
16: W zeszłym tygodniu jedną z takich maszyn myśliwce NATO zestrzeliły nad Litwą w okolicach Kowna. Melony od polskiego rolnika to już nie jest żart. Krajowi producenci żywności też dostosowują się do zmian klimatu. Choć egzotyczne uprawy to jednak jeszcze eksperymenty, ale choćby wzrost liczby upraw pomidorów świadczy, że Polska zaczyna zagrażać dotychczasowym potentatom. Widać to także na Festiwalu Polskiej Żywności w Warszawie, który odwiedził reporter Radia Z Marcin Friedrich.
17: Polscy plantatorzy eksperymentują z nowymi odmianami. Rekordziści mają ich już nawet kilkaset w swojej ofercie. Wszystko przez to, że ciepłolubne warzywo ma u nas coraz lepsze warunki do wzrostu, mówi Witold Wierzbiński Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
18: Zawsze kojarzyliśmy, że pomidor z Włoch to jest ten pomidor, który wygrzał się w słońcu. Tutaj twarde dane pokazują, jak u nas się rozwija rynek pomidorów.
17: I choć sporo pomidorów ciągle importujemy, to w tym roku sprowadziliśmy ich już o kilkanaście procent mniej niż w 2025. Marcin Friedrich, Radio Z.
16: Festiwal Polskiej Żywności na PGE Narodowym potrwa jeszcze 2 godziny. A w Lublinie trwa Festiwal Nauki. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, bo program jest bardzo bogaty. To ponad 2000 projektów. O niektórych z nich mówi jedna z organizatorek, dr Monika Baczewska-Ciupak.
19: Uniwersytet Dziecięcy UMC zaprasza na wystawę meteorytów. Można także wziąć udział w warsztatach obróbki lubelskiego bursztynu. Zapraszamy również na projekt zatytułowany Kryptonim Pora. Kosmiczne laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie.
16: Lubelski Festiwal Nauki potrwa do piątku. Szczegóły są na stronie wydarzenia.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Na południowym wschodzie cały czas zachmurzenie małe i umiarkowane, ale będzie wzrastać do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, okresami przejaśnienia, ale mogą pojawić się deszcz i burze. Uważajcie. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do nawet 25 na południowym wschodzie. Wysoko w Karpatach wieje, a w Sudetach mogą porywy dochodzić nawet do 100 km na godzinę. Uważajcie na siebie. W nocy będzie chłodniej i będzie deszcz.
21: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Radio Z i już. I tak oto gładko wkraczamy w drugą odsłonę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w czasie wolnym w Radio Z. Na początek Artur Gadowski. Pamiętam, to był 98 rok, kiedy pojawiała się ta piosenka, to radia niekoniecznie chciały ją grać, bo wtedy jeszcze nie było, ten utwór nie był w tak zwanym trendzie. Ale jak się przekonały do tej piosenki, to nagle stał się hitem. A dziś to już klasyka. Ona jest ze snu. Ja nazywam się Tomasz Kasprzyk i witam ponownie.

Jest energia, jest romantyka, jest Armin van Buuren w Radiu Z. Facet, którego muzyka ładuje baterie jak żadna inna. A propos, inżynierowie zaprezentowali nowy typ ogniw wykorzystujących do ładowania struktury grafenowe. Jaki jest wynik? Pełne naładowanie akumulatora w smartfonie od zera, jak czytam do setki, zajmie niespełna minutę. Słyszycie? Naładowanie telefonu w minutę. Brzmi rozsądnie. Szkoda tylko, że moje własne baterie o poranku ładują się, ja wiem, dwie, no może trzy godziny przy pomocy tak zwanych dwóch małych czarnych, a i tak jakoś mam wrażenie, że do południa działam na 15%.

0: Szagi się pojawił w Radiu Z ze swoim aniołkiem. A propos aniołki właśnie, padł rekord wędrówki w poszukiwaniu partnerki. Za moment trochę więcej wam o tym opowiem. Radio Z
1: i już. Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
2: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
3: Zadzwonimy.
4: Pogadamy.
2: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz...
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym.
3: To znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
2: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Już jutro przed 8:00, tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
10: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
9: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
10: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
9: A skrócenie szkoleń BHP?
10: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
9: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
10: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
11: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20:25 w TVP1.
16: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
20: Słuchaj, Marian.
21: No?
20: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
21: Aha.
20: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
21: Ta.
20: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
21: No i co, Barbara, i co?
20: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
21: Ta Mariolka to jest naprawdę...
22: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
23: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
25: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
24: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
25: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
24: I w ekstra cenie, to rozumiem.
25: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
24: Regulamin na circlek.pl.
26: Po reklamie.

0: Dużo się dzieje w tym utworze. I trochę energii, trochę romantyzmu, i forte, i piano, i taka Kelly Clarkson. Stronger w Radiu Z. No dobra, my tu gadu, ale telefon dzwoni.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Słucham?
3: Dzień dobry. Z tej strony Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa, jest pan na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry, witam.
3: Mamy
4: witam
3: taką
4: serdecznie.
3: Sprawę, tutaj kolegę.
4: Proszę pana, bo pan jest menadżerem z Kolima, tak? Dobrze się dodzwoniliśmy.
2: Tak.
4: Super, to mamy pytanko. Tak. Bo jest ta cała afera teraz, nie wiem czy pan słyszał, z Edem Sheeranem, z koncertami, prawda? Macklemore miał występować. I to już wytłumaczymy. Artysta Macklemore miał występować,
3: raper,
4: przed Edem Sheeranem jako support, ale tam ze względów politycznych nie wyrzucono go jakby. I tam Ed Sheeran teraz ma wolne jako ten cały
3: jest
4: support.
3: Wakat.
4: Czy państwo by nie zechcieli po prostu jako polskiego artysty z Kolima wystawić, żeby spróbował jako ten support?
2: A kiedy by to było?
4: To jest wakacje prawdopodobnie przyszłe, bo to jest na przyszły rok, bo to jest duża trasa.
2: Proszę pisać do nas.
3: Czyli okay. Co, ale to można na tego, może tego Eda Sheerana połączyć z wami, żeby on pisał, co?
4: Management po prostu Eda Sheerana by do państwa się odezwał.
2: Bardzo proszę, to niech się do mnie odezwą.
3: Czyli na
2: szybciej, tym lepiej, bo tych terminów praktycznie.
4: Tylko tu jest ważna sprawa, żeby tam nie było żadnych politycznych, bo dlatego wyrzucili tego.
2: A my nie bawimy się w polityczne, gramy i dla tych.
3: O to chodzi, no, bo to jest kwestie tam izraelskie i takie.
4: Palestyna i tak dalej, nie wchodzimy w to, dobra?
2: Nie bawimy się w
3: to. A my chcemy dla promocji Polski troszeczkę właśnie, żeby tutaj weszły, żeby...
4: Polski artysta.
2: A państwo jesteście organizatorem? Kim jesteście?
4: Nie, my
3: łączymy te rzeczy.
4: Jako z rządu, to znaczy próbujemy Polskę promować, jako promocja Polski.
2: Proszę maila do oficjalnego.
3: Dobra, ale wy nie macie problemu z Edem Sheeranem, bo to jest ta muzyka też dla was jakby też...
2: My nie mamy z nikim problemu.
3: No to fajnie, to może przejdzie. Także super, dziękujemy bardzo.
4: Fajnie, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, dobrego dnia życzę. Pozdrawiam.
3: Dobrego dnia.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: Ależ to przepiękny utwór. Artur kazał na siebie czekać ile to? 6 lat, jak dobrze pamiętam. 6 lat temu ukazał się Kundel, a parę dni temu, 2 dni temu dosłownie, ukazała się płyta zatytułowana Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Nowy Artur Rojek. Tymczasem padł rekord wędrówki w poszukiwaniu partnerki. Mówiłem wam o tym. 3 samce Lykaona pstrego. Okazuje się, że pokonały w Zambii prawie 4000 kilometrów w poszukiwaniu partnerek, ustanawiając rekord najdłuższej zarejestrowanej wędrówki afrykańskiego ssaka lądowego. Więc to znaczy, że pojęcie zrobienia wszystkiego dla miłości zyskało właśnie nowy, liczący 4000 kilometrów standard. I co się z tym wiąże? Że teraz każdy samiec, któremu nie będzie się chciało podjechać do innej dzielnicy na randkę, nie będzie miał żadnej wymówki. Radio Wnet
1: i już. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoje...

0: jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych e-obuwie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: parę lat minęło od premiery, prawda, tego nagrania. Ciągle działa. ATC, Around the World. La la la la la la la la. I tak oto w podskokach radośnie zbliżamy się do godziny 16, a to oznacza, że dosłownie za chwil kilka w Radio Z najważniejsze wiadomości. Radio Z i
1: już. Reklama. Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
2: Mariolka?
1: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
2: Ten z funkcją aktywnego mycia?
1: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
3: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Cofnęliśmy się w czasie.
9: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
10: Nie panikujcie!
9: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
11: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
9: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
12: To jest lek!
13: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Zobacz, Stasiu, soku.
22: Gdzie? Nie widzę.
21: No tam, patrz.
22: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
21: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
23: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
22: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
23: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
24: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
1: Po reklamie.
0: Niedziela, 20 września. W studiu Radia Z Lucyna Płużyczka. Zatem czas na najważniejsze wiadomości.
25: 56-latek zatrzymany za groźby wobec premiera. Jutro usłyszy zarzuty. Doradca prezydenta o stałej bazie USA w Polsce. Decyzja ma zapaść wkrótce. I apel ekspertów. Nie zabierajcie dzikich zwierząt z lasu.
0: Szesnasta.
25: 56-latek, który w mediach społecznościowych opublikował film, w którym groził premierowi Tuskowi, zatrzymany, to mieszkaniec Przemyśla, jutro ma usłyszeć zarzuty. Film ukazał się w piątek, teraz śledczy go analizują, zabezpieczyli też sprzęt elektroniczny należący do mężczyzny. Zgromadzone dowody posłużą do sformułowania zarzutów. Policja przypomina, w sieci nikt nie jest bezkarny. Publikowanie treści naruszających prawo nie zapewnia anonimowości. Doradca prezydenta Błażej Poboży o ogłoszeniu decyzji o lokalizacji stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Mam nadzieję, że to kwestia tygodni. Według niego ta sprawa jest już na ostatniej prostej, o czym świadczy wpis prezydenta USA w mediach społecznościowych sprzed kilku dni. O możliwych lokalizacjach i kolejnych krokach reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
2: Amerykańskie wojsko ma do wyboru kilka potencjalnych lokalizacji w zachodniopomorskim, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Na początku września te miejsca były już wizytowane przez Amerykanów. Decyzja to już kwestia najbliższego czasu, mówi Błażej Poboże, doradca prezydenta.
3: To jest kwestia dni czy tygodni, a nie miesięcy, ale no to już zależy trochę od rządu, bo pan prezydent i to, co od niego zależało, jest przygotowany, jest dobry fundament, no i teraz rząd ma pole do działania.
2: W przyszłym tygodniu także o tej sprawie szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał w Waszyngtonie z sekretarzem wojny USA. Marcin Friedrich, Radio Z.
25: Polska będzie też negocjować umieszczenie u nas centrum serwisowania rakiet do systemów Patriot. Nie zabierajcie dzikich zwierząt z lasu, apelują specjaliści, bo co roku właśnie na przełomie lata i jesieni do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt trafiają zdrowe osobniki, które ktoś zabrał w dobrej wierze, sądząc, że wymagają opieki. Dotyczy to też jeży, które powoli szykują już miejsca do hibernacji. Więcej o tym reporter Radio Z Mateusz Szkudlarek.
4: Trzeba to nazwać wprost. To są porwania młodych zwierząt. Ludzie w dobrej wierze, ale jednak porywają je od rodziców, mówiła mi Alina Sobczyk z Leśnego Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
5: Przez taką nieświadomą pomoc możemy zagrozić takim zwierzątkom poprzez odebranie ich od rodziców tak naprawdę i wychowywanie się w naturalnym środowisku.
4: Do ośrodka ludzie przywożą m.in. małe zające, pustułki czy lisy. Dlatego leśnicy apelują, nawet jeśli wydaje nam się, że zwierzę zostało porzucone, to może nie być prawda. W każdym takim przypadku najlepiej skonsultować się z leśnikami. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
25: Tylko 10% zwierząt, które każdego roku trafiają do ośrodka w Kole, naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Kraków po raz 13 stał się stolicą polskiej urologii. Wczoraj koncertem rockowym przed dawnym hotelem Forum zaczął się kolejny festiwal Kult Uro, który promuje profilaktykę chorób układu moczowego. Lekarze i artyści zachęcają do darmowych badań w poradniach biorących udział w akcji. Proste badanie USG może uratować życie, przekonuje organizator festiwalu profesor Piotr Chłosta.
6: Poprzednie edycje udowodniły czytelnie, że spośród zdrowej populacji jesteśmy w stanie wyodrębnić kilkanaście procent tych, u których udało się znaleźć chorobę i których udało się leczyć z intencją i z osiągnięciem pełnego wyleczenia. To jest powód do dumy i satysfakcji.
25: Najgroźniejsze choroby układu moczowego to rak gruczołu krwiowego, pęcherza moczowego i nerek. Festiwal i badania profilaktyczne potrwają do końca grudnia. Szczegóły są na stronie wydarzenia. Teraz już wiadomości z drugiego Radio Z. Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Zablokowany jest jeden pas trasy A6 w zachodniopomorskim w stronę Berlina. Na wysokości Kołbaskowa dochowała osobówka. Służby są na miejscu i utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. A na ekspresowej 6 na Pomorzu zablokowany jest jeden pas w stronę Gdyni. Na węźle Chwaszczyno była kolizja osobówki. Korek w obie strony na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim zwalniacie na wysokości Warlubia, gdzie trwają prace drogowe. Z tego samego powodu stoi też Zakopianka na wysokości Gaju w kierunku Krakowa. Korek ma tam ponad 2 kilometry. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
10: Na termometrach cały czas od 16 na północnym wschodzie, około 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany. W nocy przelotne opady deszczu i możliwe burze. Uważajcie. Temperatura minimalna od 8 do 13. Chłodniej w górach. Tutaj od 5 do 7 stopni.
9: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
10: 5 minut po 16. Tomasz Kasprzyk, witam w kolejnej odsłonie naszego wspólnego spotkania w czasie wolnym w Radiu Z. Zaczynamy od Evanescence.

jeszcze tylko kilka dni i będzie można zobaczyć, jak Madonna prezentuje się na żywo po wielu latach przerwy. MTV Video Music Awards już za kilka dni. No i ciekawe, czy Madonna muzycznie zatopi się w przeszłość, czy spróbuje wytyczyć jakąś drogę w przyszłość, bo artystka lubi nas zaskakiwać. A propos tych dróg w przyszłość. Testy autonomicznych samochodów pokazały, że algorytmy podobno uczące się jazdy w miastach zaczynają przejmować nawyki ludzkich kierowców. O co chodzi? W zatłoczonych metropoliach auta bez kierowców już potrafią lekko wcinać się na pas i trąbić swoimi częstotliwościami. Fal, oczywiście. Rozumieją tylko te samochody między sobą. Czyli technologia osiągnęła poziom, w którym komputer pokładowy potrafi być tak samo bezczelny i tak samo zirytowany jak człowiek rano stojący w korkach. Witamy w przyszłości. Technologia wreszcie ma ludzkie wady.

0: One Way or Another. One Direction tym razem, ale w oryginale oczywiście Debbie Harry, Blondie sprzed lat. Prosto z winyla. A propos, winyle ciągle biją rekordy. Winyle powracają do łaski. Trochę więcej wam o tym niebawem opowiem. Radio
1: Z. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
18: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
21: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
20: Z PSB zawsze się da.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy...
23: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
26: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
27: Play.
28: Po reklamie.

0: Mr. Know-it-all, fenomenalny Teddy Swims w Radiu Z. A przed nami po raz kolejny Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa, którzy dzwonią.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Halo, halo? Halo,
3: dzień dobry, witamy serdecznie. Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
4: Chcielibyśmy zapytać, co tam w ogóle, jak tam?
2: Ale z kim mam przyjemność?
3: Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk.
2: Tak, tak.
3: No i chcieliśmy ogólnie zapytać.
2: Kojarzę.
3: No bo my z radia dzwonimy i pytamy ludzi po prostu, co tam, jak tam, jaka jest sytuacja.
4: Społeczna taka funkcja, żeby zobaczyć, jaki nastrój.
2: Po japońsku, jako tako.
3: A jakie problemy są? To może pomożemy rozwiązać.
2: To tak większość ludzi.
3: Czyli co, paliwo drogie?
2: Zarobki niskie.
3: Aha.
2: Najniższa. Człowiek 30 lat pracuje najniższa. I tak to jest.
3: A w jakiej branży, niech pan powie? Może pomożemy trochę.
2: Aha. Jako magazyn.
4: Tu bardziej jakiś odpoczynek, tak? Bardziej sanatoryjne, jakieś takie rzeczy, wycieczki, gdzieś wyjazdy. Może to pomoże? Jest czas na to?
2: No, taki dłuższy weekend by się przydał.
3: No, ale to
2: niby
3: wie pan,
2: po urlopie,
3: gdzieś do Jaworza, do sanatorium, zawsze... coś takiego. Goczałkowice ewentualnie, no.
2: Goczałkowice. No, to mam na rzut beretem,
3: no,
2: prawda?
3: No, akurat. Żeby odpocząć trochę, wie pan. I od razu lepiej będzie po tych 30 latach pracy.
4: Tam chyba ryba jest, no. Także można też się wyciszyć na tych rybach.
3: Tak, rybki jakieś, coś takiego, brenna.
2: To. Czuły punkt. Ryby, grzyby.
3: O, no i od razu humor lepszy.
2: Humor nie bardzo, bo nie ma u nas grzybów, niestety.
3: Ale jak popada, to będą. No. To załatwimy.
2: Jak popada.
4: Będziemy rozmawiać ze służbami leśnymi.
2: Z górą.
3: Tak jest.
4: Grzyby będą.
2: Trzymam do słowa.
3: A jeszcze niech pan powie, czy pan sobie życzył jakieś muzykę, jakieś życzenia muzyczne może?
2: Muzyczkę? Przede wszystkim tam lata 90. To jest.
4: Super.
3: Tina Turner może być?
2: Oczywiście.
3: Super, to puścimy Tina Turner. Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego.
4: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
4: Do usłyszenia.
3: Dziękujemy.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: A najbliższy premierowy odcinek już jutro rano, przed 8:00. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

0: wszystko, czego chciałem. Nowość na antenie Radia Z. Wrozu i Kasperczyk. Bardzo bym chciał, żeby ten utwór był wysoko w zestawieniu listy przebojów Radia Z. Ciekawe. Wszystko od was zależy. Sprawdźcie, gdzie panowie się znajdują. A chłopaki uwielbiają stare brzmienie. Słychać zresztą taki oldschoolowy sound w tym nagraniu. Niczym z winyla. No właśnie, bo sprzedaż płyt winylowych cały czas bije rekordy, a legendarne zespoły z lat 70. i 80. wciąż wypuszczają nowe, zremasterowane edycje swoich albumów. Wniosek, że młode pokolenie zachwyca się trzeszczącymi dźwiękami z tej czarnej płyty i tymi wielkimi odkładkami. A skoro tak, to skoro trzeszczące dźwięki, wiekowa klasyka wracają do łask, to może i dla mnie jest jakaś nadzieja. Czasami sam osobiście strzelam w stawach. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
9: A nosek?
8: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
9: Całą noc?
8: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
9: Dobranoc, nosku.
8: Dobranoc, skarbie.
10: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką do

0: trochę było o pieniądzach. Meja zamyka kolejną godzinę w Radiu Z. Zbliża się 17:00. Za moment wiadomości. Radio Z
1: i już. Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Co, kiedy, jak? Tego jeszcze nie zdradzę, ale już wkrótce.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Każdego dnia Unia Europejska staje się celem ataków dezinformacyjnych. Media społecznościowe zalewają kłamliwe kampanie ze strony Rosji i Chin. Czy jesteśmy w stanie się przed tym bronić? Czy Unia ma do tego potrzebne narzędzia? Jak chronić naszą demokrację? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji TokFM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w niedzielę 20 września. W studiu Lucena Płużyczka, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
24: Ważne głosowanie w Niemczech, została już tylko godzina. Burza wokół spotkań z Nawrockim w USA, mają być płatne. I hit 9 kolejki Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok kontra Legia Warszawa.
0: 17:00.
24: Batalia o władzę w dwóch niemieckich landach na finiszu. Za niespełna godzinę lokale wyborcze w Berlinie oraz Mecklenburg i Pomorzu Przednim zostaną zamknięte. Łączymy się ze stolicą Niemiec, gdzie jest specjalny wysłannik Radia Z Jan Kielak.
1: Dzień dobry.
24: Janku, jak do tej pory przebiega głosowanie?
1: Spokojnie i bez większych incydentów. Znamy też pierwsze dane dotyczące frekwencji. W Berlinie do godziny 12 głos oddało prawie 28% uprawnionych do głosowania. Z kolei w Mecklenburg i Pomorzu Przednim do godziny 14 frekwencja wyniosła ponad 40%. W obu landach są to wyniki wyższe niż o tej samej porze w poprzednich wyborach.
24: A z czego to wynika? Dlaczego wyborcy tak tłumnie ruszyli do urn?
1: Zdają sobie sprawę, że od wyników w wyborach landowych może zależeć też przyszłość rządu federalnego. Słaby wynik współrządzącej w Niemczech CDU może kosztować kanclerza Friedricha Merza stanowisko. Z kolei skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec traktuje wybory jako pokaz siły i jest na fali wznoszącej po tym, jak dwa tygodnie temu zwyciężyła w Saksonii-Anhalcie. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
24: Pierwsze wyniki sondażowe Exit Poll poznamy tuż po zamknięciu lokali. Karol Nawrocki próbuje zarabiać na prezydenturze. Tak Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej komentuje doniesienia Radia Z. Jak ustalili dziennikarze Newsweeka i Radia Z, prywatna fundacja Centrum Strategii Rozwojowych organizuje w Nowym Jorku spotkania, na które zaprasza Kancelaria Prezydenta. Jeżeli wpłaci się pokaźną kwotę pieniędzy, można mieć nadzieję na spotkanie z Karolem Nawrockim. Pakiet Platinum za 100 tysięcy dolarów to rozmowa 1:1. Gold jest o połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów. To jest rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca, tak mówił w programie Siódmy Dzień Tygodnia Robert Kropiwnicki.
3: Urzędujący ktokolwiek, czy poseł, minister, premier, a bardziej prezydent, głowa państwa, spotyka się za pieniądze z jakimiś organizacjami biznesowymi po to, żeby załatwiać jakieś deale. To jest to naprawdę moim zdaniem na pograniczu korupcji.
24: Głos w tej sprawie zabrał też Jan Filip Libicki z PSL-u.
4: Nawet jeśli pan prezydent jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie te standardy są ciut inne, to powinien się trzymać standardów polskich. No według polskich standardów sytuacja, w której ktoś płaci za jakieś spotkanie z prezydentem, jeśli nie jest on prezydentem emerytowanym, budzi wątpliwości.
24: Tymczasem rzecznik Karola Nawrockiego zapewnia, nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish American Economic Summit w Nowym Jorku. Rafał Leśkiewicz dodał, że nie było deklaracji ze strony Kancelarii Prezydenta warunkujących udział w forum lub spotkanie z Karolem Nawrockim od wpłaty pieniędzy. I jeszcze sport. Ten pojedynek rozgrzewa do czerwoności kibiców w Białymstoku i Warszawie. Przed nami hit 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia podejmie Legię i teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Pokusisz się o wskazanie faworyta?
5: To bardzo trudne zadanie. Opierając się tylko na suchych liczbach, byłaby nim Legia. Stołeczni w tym sezonie Ekstraklasy nie przegrali jeszcze meczu, ale ostatnio głównie remisowali. Są wyżej w tabeli, na trzecim miejscu, a Jaga na 10. Ekipa z Białego Stoku rozegrała jednak mecz mniej, a dzielą je tylko 4 punkty. Duma Podlasia ma w tym meczu coś do udowodnienia. Za nią dwie porażki, jedna w Ekstraklasie, druga w Lidze Europy. Do tego cały czas cieniem kładzie się na nią afera SMS-owa trenera Siemieńca. Jaga ma dzisiaj okazję na prestiżowe zwycięstwo, które pozwoli o tym wszystkim zapomnieć.
24: Pierwszy gwizdek w tym meczu o 17:30, a w Radio Z teraz już raport z dróg. Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Zablokowane są dwa pasy autostrady A4 na Dolnym Śląsku w stronę Katowic. Na wysokości węzła Wrocław Południe zderzyły się dwa auta. Jedna osoba została ranna, korek ma około 4 km. W dużym ścisku wracają turyści z gór. Zakopianka jest zatkana od Bańskiej Niżnej w stronę Nowego Targu. Kilkukilometrowy korek też na wysokości Myślenic w kierunku Krakowa. Postoicie również na S1 w Śląskiem. Korek w stronę Żywca zaczyna się za Węgierską Górką. Spory ruch także na autostradzie A1 na jezdni w kierunku Gdańska. Zatory tworzą się na wysokości Warlubia i Stanisławia. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i możliwe burze, zwłaszcza w całej Polsce, z wyjątkiem południa. A właśnie, to ważne. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe burze w całej Polsce też, ale z wyjątkiem południowego zachodu. Temperatura maksymalna od 10 na Podhalu, 14 wschodzie do 17 na zachodzie.
6: Radio Z i już.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: A jeżeli ktoś z was jest nad morzem, no to jutro nad morzem ma być około 15-16 stopni. Ale będzie padać też, także wiecie, parasolki się przydadzą. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

jedyna i niepowtarzalna Adele w Radiu Z, jej słynny Rolling in the Deep. Prawie 14 minut po godzinie 17. Tu czas wolny w Radiu Z, jak zwykle w niedzielę o tej porze. Widziałem ostatnio raport, z którego wynika, że blisko 80% dorosłych Polaków czuje przewlekłe zmęczenie, a 25% podobno śpi poniżej 6 godzin na dobę. Młodzi dorośli też deklarują gorszą kondycję psychiczną i większe wyczerpanie niż seniorzy. Seniorzy, dacie wiarę? I generalnie stres. To jest chleb powszedni. Podobno 70% pracujących chodzi do pracy mimo choroby. Wygląda na to, że jesteśmy absolutnymi mistrzami świata w ignorowaniu potrzeb własnego ciała. Wiecie co? Prawdopodobnie powiedziałbym wam coś więcej jeszcze o tym, ale jestem zmęczony.

0: Shoot Song. Takie 2-1 chyba tutaj przydałoby się w tańcu, prawda? Cher za nami, też przepiękne wspomnienie sprzed lat. A propos wspomnień, tylko w nowym wydaniu. Właśnie dzisiaj jest 20 września, czyli 10 dni. Za 10 dni w kinach Lalka. Magda Barczyk zapytała producenta filmu Radosława Drabika i reżysera Macieja Kawalskiego o ich emocje tuż przed wielką premierą i o to, dlaczego powinniśmy wszyscy zobaczyć filmową Lalkę. Posłuchajcie.
1: To są wielkie emocje. 3 lata życia, ostatni rok prawdziwy roller coaster, sukcesy, turbulencje, upadki. Film skończony w 99,5%. Dzisiaj jeszcze pewnie w nocy i jutro ostatnie sprawdzania. 30 września w kinach. Myślę, że spełniły się nasze wszystkie marzenia, ale to nie znaczy, że już możemy sobie odpoczywać, ponieważ ja bardzo wierzę, że jeśli się robi tak wielkie i epickie kino, to równie wielka i epicka musi być komunikacja z widzami, żeby nie przegapili tego momentu, bo choć jest to najważniejsza polska książka i film już zyskał pewien rozgłos, to nie chciałbym, żeby Polacy po raz pierwszy oglądali go na małym ekranie, tylko chciałbym, żeby jednak ruszyli do kin, bo detale, zdjęcia, scenografia, kostium, make-up jest najwyższej próby, aktorstwo najwyższej próby, reżyseria, muzyka i warto przeżyć to z innymi na wielkiej sali.
2: Nie mamy jeszcze zupełnego luzu, bo jeszcze prace trwają, to nie jest tak, że film jest tak całkiem gotowy, jeszcze zarywamy trochę nocy, żeby go dokończyć, ale wielką ekscytację i taką radość, że lada moment będziemy mogli się podzielić owocami naszej pracy. Myślę o tym w ten sposób, że muzyki również można posłuchać na telefonie w domu, ale przyjść na koncert i przeżyć to na wielkiej sali z dobrym dźwiękiem, z innymi ludźmi, którzy również są w jakimś transie, no to okazuje się, że ten sam utwór pracuje kompletnie inaczej. No i z kinem jest tak samo. Owszem, można zobaczyć film na telefonie, owszem, można zobaczyć go na telewizorze, ale udać się do kina i odbyć duże, piękne, wielkie przeżycie od śmiechu, przez wzruszenie, przez ściśnięte gardło, przez jakąś ulgę. To jest jednak inne doznanie, w którym ja jestem zakochany od lat i myślę, że nie będzie to, ten film nie będzie dla widzów rozczarowaniem. Radio Z
3: i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
22: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
23: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
22: No dobrze, a taki fajny prezent?
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
23: Na mediaexpert.pl.
24: Włączamy niskie ceny.
25: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
26: Elektryk? Pewnie drogi.
25: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
26: Co? Z serwisem i gwarancją?
25: I tylko 10% opłaty wstępnej.
26: Tylko gdzie jest haczyk?
25: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
26: Czekaj, 30 tysięcy?
25: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
27: Po reklamie.

0: Whitney w Radiu Z. Proszę bardzo, you drive me crazy. No, a propos lalki, też można oszaleć. Ale powracając jeszcze na chwilę do tego tematu, to od 16 września przypomnę, że w Łazienkach Królewskich w Warszawie otwarta jest wystawa kostiumów z filmu Lalka. To są 32 stroje, które na ekranie noszą m.in. Kamila Urzędowska, czyli Izabela Łęcka, Maria Dębska, czyli Kazimiera Bąsowska, a także Marcin Dorociński, czyli filmowy Stanisław Wokulski. No i Magda Barczyk padła na otwarcie i porozmawiała o kostiumach z osobami za nią odpowiedzialnymi, czyli twórczynią kostiumów filmowych, Katarzyną Lewińską, no i oczywiście uznanym polskim projektantem Tomaszem Osolińskim.
1: Państwo znacie już dobrze te kostiumy przecież, bo pracowaliście bardzo długo nad nimi, nawet bardzo długo. Czy jest jakiś taki kostium, który Państwu szczególnie zostanie w pamięci, jeżeli zamkniecie już projekt Lalka?
2: No, wymagały jakiejś niewiarygodnej godzin pracy i wykończenia, i lamówki, i plisek, i kokardek, i już nawet nie pamiętam, co to było. Ja tak naprawdę to nie wiem, który kostium. Ja bardzo lubię te kostiumy, wiesz, tą szkocką kratkę razem Łęcka z Wąsowską. Ale to wcale nie były najbardziej pracochłonne jakby kostiumy, prawda? To w ogóle nie było to. Nie wiem, czy moim ulubionym nie jest jednak... I tutaj muszę się przyznać, że w ogóle się tego nie spodziewałam. Krykiet i wyścigi.
1: No właśnie, panie Tomku, czy to będzie kontrowersyjne, jeżeli zapytam, czy panów jednak dużo łatwiej się ubierało?
3: No wszystko, zarówno aktorzy i aktorki. Przykładaliśmy tą samą uważność do wykonania tych kostiumów, do zaprojektowania. Nie ma tutaj czegoś takiego. To się wydaje, że tak jest, ale opracowanie, przygotowanie tego wszystkiego zajęło nam porówno tyle samo czasu.
1: A jeżeli zapytam Państwa o to, w jaki sposób tworzy się takie kostiumy, bo umówmy się, no nie mamy tutaj materiału takiego, że sobie otworzymy album ze zdjęciami i widzimy dokładnie, w jaki sposób to odwzorować. Na czym Państwo pracowaliście?
2: Na malarstwie. Bardzo dużo jakby ja korzystam akurat w inspiracjach z malarstwa, z żurnali mody z tamtego okresu, francuskich głównie. Tomasz, książka, z której ty korzystałeś?
3: Tak, znaleźliśmy książkę do kroju i szycia, podstawy kroju i szycia i konstrukcji z tego okresu XIX wieku pana Głodzińskiego. Książka była po rosyjsku, bo byliśmy wówczas pod zaborami. I myśmy tak naprawdę z Kasią odtworzyli krój XIX-wiecznych ubrań. Nazwaliśmy sobie to roboczo na początku choinkami, które potem zaczęliśmy ubierać.

0: Hello, hello i Beyoncé w Radiu Z. Hello! Za moment w Radiu Z pojawi się Metallica, więc nie oddalajcie się.
1: Reklama. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a. Zapraszamy na Epic.

0: który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
1: A w dodatku można go podać również na noc.
0: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
8: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
7: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
8: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
7: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
8: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
9: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
10: Po reklamie.

0: Take Me Back i Kygo w Radiu Z. Zbliża się 18:00, za moment wiadomości. Radio Z i
1: już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Już jutro około 14:20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No
12: i
11: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
23: No to tak, mamy pendrive'y,
22: tak,
23: i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał.
22: Aha.
23: No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
22: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
24: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
25: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
26: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
27: Play.
3: Po reklamie.
0: Niedziela, 20 dzień września. W studiu Radia Z jest już Lucyna Półżyczka. Za ten czas na wiadomości.
1: Właśnie kończą się ważne głosowania w dwóch niemieckich landach. Wybory w Rosji celem masowych cyberataków, tak twierdzi Moskwa. Owady szturmują nasze domy, eksperci wyjaśniają dlaczego.
0: Osiemnasta.
1: Koniec głosowania. Właśnie w tej chwili w Berlinie i w Mecklenburgii Pomorze Przednie powinny być zamykane lokale wyborcze i będą podliczane głosy. Walka o władzę rozgrywa się między lewicą a CDU. Według ekspertów te partie mają największe szanse na wygraną w tych dwóch landach. Na zwycięzcę nie jest typowana skrajnie prawicowa AfD, która dwa tygodnie temu wygrała w Saksonii-Anhalt. A w Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej i Moskwa twierdzi, w ich trakcie dochodzi do cyberataków na niespotykaną dotąd skalę. Według szefowej Centralnej Komisji Wyborczej w ostatnich dniach odnotowano ponad 1000 incydentów. Ela Pamiflowa twierdzi, że stoją za nimi Wielka Brytania, Ukraina, Brazylia, Indonezja, a nawet Indie. Wybory do Dumy Państwowej trwają w Rosji od piątku i zakończą się dziś wieczorem. Największe szanse na wygraną ma partia Dmitrija Miedwiediewa, Jedna Rosja. Ciąg dalszy sprawy śmiertelnego wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej w gdańskiej dzielnicy Stogi. Po tym jak w lutym wysiadająca pasażerka zginęła tam pod kołami pojazdu, Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała firmę PKS Gdańsk i stwierdziła szereg nieprawidłowości. Informację tę uzyskała w ramach interwencji poselskiej Paulina Matysiak. Reporter Radia Z Maciej Bąk teraz z tym tematem. Co wykryła ITD?
2: Okazało się, że aż 8 autobusów należących do PKS Gdańsk wykonywało przewozy bez ważnych badań technicznych. Były też naruszenia przepisów związane z czasem pracy kierowców. Jeśli zaś chodzi o autobus biorący udział w wypadku na Stogach, to okazało się, że nie działał w nim monitoring, a po zdarzeniu sprawdzono jego stan i puszczono go ponownie na ulicę. Jak przekazuje posłanka Matysiak, główny inspektor transportu drogowego zwrócił się do podwładnych o intensywniejsze kontrole pojazdów komunikacji miejskiej na Pomorzu. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Sprawę lutowego wypadku na Stogach nadal bada prokuratura. Nikt do tej pory nie usłyszał zarzutów. To prawdziwa plaga. Coraz więcej owadów wpada do naszych domów. Między innymi to osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, kopulują i szukają pożywienia, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi dr Grzegorz Wagner, entomolog z UMCS-u w Lublinie.
4: Tutaj jeśli chodzi o pokarm, to zdecydowanie będą dominowały błonkówki, żądłówki, tak jak pszczoły czy osy. One na jesieni też bywają dokuczliwe, szczególnie osy. Bywają natrętne, poszukują przede wszystkim słodkiego pokarmu.
5: Ja zauważam na przykład u siebie na balkonie ostatnio dużo tych pszczół, os. Trudno czasami zweryfikować, która to która.
4: No właśnie, lepiej czasami zamiast weryfikować, to po prostu zamknąć drzwi balkonowe, prawda, żeby nie ryzykować urządleniem.
1: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Po wypadku zablokowana jest droga krajowa nr 48 w Lubelskiem na trasie Dęblin-Kock. W Białobrzegach zderzyły się dwa auta, są ranni. Utrudnienia mogą tam potrwać około 3 godzin. S7 na Mazowszu w kierunku Warszawy. Można je przejechać tylko lewym pasem. Między węzłami Mława Północ, Mława Wschód. W Uniszkach Zawadzkich była kolizja. Utrudnienia także na Dolnym Śląsku. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
8: Korek na S8 od strony Kłodzka do Wrocławia. W okolicach Ząbkowic Śląskich ma około paru kilometrów.
1: Za wszystkie sygnały dziękujemy, a jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze możliwe początkowo w całej Polsce, ale z wyjątkiem południa. Temperatura maksymalna od 8 do 13 stopni, chłodniej w górach, tam do 7. Jutro od 10 na Podhalu, 14 na wschodzie, 16 nad morzem, do 17 na zachodzie. Wiatr będzie okresami porywisty, uważajcie.
27: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
28: Radio Z i już.
9: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: 8:05, tak oto wkraczamy w ostatnią godzinę naszego wspólnego spotkania w Radiu Z w czasie wolnym w niedzielę 20 września. Coś szumi. U was też tak szumi, czy tylko u mnie szumi? Ale to taki ładny szum. Kaśka Sochacka już zaczyna szumieć w Radiu Z. Ja nazywam się Tomasz Kasprzyk, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania.

Na niedzielne popołudnie utwór idealny wręcz. Guru Josh Project i Infinity. A w tle oczywiście w tym utworze Relax, Relax. Pewnie, że tak. Relaksować się można wszędzie, nawet na szkockiej wyspie Bute. Słyszeliście o tym, jak podczas oficjalnej wizyty na właśnie tej szkockiej wyspie książę William i księżna Kate tak się relaksowali, że odrzucili w ogóle pałacowy protokół na rzecz lokalnych atrakcji. Uwaga, następca tronu osobiście poprowadził traktor z uśmiechniętą żoną w kabinie, a także podobno spróbował swoich sił w tradycyjnej szkockiej odmianie hokeja na trawie. Proszę bardzo, czyli wygląda na to, że po latach królestwa sterowanie ciągnikiem i bieganie z kijem po łące to dla nich całkiem naturalny krok w stronę, nazwijmy to, uziemienia monarchii. To się chwali.

0: Energiczne dziewczyny z Sugar Babes pojawiły się dzisiaj w Radiu Z. A za chwilę przeniesiemy się do Poznania, bo w Poznaniu trwają czwarte Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Po reklamie.

Ileż w niej pozytywnej energii, przynajmniej w tym utworze. Shake It Off i Taylor Swift oczywiście w Radiu Z. Tymczasem przenosimy się na chwilę do Poznania, bo mówiłem o tym, że w Poznaniu trwają czwarte Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej, gdzie ponad 20 unikalnych kolekcji podobno walczy o tytuł mistrza. Wiecie co? Eksperci porównują nakład pracy potrzebny do stworzenia takiego eksponatu, do pisania rozprawy doktorskiej, a same znaczki podobno też traktują jak miniaturowe kapsuły wiedzy o historii, sztuce czy przyrodzie. I to jest przepiękna inicjatywa. I wiecie, co mnie cieszy najbardziej? Że sztuczna inteligencja przetwarza terabajty danych w ułamki sekund, ale nigdy się nie dowie, jak to jest odczuwać czystą ekscytację na widok takiego małego znaczka.

0: Choć myślę sobie, że ten utwór kojarzyć się z wakacjami może, bo premiera miała miejsce w lipcu tego roku, to na zimę też idealny będzie. Dobrze mu wróżę.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
1: Po reklamie.

0: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Więcej na razie nie powiem. Szczegóły już wkrótce.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactive Rolon.
12: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
13: Cofnęliśmy się w czasie.
14: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
15: Nie panikujcie!
14: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
16: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
14: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
19: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
18: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
20: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
21: Po reklamie.
22: Niedziela, 20 września, powoli dochodzi 19. Czas na wiadomości. Lucyna Półżyczka z nami.
23: Dwa niemieckie landy wybrały za chwilę wyniki exit poll. Gwałtowna pogoda w części Polski, MGW wydaje alerty. Dawny magazyn bawełny w Łodzi zyska nowy blask, zostanie odnowiony.
22: Dziewiętnasta.
23: Skrajnie lewicowa Die Linke wygrywa w Berlinie, a skrajnie prawicowa AfD w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Znamy wyniki sondażowe exit poll dzisiejszych wyborów landowych w Niemczech. Ich ogłoszeniu w sztabie AfD przyglądał się reporter Radia Z Jan Kielak. Jak to wyglądało?
0: Na początku było nerwowe oczekiwanie, ale politycy Alternatywy dla Niemiec byli pewni swego. Po ogłoszeniu zwycięstwa AfD w Mecklenburgii Pomorzu Przednim na sali wybuchła euforia. Należy pamiętać, że są to dopiero wyniki sondażowe. Różnica w Mecklenburgii między pierwszą AfD a socjaldemokratami, którzy zajęli drugie miejsce, wynosi zaledwie 1,5 punktu procentowego. Alternatywa dla Niemiec znalazła się też na podium w wyborach do landu w Berlinie za CDU kanclerza Friedricha Merza i skrajnie lewicową Die Linke. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
23: Według sondaży żadna z partii nie osiągnęła samodzielnej większości, dlatego o tym, kto przejmie władzę w landach, zadecydują rozmowy koalicyjne. Silny wiatr i burze możliwe na wybrzeżu. IMGW wydaje ostrzeżenia. SMS-y z alertami rozesłało też Rządowe Biuro Bezpieczeństwa. Porywy wiatru mogą sięgać 80 km na godzinę. Służby apelują, żeby nie przebywać i nie parkować aut pod drzewami. Obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne, a oprócz województw pomorskiego i zachodniopomorskiego alerty ogłoszono też dla części województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Burzom może towarzyszyć grad. Wiele wskazuje na to, że stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych może powstać gdzieś na Dolnym Śląsku. Takie informacje w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z ujawnił Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
1: Jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza i mam nadzieję, że na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia. To się toczy. To na szczęście nie opiera się...
15: Ale wizytowali tam pańskie okolice.
1: Wizytowali Wrocław, dowali też kilka lokalizacji na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce. Na wysokim szczeblu również rozmowy w Ministerstwie Obrony Narodowej, więc to nie wisi na szczęście tylko na tych wpisach Donalda Trumpa.
23: Mówił polityk koalicji rządzącej w Siódmym Dniu Tygodnia, a były wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna podkreślał, że liczy się też to, jaki rodzaj wojska będzie stacjonował w naszym kraju. Polska ma nadzieję, że będzie to brygada pancerna. A cały program Andrzeja Stankiewicza jest na radioz.pl. Był częścią imperium fabrykanckiego Izraela Poznańskiego. Przez kilkanaście ostatnich lat niszczał, ale teraz ma się to zmienić. W Łodzi rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Ma zachować swój charakter, ale zyska nowe funkcje. Powstaną tam m.in. hotel, biura i restauracje. Odrestaurowanie takich budynków jest znacznie trudniejsze niż stawianie całkiem nowych konstrukcji, mówi Radio Z odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
21: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych, po rzeczy wykończeniowe.
23: Koszt inwestycji to ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Spore utrudnienia są dziś na drogach. Zapraszam już na najnowszy raport z dróg.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Nadal zablokowana jest droga krajowa 48 w Lubelskiem. Na trasie z Kocka do Dęblina w wypadku 3 osoby zostały ranne. Policja wyznaczyła tam objazdy drogami lokalnymi. Zablokowany jest jeden pas autostrady A2 na Mazowszu w stronę Warszawy. Trzy auta zderzyły się w Brwinowie. To między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Japoruszków. Kłopoty też w Małopolsce. Dzwonicie do nas z trasy 44.
25: Korek w stronę Jankowic, Energy Landi w kierunku Chrzanowa w Małopolsce. Omijajcie tę drogę.
23: Ruch wahadłowy z kolei na Krajowej 16 w Armińsko-Mazurskiem na trasie z Olsztyna do Mrągowa. W Barczewie z ciężarówki odkręciło się koło z naczepy i uszkodziło 3 auta osobowe. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli też widzicie utrudnienia.
24: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
26: W nocy sporo chmur, przelotny deszcz i miejscami burze. Najmocniej popada na północy. W Tatrach zrobi się już niemal zimowo. Deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Temperatura od 8 do 13 stopni, a w rejonach podgórskich zaledwie od 5 do 7. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. U nas będzie jednak cieplej. Tina Turner na początek.

19.14, to jest Radio Z, Train Drive By, moi drodzy. Dzisiaj Bydgoszcz nie zaśnie, będzie trochę prywaty, no ale ja się po prostu wzruszyłem. No, po 13 latach w niższych ligach moja ukochana Polonia Bydgoszcz wraca do żużlowej Ekstraligi, wraca na salony i najpiękniejsze, że pomogły jej własne dzieciaki. Wiktor Przyjemski, który wrócił z Ekstraligi do Bydgoszczy, do swoich kibiców, żeby pomóc ukochanej drużynie w awansie. Mamy Maxa Pawełczaka, 16 lat i mówię wam, to przyszły wielokrotny mistrz świata. Do tego wychowanek Szymon Woźniak i związany z nami od juniora Krzysztof Buszkowski, no i oczywiście trener Dariusz Śledź, wychowawca polskiej i bydgoskiej młodzieży Jacek Woźniak, prezes kanclerz, no i mój znajomy Marek Ziembicki. Wkład wasz jest nieoceniony, no bo od tego momentu Ekstraliga, najsilniejsza liga świata, jest jeszcze mocniejsza. No to co? Po 13 latach Polonia w Ekstralidze, Kujawsko-Pomorskie bardzo mocne, bo i dotychczasowy mistrz dzisiaj ma toczyć swój pojedynek. Press Grupa Deweloperska Toruń z Betardem Spartą Wrocław. Na razie trwa walka z Aurą. Bydgoszcz w Ekstralidze, Toruń w Ekstralidze. No to wszystko na miejscu. No jeszcze dom nad wodą, jakie miłe okoliczności. A to w Radiu Z, TZ Tower.

0: wtorek. Thomas Lonely No More w Radiu Z, a ja tylko, chłopaki, przypominam, że dzisiaj jest dzień doceniania żony. Pamiętacie, tak? Uff, całe szczęście. Radio Z
1: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: I jak się sprawdził nowy Changan?
4: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
5: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy łącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda. Po reklamie.

To jest Radio Z i Kasia. TikTok. I może ona też się doczeka, że wpadnie do historii kędzierskiego? Aha. Od poniedziałku do piątku, po 14 w Radio Z. Wspomniane właśnie historie kędzierskiego. Piotr zagląda za kulisy największych przebojów, opowiada, jak powstawały, i zdradza ciekawostki, których mogliście nie znać. A na koniec sprawdza muzyczną wiedzę słuchaczy specjalną zagadką. W tym tygodniu poznaliśmy m.in. historię długości dźwięku samotności Myslowic czy Get Lucky Daft Punk. A jakie poznamy w nadchodzących dniach? Tego dowiecie się, będąc z Zetką codziennie po 14. Kędzior.

0: to jest Radio Z, Katrina i o technologii. Moi drodzy, w rejestrze imion pojawiły się bardzo rzadkie imiona męskie. Na przykład Diesel, Brutus, Rum czy Duda. Odnoszę wrażenie, że z tej czwórki to jednak Diesel jest najdroższy w sercu rodziców, patrząc na ceny paliw. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
3: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
2: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
3: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
2: A skrócenie szkoleń BHP?
3: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
2: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.

lekko jesiennych już okolicznościach przyrody. Hipnoza bardzo na miejscu. Zadbali o nią Purple Disco Machine i Sophie and the Giants. A to już nowość Keira na moje nieszczęście w Radiu Z. Posłuchajcie, to fajna piosenka.

0: Sekeira na moje nieszczęście, nowość w Radiu Z, a już za chwilę, bo punktualnie o 20 wiadomości Radio Z, a tam między innymi o niemieckich wyborach.
1: Zanim zdążysz powiedzieć
2: jeszcze 5 minut,
1: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8
3: jest pan, pani na głośno mówiącym.
1: Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Już jutro od 5.30.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
13: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
12: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
13: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
12: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
13: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
14: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Lucyna Położyczka jest z nami, a to oznacza tylko jedno, że czas na wiadomości. Zapraszamy.
15: Skrajne prawica i lewica wygrywają wybory w dwóch niemieckich landach. Kłopoty w dostępie do cyfrowych usług medycznych potrwają do jutra. Legia znów górą pokonała Jagiellonię Białystok w hicie piłkarskiej Ekstraklasy.
0: 20.
15: Wielkie emocje w Niemczech po wyborach w dwóch landach. Ze wstępnych sondaży Exit Poll wynika, że w Berlinie wygrała skrajna lewica Die Linke. To zwycięstwo miłości nad nienawiścią, mówi liderka tej partii Elif Erlab. 45-latka o tureckich korzeniach zapowiada ciężką pracę, która ma uczynić z Berlina lepsze, bardziej przyjazne miejsce. Teraz zaczyna się nasza praca. Jesteśmy bardzo silną frakcją. Będziemy pokazywać prawdziwą drogę. Nie będzie tak, jak było. Drugim landem, który wybierał dziś swoje władze, była Mecklenburgia Pomorze Przednie. Tam, podobnie jak dwa tygodnie temu w Saksonii, Anhalcie wygrała skrajnie prawicowa AfD. Do jutra będą problemy z receptami albo skierowaniami do lekarza. Jak wiecie z Radia Z, od piątku w całej Polsce są duże kłopoty z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, kartę e-dilo czy potwierdzenie ubezpieczenia. Mogą być też utrudnienia z zapisami na wizyty lekarskie. To z powodu prac serwisowych Narodowego Funduszu Zdrowia. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
16: Na przykład w Lublinie problemy są na SOR-ach, w szpitalu wojewódzkim i w szpitalach klinicznych. Wiele usług tu nie działa, nie można wystawić skierowań i recept. Pojawiają się też błędy, mówi mi dr Wiktor Wójtowicz.
17: Będzie wydłużony ten czas oczekiwania w SOR-ze. Musimy dłużej poświęcić czas na czynności administracyjne, które wykonujemy w komputerze.
16: Lekarze przechodzą więc na system papierowy, przez co pacjenci muszą czekać zdecydowanie dłużej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: Utrudnienia potrwają do rana. NFZ podkreśla, że prace serwisowe zapowiadane były jeszcze w sierpniu i nie wpływają na leczenie pacjentów. Pogoda coraz bardziej jesienna. Policja apeluje więc do kierowców: uważajcie na gęste mgły, bo właśnie o tej porze roku najbardziej utrudniają one jazdę. Ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy są spowolnione i rośnie ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Radiu Z młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej komendy.
18: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
15: A jesień, zarówno ta kalendarzowa, jak i astronomiczna, zaczyna się już w środę. I jeszcze sport. Hit 9. kolejki Ekstraklasy dla piłkarzy z Warszawy. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z teraz z tym tematem. Jak padały gole w tym spotkaniu?
19: Strzelanie w Białymstoku zaczęła Legia. Pomógł jej w tym bramkarz Jagi Sławomir Abramowicz, który wybiegł z własnej bramki. Tylko on wie dlaczego. Faulował we własnym polu karnym Pawła Wszołka. Do jedenastki podszedł Rafał Augustyniak i zamienił ją na gola. Zaledwie 5 minut później zamieszanie w polu karnym po rzucie rożnym. Najlepiej odnalazł się w nim Jan Kuchta i było 2-0. Jaga nie złożyła broni. Gol Jesusa Imaza z rzutu karnego dał jej sygnał do ataku, a bramka Pawła Wszołka w 75 minucie podcięła jej skrzydła. Wahadłowy trafił po dośrodkowaniu z rzutu z autu. Jaga 1, Legia 3.
15: To trzecia porażka Jagiellonii z rzędu. Legia na boiskach Ekstraklasy pozostaje w tym sezonie niepokonana. I jeszcze raport z dróg. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Około 6 kilometrów ma korek na Zakopiance w kierunku Krakowa. Na jezdni pracują drogowcy. Zwalniać od węzła Stróża do Myślenic. Na Estrójce w Zachodniopomorskim nieprzejezdny jest jeden pas w kierunku Świnoujścia. Osobówka uderzyła tam w barierę. Zatory też w kilku miejscach na ekspresowej siódemce na Mazowszu. Korkuje się m.in. wjazd do Warszawy na wysokości Dziekanowa i Łomianek. S1 na Śląsku zatkana na odcinku Węgierska Górka Żywiec. Korek jest w obie strony, a powodem są prace drogowe. Jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia, koniecznie dajcie nam znać.
1: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Przelotnie popada, a na wschodzie i nad morzem możliwe burze. W Tatrach i na Babiej Górze śnieg, szanowni państwo. Tak, tak, dobrze słyszycie. Temperatura od 9 stopni na Podhalu, przez 15 w centrum, do 18 stopni na zachodzie kraju. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

to Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radiu Z. Moi drodzy, ta niedziela jest bardzo ważna dla polskiego żużla, dlatego że jak już wspomniałem, Abramczyk Polonia Bydgoszcz awansuje do Ekstraligi. Natomiast sama Ekstraliga rozgrywa finały i tak w meczu o brązowy medal Fogo Unia Leszno, podejmując Orlen Oil Motor Lublin, wygrywa 46-44, a mistrz Polski Press, grupa deweloperska Toruń, podejmująca Betard Sparta Wrocław, zmaga się z pogodą. Pada deszcz w Toruniu o 21:00. Według komunikatu sędziego mają być podjęte próby rozegrania pierwszego biegu, ale czy to się uda? Sprawdzimy i zobaczymy. To pierwszy mecz, jeszcze nie decydujący o złocie, ale bardzo ważny w tym kontekście. Dlatego musi być rozegrany w dobrych warunkach, a my gramy bez względu na pogodę. Sarsa w Radiu Z. Czy będziemy się pamiętać? No pewnie, Sarso.

0: To z roku na rok młodszy Lionel Richie w Radio Z Angel, 21 minut po 20. Moi drodzy, od poniedziałku do piątku po 7 rano Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk biorą telefon i mówią: jest pan, pani na głośno mówiącym. Dzwonią do urzędników i przedstawicieli różnych instytucji, próbując rozwikłać problemy i absurdy, które potrafią skutecznie uprzykrzyć nam życie. Wszystkich odcinków możecie od razu posłuchać na playerze Radia Z, a do kogo panowie zadzwonią jutro, tego dowiecie się w Dzień Dobry Bardzo. Słuchajcie koniecznie, podobnie jak Damiano Dawida. Już za chwilę w Zetce. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
3: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
2: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
3: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
2: A skrócenie szkoleń BHP?
3: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
2: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
9: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
8: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
9: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
10: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
11: Po reklamie.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love, czyli gdzie jest ta miłość? No miłość jest, zwłaszcza dzieci do rodziców. I w tym kontekście polecam wam historię z Oktoberfest, bo tam mają biuro rzeczy znalezionych, a do tego trafiają różne rzeczy, na przykład tatusiowie. No bo właśnie do biura rzeczy znalezionych zgłosił swojego tatusia mały chłopiec. Chłopiec uznał, że tatuś w tradycyjnym bawarskim stroju po nieco zbyt intensywnej degustacji postanowił uciąć sobie drzemkę na terenie imprezy. No i maluch stwierdził, że do domu go nie dotargam, to oddam do znalezionych. No i w sumie dobra myśl, prawda? A później przyszłaby mama i okazała dowód własności. Hans, wstawaj! I byłoby po wszystkim, no.

Tono Mario Lucenzo, Danza Kuduro, piosenka do tańca w Radiu Z, ale są też piosenki na przykład oprócz tych do tańca, takie do wzruszania się, do wzruszańca, bo są ładne i tylko ładne, a są też ładne i ważne. I teraz taka będzie ładna i ważna. Three Doors Down, He Without You. To jest piosenka, podobno, którą nucą sobie amerykańscy żołnierze na misjach zagranicznych, tęskniąc o ukochanych. Aha.

0: Reklama. Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Cofnęliśmy się w czasie.
9: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
10: Nie panikujcie!
9: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
11: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
9: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
0: Po reklamie.
12: Niedziela, 20 września, słuchacie Radia Z. Powoli zbliża się 21. Teraz Lucyna Półżyczka i wiadomości.
13: To fake news. Kancelaria prezydenta o płatnych spotkaniach z Nawrockiego w USA. Strzelanina w Małopolsce, dwie osoby ranne. Tatry oblegane przez turystów jak nigdy. TPN szykuje plan. Kancelaria prezydenta podważa ustalenia Radia Z i Newsweeka w sprawie sprzedaży pakietów na spotkania z Karolem Nawrockim w USA i nazywa je fake newsami. Jak ustalili dziennikarze Radia Z i Newsweeka, prywatna fundacja organizuje w Nowym Jorku spotkania dla przedsiębiorców. Na imprezę zapraszała kancelaria prezydenta, fundacja natomiast proponowała pakiety sponsorskie. Za 100 tysięcy dolarów kupić można było pakiet platynowy zakładający wizytę w strefie VIP. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Jak te doniesienia komentuje kancelaria?
14: Właściwie komentować nie chcę ich wcale. Według prezydenckiego ministra Karola Rabendy to fake news. Zdaniem ministra nie było żadnych stref VIP. Organizacją przestrzeni zajmowała się prywatna fundacja i właściwie to kancelaria w tym nie uczestniczyła.
15: Organizacją, jeśli chodzi o organizację przestrzeni, no to tym zajmuje się fundacja. Ona wydała oświadczenie. Z tego co ja wiem, to nie ma takiej żadnej strefy, no bo jakby nie ma dla kogo robić. Wszyscy mają taki sam dostęp.
14: Minister nie chciał też komentować kwestii sprzedaży pakietów. Tu także odesłał do fundacji, mówiąc, że kancelaria nic o sprawie nie wiedziała. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
13: Według fundacji żaden z przedsiębiorców nie kupił pakietu Platinum za 100 tysięcy dolarów i żadna z umów partnerskich nie przewiduje spotkania z prezydentem Nawrockim. Zakończyły się wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej i zaskoczenia nie było. Wygrała je partia obozu władzy, Jedna Rosja. Jak podała Centralna Komisja Wyborcza, ugrupowanie Dmitrija Miedwiediewa uzyskało ponad 57,5% głosów. A Moskwa zapowiada zaostrzenie ataków na Kijów. Ma to być odpowiedź na falę ukraińskich uderzeń dronami podczas trwających właśnie 3 dni wybory do Dumów. Minionej nocy w nalocie na moskiewską rafinerię zginęły 2 osoby. Jak informuje Kreml, w ciągu jednej doby rosyjski system brony powietrznej zestrzelił prawie 2000 ukraińskich dronów. Strzelanina w gminie Bukowno w Małopolsce. 2 osoby zostały ranne. Po obławie policjanci zatrzymali podejrzanego 52-latka. Zapewniają, że teraz jest już bezpiecznie. Wcześniej na czas akcji apelowali do mieszkańców o pozostanie w domach. Szczegóły dotyczące okoliczności zdarzenia nie są na razie znane. wzmacnianie i poszerzanie tatrzańskich szlaków, budowa stacjonarnych toalet i zwiększanie liczby nocnych patroli Straży Parkowej. To działania planowane przez TPN w związku z rosnącą liczbą turystów. W minione wakacje padł kolejny rekord. W lipcu i sierpniu po szlakach wędrowało ponad 2 miliony ludzi. Dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski jest jednak przeciwny limitowaniu liczby osób wpuszczanych na teren paroku.
8: Są miejsca, gdzie te limity się wprowadza. Przykładem są góry stołowe. Natomiast no, Tatry są dużo bardziej złożonym i rozbudowanym przestrzennie miejscem. Ja już abstrahuję oczywiście od sensowności tego rozwiązania. No, trzeba by faktycznie ogrodzić całe Tatry płotem, a tego przecież nie zrobimy.
10: Są jakieś takie wskaźniki, że przyroda już ma dość takich tłumów?
8: No właśnie, przyroda nie pokazuje nam, że ma dość. Populacja kozicy od paru lat jest stabilna. Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie.
13: Z dyrektorem TPN-u rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek. Najbardziej zatłoczone w Tatrach miejsca to droga do Morskiego Oka, szlak w Dolinie Kościeliskiej i rejon Kasprowego Wierchu, na który turyści masowo wjeżdżają kolejką. I jeszcze wiadomości dla kierowców w Radiu Z. Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Wypadek na trasie S5 w Wielkopolsce. W pobliżu miejscowości Radomicko między węzłami Śmigiel Południe Lipno zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. Utrudnienia także na drodze krajowej 92 na Mazowszu. W miejscowości Stary Dębsk na odcinku Sochaczew-Łowicz auto zderzyło się z łosiem. Trasa jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Policja apeluje o ostrożność, tym bardziej, że warunki są dziś złe. W wielu miejscach jazdę utrudnia deszcz. A jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
9: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
12: A jutro w pogodzie przewaga chmur, ale słońce też będzie miało swoje momenty. Miejscami przelotny deszcz i burza, a wysoko w górach już śnieg. Chłodno. W najcieplejszych miejscach do 18 stopni, w większości kraju około 15. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, test Radio Z.

Blue Lagoon, Break My Stride w Radiu Z. 21:13, niedziela, 20 września. No właśnie, jeszcze niedziela, jeszcze weekend, także nie myślcie o poniedziałku. Na razie to my się relaksujemy weekendowo z Zetką. No i jeszcze przed 22 będziemy rwali włosy z głowy, piszczeli, krzyczeli, a przynajmniej odmłodzimy się o kilkadziesiąt lat, bo wpadnie facet, który no, był swego czasu absolutnie totalną gwiazdą w tym kraju. Szczególnie panie bardzo lubiły jego wizyty. Bartek ma na imię, był u nas i dzisiaj przypomni się i w ogóle bądźcie z Zetką, bo teraz też Sanach, itd., itp., albo odwrotnie, jak kto woli.

0: A, to jest ładna piosenka. Daniel Polter, Bad Day w Radiu Z. 21:23 na zegarach. Jeżeli czasami macie wrażenie, że dzień jest nie najlepszy, to jest prosty sposób, żeby go naprawić. Wskakujecie na player Radio Z i tam czeka na was Szymon Majewski. Bo jeżeli ktoś z was ma wrażenie, że coś ważnego umknęło mu w tym tygodniu, odpala się przebojową listę wydarzeń tygodnia i Szymon wszystko to zbierze, przypomni i podsumuje. I to w swoim fantastycznym stylu. Znajdziecie ją na naszej stronie i w aplikacji, a najświeższe wydanie, jak zawsze w niedzielę od 10:00 na antenie Radia Z. A na świeżo za chwilę będą Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz i ciągle nie mówią tak, nie mówią nie.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a w

Again to John Newman w Radiu Zeta. My szybciutko skaczemy do Torunia, gdzie rozgrywa się pierwszy mecz w walce o złoty medal Mistrzostw Polski. PGE Ekstraliga, Żużelek, Press Grupa Deweloperska Toruń, Betard Sparta Wrocław po czterech biegach. Po pierwszej serii 13-11 prowadzą gospodarze, ale jest ciężko.

Lubię to plumkanie na końcu. Ellie Goulding, Lights w Radiu Z. Za 16 minut będzie 22. Trochę wspominamy, co się działo. W czwartek w Lubię to Mateusz Ptaszyński będzie gościł w studiu Włodarczyka. Tak więc...

będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Vito Bambino, Kacperczyk, Mam Talent w Radiu Z. Za 5 minut będzie 22, to teraz czas na nowość. Dwie wielkie firmy. Kiedyś piszczało się i kwiczało. Take That, Yeah! I Michael Patrick Kelly z Kelly Family. No i są razem. Feel My Love. Don't.

0: my love. Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Nowość, a już za chwilę nowe wiadomości.
1: Radio Z i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit storie Kędzierskiego. Już jutro około 14:20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
0: Jest niedziela, 20 września, dochodzi 22 w Radiu Z, czas na wiadomości. Lucyna Półżyczka.
7: Fala komentarzy po wyborach w dwóch niemieckich landach. Więcej wojska na Lubelszczyźnie, powstaną tam trzy nowe jednostki. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim w Limanowej, zatrzymani. Radykalne partie wygrywają w wyborach w dwóch niemieckich landach. Według badań sondażowych Exit Poll w Berlinie zwyciężyła skrajnie lewicowa Die Linke, a w Mecklenburgu i Pomorzu przed nim skrajnie prawicowa AfD. W stolicy Niemiec jest specjalny wysłannik Radia Z Jan Kielak. Jak na te wyniki reagują czołowi niemieccy politycy?
8: Władze AfD triumfują. Choć trzecie miejsce w Berlinie może nie brzmieć na sukces, to alternatywa dla Niemiec była tu bliska podwojenia swojego wyniku z poprzednich wyborów. Liderka partii Alice Weidel cieszy się jednak przede wszystkim z wygranej w Mecklenburg i Pomorzu przed nim, gdzie CDU kanclerza Merca uzyskała zaledwie 5%. Kanclerza Friedricha Merca z naszej perspektywy nie da się już utrzymać i to dobrze, drodzy przyjaciele. Sam Merz wynik CDU w Mecklenburgii i Pomorzu przed nim nazywa katastrofą, ale nie zamierza ustępować ze swojej funkcji. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
7: Według sondaży żadna z partii nie osiągnęła w dzisiejszych wyborach samodzielnej większości, dlatego o tym, kto przejmie władzę w landach, zadecydują rozmowy koalicyjne. Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Umówiliśmy się na spotkanie w Nowym Jorku, poinformował potem prezydent Ukrainy. To spotkanie może wiele zmienić, podkreślił na telegramie Zełenski. W województwie lubelskim wkrótce mają powstać trzy nowe jednostki wojskowe. Chodzi o powiaty łukowski, opolski i biłgorajski. W Dęblinie z kolei będą serwisowane silniki śmigłowców Apache. Te z kolei będą stacjonować niedaleko lotniska w Świdniku pod Lublinem. Na bezpieczeństwo stawia też sam port, bo zagrożenie ze strony Rosji jest coraz większe. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
9: Lotnisko już wkrótce zyska nowoczesny ośrodek radiowy i wieże kontroli lotów. To ważne nie tylko dla rozwoju ruchu pasażerskiego i cargo, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, mówi nam rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadej.
10: Polska musi być przygotowana na pewnego rodzaju konsekwencje wynikające z różnego rodzaju incydentów bądź działań wojennych.
9: To przez lotnisko w Lublinie przechodzi bowiem szlak solidarnościowy do Ukrainy. Port ma pełnić też ważne miejsce w odbudowie Ukrainy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Inwestycje mają być gotowe do 2028 roku. W ręce małopolskiej policji wpadli dwaj podejrzani o piątkową kradzież w salonie jubilerskim w Limanowej. Policja zatrzymała w sumie 4 osoby. Udział pozostałej dwójki w przestępstwie będzie wyjaśniany. Łupem złodziei padła biżuteria o wartości szacowanej na 600 tysięcy złotych. O tej sprawie teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
11: Dwaj złodzieje w biały dzień pojawili się w piątek w jednym z limanowskich centrów handlowych. W salonie jubilerskim jeden z nich poprosił o pokazanie kilku przedmiotów, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
12: W czasie przymierzania złotego łańcuszka sięgnął po całą tackę, po czym wybiegł ze sklepu.
11: Monitoring uchwycił, jak dwaj mężczyźni uciekają białym samochodem. Zatrzymano ich w niedzielę rano w wynajętym mieszkaniu w Krakowie. Było też tam dwoje innych osób. Ich ewentualny udział w tym lub innych przestępstwach będzie wyjaśniany przez policję. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Jutro zatrzymani mają być doprowadzeni do prokuratury w Limanowej. Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrolę, zapowiada rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
13: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
7: Akcja potrwa do 18 października.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro raczej pochmurno, choć słońce też czasem się pokaże. Miejscami popada, możliwe są burze, a w górach nawet śnieg. Będzie chłodno, przeważnie około 15 stopni. Najcieplej nam na zachodzie, tam do 18 stopni. U nas gorąco. W końcu to niedzielny wieczór z Radiem Z. Hubert Radzikowski, witajcie.

To jest Radio Z i wiadomo, w Girls Bandach rządziły one Spice Girls, Wanna Be. A w Boys Bandach, no było kilka światowych, ale był też nasz mocny zawodnik. I o tym zawodniku pogadamy sobie za kilka minut w Radio Z. Wcześniej pogwizdzamy na wszystko z Dawidem Podsiadło na błysk w Zetce.

0: Taka trochę kołysanka, przy której trudno zasnąć. Nickelback Lullaby w Radiu Z. 25 minut po 22. Nasz cykl w ramach Lubię to Superstars. To cykl, gdzie sprawdzamy, co tam u polskich gwiazd. No i kto zagościł ostatnio w studiu? Tak jest, szanowne, przede wszystkim panie. Sam on, Bartek Wrona z boysbandu Just Five. I tak przy okazji po latach wyjaśnił, czy to Just Five byli supportem NSYNC, czy to NSYNC i Justin Timberlake otwierali koncerty dla Just Five.
1: Faktycznie, no my graliśmy jako pierwsi, jako support, ale po 3-4 koncertach było tak, że chłopaki na przykład chcieli z NSYNC gdzieś pojechać wcześniej. Więc oni zagrali wcześniej i nie było żadnego problemu, żeby oni zagrali, a później my zagraliśmy.
0: A, no i prosta sprawa. Czy jak ktoś miał fryzjera albo kosmetyczkę umówioną i mu kolidowało z koncertem, to się przemówili i super. No i można? Można. Roxy i Faust za chwilę na szeroką wodę w Radiu Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ale tu jest energia. Wally Lopez i Jamie Scott w Radiu Z. Podobna energia, jaka jest w Toruniu w tej chwili. Press Developer, grupa deweloperska Toruń prowadzi z Betardem Spartą Wrocław. No, już całkiem sporo. 45-33, a jeszcze dwa biegi przed nami. No to trochę spokoju teraz. Fantastyczna piosenka. Michiko, DJ Gorza, Jason Derulo, Melody.

Jennifer Page, Crash w Radiu Z. Moi drodzy, dziś w programie zgodnie z tradycją trochę wspominamy, trochę przygotowujemy się na nadchodzące dni. To ja was trochę przygotuję, dobra? Bo mamy niedzielę, jeszcze 20 dzień września, ale jutro poniedziałek, 21 dzień września i uwaga, to jest Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, czyli skarbówki mają święto, czyli jak idziemy do Urzędu Skarbowego, to normalnie, jak do tej pory, z kwiatami, tylko że jutro to na kolanach.

4 minuty przed 23. To jest Radio Z. Krótka wizyta na stadionie w Toruniu. Torunianie chyba wybili walką Mistrzostwo Polski wrocławianom po pierwszym meczu w finału PGE Ekstraligi. 55-35 dla prez grupy deweloperskiej Toruń Betard. Sparta Wrocław w trudnym położeniu. No to teraz chwila pięknego wytchnienia. Karol G.

0: jest niedziela, 20 września. Z nami jest Krzysztof Białkowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czas na ostatnie dziś wiadomości Radia Z.
2: Katastrofa CDU w wyborach do parlamentu Mecklenburgii. Coraz więcej powakacyjnych infekcji. Lekarze apelują, szczepmy się. Wielki remont zamku w Olsztynie ma potrwać 3 lata. Na początek Niemcy i klęska CDU kanclerza Friedricha Merca w wyborach do Parlamentu Krajowego Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Według prognoz po zliczeniu większości głosów HDC mają 5% i do samego końca będzie się ważyć, czy wejdą do Landtagu. Według prognoz zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD z poparciem niemal 38% przed socjaldemokratami z SPD z wynikiem niemal 36%. A rezultat CDU jest najgorszy w historii wyborów do parlamentów krajów związkowych RFN. Partia nigdy wcześniej nie wypadła też z landowego parlamentu z powodu nieprzekroczenia progu. 5 lat temu CDU zdobyła w Mecklenburgii Pomorzu Przednim ponad 13% głosów. Z kolei w Berlinie, jak wskazują sondaże, wygrała lewicowa Die Linke z poparciem 26% przed CDU, które uzyskało 20% i zielonymi 15,5%. Niespodzianki nie było za to w wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej. Tam według częściowych wyników rządząca partia Jedna Rosja dostała ponad 57% głosów. Władze nie zezwoliły na start w wyborach opozycji. W przychodniach coraz więcej powakacyjnych infekcji na grypę i COVID chorują głównie dzieci. Lekarze przypominają, że to najlepszy czas, żeby się zaszczepić. Tym bardziej, że w aptekach są już nowe szczepionki. Warto też cały czas o siebie dbać, mówi lekarka rodzinna z Lublina Marzena Boguń-Hajkowska reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
3: Jakieś takie domowe sposoby, które są sprawdzone i Państwo rzeczywiście jako lekarze je polecają?
4: Spożywanie czosnku, na przykład picie soku malinowego na wzmocnienie odporności.
3: Które objawy wskazują na to, że już to jest ten czas, że trzeba przyjść do lekarza i zwrócić się po odpowiednią konsultację?
4: Przede wszystkim, jeżeli długo utrzymuje się gorączkę, powyżej 3-4 dni, kaszel taki, który nie ustępuje po leczeniu środkami przeciwkaszlowymi, bóle w klatce piersiowej.
2: Najskuteczniejszą ochroną jest szczepionka, darmowa dla dzieci, seniorów i kobiet w ciąży. Przed zastrzykiem trzeba jednak skonsultować się z lekarzem. Słynne poznańskie zakłady imienia Hipolita Cegielskiego obchodzą 180. urodziny. Ze względu na kłopoty finansowe ta historyczna spółka jest właśnie w fazie łączenia z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, zakład ten będzie serwisował silniki jednych z najważniejszych w polskim wojsku czołgów koreańskiego pochodzenia, czyli K2. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
5: To Koreańczycy wybrali poznańskie WZ Moty jako zakład do serwisowania silników ich K2-ek, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
6: W sierpniu mieliśmy tutaj dużą wizytę i to taką naprawdę głęboką ze strony koreańskiej. Po tych wszystkich wizytach, studiach, analizie dokumentów, analizie infrastruktury, strona koreańska uznała, że w Poznaniu można to robić.
5: A przekonać ich miała specjalna nowoczesna hamownia do sprawdzania napędów oraz doświadczeni pracownicy. Produkcją spolszczonej wersji K2 będzie natomiast zajmował się zakład Boomer Łabędy w Gliwicach. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Jak poinformowało Ministerstwo Obrony, w Polsce jest już ponad 200 czołgów K2 zamówionych. Jest jeszcze ponad 360 sztuk, z czego 60 będzie już produkowanych w Polsce. Dwie firmy zgłosiły się do przetargu na wielki remont zamku w Olsztynie. Zabytek został zamknięty tydzień temu aż na 3 lata, bo zarządzające nim Muzeum Warmii i Mazur pozyskało 50 milionów złotych z unijnego programu Feniks na przywrócenie obiektu do czasów świetności. Co w najbliższych latach zmieni się na olsztyńskim zamku? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
7: Podczas remontu w różnych częściach zamku będzie pracowało kilka ekip konserwatorskich naraz. Wymiana instalacji i podłóg to jedna rzecz, druga to prace pozwalające udostępnić do zwiedzania przestrzenie, do których do tej pory mogli zajrzeć tylko nieliczni. To m.in. dawna zbrojownia, skarbiec czy poddasze. Zamek Kapituły Warmińskiej będzie też po remoncie miał przebudowaną recepcję i zaplecze do obsługi zwiedzających. Wykonawca będzie musiał zdążyć z pracami do 2029 roku.
2: Na zamku w Olsztynie mieszkał Mikołaj Kopernik. Był administratorem Kapituły Warmińskiej między 1516 a 1521 rokiem. Ponad 2000 projektów czeka na uczestników rozpoczynającego się Lubelskiego Festiwalu Nauki. To już 22. edycja imprezy. Znajdą coś dla siebie i seniorzy, i dzieci. Będzie ciekawie, zapewnia jedna z organizatorek, dr Monika Baczewska-Ciupak.
8: Uważ, te dziecięce UMC zaprasza na wystawę meteorytów. Można także w
1: wziąć udział w warsztatach obróbki lubelskiego bursztynu, zapraszamy również na projekt zatytułowany Kryptonim Pora – Kosmiczne Laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie.
2: Lubelski Festiwal Nauki potrwa do 25 września. Szczegółowy program na Lubelski Festiwal Nauki EU.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A jutro jesień pokaże nam prawie cały swój repertuar. Trochę słońca, sporo chmur, miejscami deszcz i burza, a wysoko w górach nawet śnieg. Od 9 do 18 stopni na termometrach. Czyli lato definitywnie mówi bye bye. No, ja też. Spokojnej nocy, Hubert Edzikowski. Pa, pa.

0: północ. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Małopolska. Policjanci zatrzymali 52-latka podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w Bukownie koło Olkusza. W akcji brali udział m.in. policyjni kontrterroryści. Wcześniej policja apelowała, by w związku z prowadzonymi intensywnymi działaniami okoliczni mieszkańcy do czasu ich zakończenia pozostali w domach i zachowali szczególną ostrożność. Do zdarzenia doszło około 17 w okolicach lasku w Bukownie. Znaleziono tam 36-latka z raną postrzałową nogi i 44-latka postrzelonego w rękę. Obaj zostali zabrani do szpitala. Starszy mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem, bo stracił sporo krwi, a jego stan wciąż jest zagrażający życiu. Według policji lżej ranny zeznał, że nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero, gdy strzelał do nich z lasu. Śledczy pod uwagę biorą jednak różne możliwości okoliczności tego zdarzenia. Zatrzymany 52-latek to także mieszkaniec Bukowna. Przyznał się do postrzelenia dwóch mężczyzn. Na miejscu wciąż pracuje grupa dochodzenia śledcza. Według nieoficjalnych informacji strzały padły z broni czarnoprochowej, a powodem strzelaniny mogła być sprzeczka między mężczyznami. Wiele wskazuje na to, że stała baza wojsk USA może powstać gdzieś na Dolnym Śląsku. Takie informacje w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z ujawnił Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
1: Jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza i mam nadzieję, że na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia. To się toczy. To na szczęście nie opiera się...
2: Ale wizytowali tam pańskie okolice.
1: Wizytowali Wrocław, towali też kilka lokalizacji na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce. Na wysokim szczeblu również rozmowy w Ministerstwie Obrony Narodowej, więc to nie wisi na szczęście tylko na tych wpisach Donalda Trumpa.
0: Mówił polityk koalicji rządzącej w Siódmym Dniu Tygodnia w Radiu Z, a były wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna dodał, że liczy się też to, jaki rodzaj wojska będzie stacjonował w naszym kraju. Polska ma nadzieję, że będzie to brygada pancerna. Cały program Andrzeja Stankiewicza jest na radioz.pl. Państwa bałtyckie zaniepokojone możliwymi rosyjskimi prowokacjami władze Litwy, Łotwy i Estonii dostały te same informacje wywiadowcze, o których kilka dni temu mówił premier Donald Tusk. Zapewniają jednocześnie, że region jest bezpieczny, choć służby zachowują wzmożoną czujność. Na szczególne obawy są na Łotwie, gdzie za 2 tygodnie będą wybory parlamentarne. Z tym tematem reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: Tak, i dlatego władze apelują do ludzi o spokój i nieuleganie dezinformacji. Na Łotwie trwają duże sojusznicze ćwiczenia NAMEJS 2026. Wzmocniono też przed wyborami obecność myśliwców NATO w przestrzeni powietrznej. To gwarancja bezpieczeństwa, podkreśla premier Andris Kulbergs. Nie mamy informacji o tym, żeby poziom zagrożenia w ostatnim czasie znacząco wzrósł. Jednocześnie nie można wykluczyć, że do wyborów mogą wydarzyć się incydenty w państwach bałtyckich, na przykład związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez lecącego z Rosji czy Białorusi drona.
0: W zeszłym tygodniu jedną z takich maszyn myśliwce NATO zestrzeliły nad Litwą w okolicach Kowna. A zdanie na temat Rosji zmienia francuska skrajna prawica. Marine Le Pen i Jordan Bardella wydali oświadczenie, w którym potępiają postępowanie Moskwy, uznając je za wrogie. To stanowisko ukazało się dzień po spotkaniu francuskich liderów politycznych z prezydentem Emmanuelem Macronem. Szef państwa przedstawił im sytuację międzynarodową i zagrożenie, jakie stanowi rosyjska eskalacja. Czy to właśnie te informacje otrzeźwiły francuską skrajną prawicę? Sprawą zajął się reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Raczej nastroje społeczne, bo jeszcze krótko po spotkaniu u prezydenta, w którym wziął udział drugi z liderów Zgromadzenia Narodowego, Jordan Bardella, Le Pen je bagatelizowała. Być może okazało się, że myli się, oceniając, że Francuzi nie zwracają uwagi na, jak się jej wydaje, odległą od granic wojnę w Ukrainie. Jeszcze 2 tygodnie wcześniej wiceszef partii sugerował także zakręcenie kurka z pomocą dla Ukrainy. Dziś ta retoryka się zmienia. Le Pen pilnie śledzi sondaże, na wiosnę przyszłego roku weźmie udział w wyborach prezydenckich. Na razie prowadzi w sondażach, które wskazują, że wejdzie do drugiej tury. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Francuski rząd aktualizuje plany ochrony infrastruktury krytycznej. Polecił to prezydent wobec ryzyka rosyjskich ataków hybrydowych. Nie zabierajcie dzikich zwierząt z lasu, apelują specjaliści, bo co roku właśnie na przełomie lata i jesieni do ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt trafiają zdrowe osobniki, które ktoś zabrał w dobrej woli, sądząc, że wymagają opieki. Dotyczy to także jeży, które powoli szukają już miejsc do hibernacji. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
5: Trzeba to nazwać wprost. To są porwania młodych zwierząt. Ludzie w dobrej wierze, ale jednak porywają je od rodziców, mówiła mi Alina Sobczyk z Leśnego Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
6: Przez taką nieświadomą pomoc możemy zagrozić takim zwierzątkom poprzez odebranie ich od rodziców tak naprawdę i wychowywanie się w naturalnym środowisku.
5: Do ośrodka ludzie przywożą m.in. małe zające, pustułki czy lisy. Dlatego leśnicy apelują, nawet jeśli wydaje nam się, że zwierzę zostało porzucone, to może nie być prawda. W każdym takim przypadku najlepiej skonsultować się z leśnikami. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Tylko 10% zwierząt, które każdego roku trafiają do ośrodka w Kole, naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. To prawdziwa plaga. Coraz więcej owadów wpada do naszych domów. To m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki, owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, kopulują i szukają pożywienia, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi dr Grzegorz Wagner, entomolog z UMCS w Lublinie.
7: Tutaj, jeśli chodzi o pokarm, to zdecydowanie będą dominowały błonkówki, żądłówki, tak jak pszczoły czy osy. One na jesieni też bywają dokuczliwe, szczególnie osy, bywają natrętne, poszukują przede wszystkim słodkiego pokarmu.
8: Ja zauważam na przykład u siebie na balkonie ostatnio dużo tych pszczół, os. Trudno czasami zweryfikować, która to która.
7: No właśnie, lepiej czasami zamiast weryfikować, to po prostu zamknąć drzwi balkonowe, prawda, żeby nie ryzykować urządleniem.
0: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków. Na koniec Kraków, który stał się po raz 13 stolicą polskiej urologii. Przedwczoraj koncertem rockowym przed dawnym hotelem Forum zaczął się kolejny festiwal Kult Uro, który promuje profilaktykę chorób układu moczowego. Lekarze i artyści zachęcają do darmowych badań w poradniach biorących udział w akcji. Proste badanie USG może uratować życie, mówi organizator festiwalu profesor Piotr Chłosta.
9: Poprzednie edycje udowodniły czytelnie, że spośród zdrowej populacji jesteśmy w stanie wyodrębnić kilkanaście procent tych, u których udało się znaleźć chorobę i których udało się leczyć z intencją i z osiągnięciem pełnego wyleczenia. To jest powód do dumy i satysfakcji.
0: Festiwal i badania profilaktyczne potrwają do końca grudnia. Szczegóły są na stronie wydarzenia. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Karol Nawrocki próbuje zarabiać na prezydenturze. Tak Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej komentuje doniesienia Radia Z. Jak ustalili dziennikarze Newsweeka i Radia Z, prywatna fundacja Centrum Strategii Rozwojowych organizuje w Nowym Jorku spotkania, na które zaprasza Kancelaria Prezydenta. Jeśli wpłaci się pokaźną kwotę pieniędzy, można mieć nadzieję na spotkanie z Karolem Nawrockim. Pakiet Platinum za 100 tysięcy dolarów to rozmowa 1:1. Gold jest połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów. To jest rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca, mówił w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z Robert Kropiwnicki.
1: Urzędujący ktokolwiek, czy poseł, minister, premier, a bardziej prezydent głowa państwa, spotyka się za pieniądze z jakimiś organizacjami biznesowymi po to, żeby załatwiać jakieś deale. To jest to naprawdę, moim zdaniem, na pograniczu korupcji.
0: Głos zabrał także Jan Filip Libicki z PSL.
2: Nawet jeśli pan prezydent jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie te standardy są ciut inne, to powinien się trzymać standardów polskich. No, według polskich standardów sytuacja, w której ktoś płaci za jakieś spotkanie z prezydentem, jeśli nie jest on prezydentem emerytowanym, budzi wątpliwości.
0: Libicki uważa, że to Kancelaria Prezydenta lub polska placówka dyplomatyczna w USA powinny być odpowiedzialne za organizację spotkań z prezydentem, a nie prywatna fundacja. Tymczasem rzecznik Karola Nawrockiego zapewnia, nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish American Economic Summit w Nowym Jorku. Rafał Leśkiewicz dodaje, że ze strony Kancelarii Prezydenta nie było deklaracji uzależniających udział w forum lub spotkanie z Karolem Nawrockim od wpłaty pieniędzy. Grenlandia i Dania odetchnęły z ulgą po kilkunastu miesiącach nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, które chciały Grenlandię kupić lub nawet przejąć siłą. Strony porozumiały się. W najbliższych dniach podczas sesji generalnej ONZ w Nowym Jorku USA, Dania i Grenlandia mają podpisać dokument w sprawie współpracy. Czy wiadomo, co dokładnie jest w tym porozumieniu? W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: To jeszcze nie zostało opublikowane, ale według zapowiedzi Donalda Trumpa USA i sojusznicy będą mogli budować bazy wojskowe i wojenną infrastrukturę na Grenlandii. Rywale USA bez zgody Stanów? Nie. Jak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, to dobra wiadomość nie tylko dla USA czy Danii, ale dla całego NATO.
4: To, co nie służyło jedności euroatlantyckiej, to te dysputy i spory, które się pojawiały pomiędzy Waszyngtonem a Kopenhagą. Cieszę się, że zostało to przecięte.
3: Do podpisania porozumienia ma dojść we wtorek w USA. Wtedy też mają być upublicznione wszystkie szczegóły grenlandzkiego dealu. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Według komentatorów negocjacje przyspieszyły po wyraźnym spadku popularności Donalda Trumpa. Amerykański prezydent potrzebuje jakichś sukcesów przed zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi do Senatu. Melony od polskiego rolnika to już nie jest żart. Krajowi producenci żywności też dostosowują się do zmian klimatu. Choć egzotyczne uprawy to jednak jeszcze eksperymenty, ale choćby wzrost liczby upraw pomidorów świadczy, że Polska zaczyna zagrażać dotychczasowym potentatom. Widać to także na festiwalu polskiej żywności w Warszawie, który odwiedził reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Polscy plantatorzy eksperymentują z nowymi odmianami. Rekordziści mają ich już nawet kilkaset w swojej ofercie. Wszystko przez to, że ciepłolubne warzywo ma u nas coraz lepsze warunki do wzrostu, mówi Witold Wierzbiński z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
6: Zawsze kojarzyliśmy, że pomidor z Włoch to jest ten pomidor, który wygrzał się w słońcu. Tutaj twarde dane pokazują, jak u nas się rozwija rynek pomidorów.
5: I choć sporo pomidorów ciągle importujemy, to w tym roku sprowadziliśmy ich już o kilkanaście procent mniej niż w 2025. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Festiwal polskiej żywności odbył się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Ruszył lubelski festiwal nauki. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, bo program jest bardzo bogaty. To ponad 2000 projektów. O niektórych z nich mówi jedna z organizatorek, dr Monika Baczewska-Ciupak.
7: Uniwersytet Dziecięcy UMC zaprasza na wystawę meteorytów. Można także wziąć udział w warsztatach obróbki lubelskiego bursztynu. Zapraszamy również na projekt zatytułowany Kryptonim Pora. Kosmiczne laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie.
0: Lubelski festiwal nauki potrwa do piątku. Szczegóły są na stronie wydarzenia. Był częścią Imperium Fabrykanckiego Izraela Poznańskiego. Przez kilkanaście ostatnich lat niszczał, ale teraz ma się to zmienić. W Łodzi rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Ma zachować swój charakter, ale zyska nowe funkcje. Powstaną tam m.in. hotel, biura i restauracje. Odrestaurowanie takich budynków jest znacznie trudniejsze niż stawianie całkiem nowych konstrukcji, mówi Radiu Z odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
8: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. Taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych po rzeczy wykończeniowe.
0: Koszt inwestycji to ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Ciepła jesień przed nami, tak przynajmniej wynika z długoterminowych prognoz IMGW. A co to oznacza? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
9: To oznacza, że wciąż możemy spodziewać się chłodnych, typowo jesiennych dni, jednak tych ciepłych lub bardzo ciepłych okresów będzie zwyczajnie więcej niż zwykle. To zasługa mas ciepłego powietrza z nad Afryki, których napływ jest potęgowany przez globalne ocieplenie, mówi mi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekord.
9: Jak dodaje ekspert, rekord ciepła dla września padł w ubiegłym tygodniu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Klimatolodzy przewidują, że ciepła jesień może przynieść skrajne zjawiska klimatyczne od przedłużającej się suszy po intensywne ulewy i burze. Kontrowersyjna wypowiedź szefa włoskiego MSZ-u, wicepremier Antonio Tajani, stwierdził, że lepiej poślubić mniej atrakcyjną kobietę noszącą dłuższe spódnice, bo jego zdaniem będzie dobrą matką i wierną żoną. Jak powiedział, pięknie jest poślubić atrakcyjną dziewczynę, ale nie wiadomo, jaki ma charakter i czy nie będzie zdradzać. Tę wypowiedź skrytykowały działaczki centrolewicowej opozycji. Zarzuciły ministrowi, że cofnął się do lat 50. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Niemcy i CDU pod progiem w wyborach do Parlamentu Krajowego Mecklenburg i Pomorza Przedniego. Partia kanclerza Friedricha Merza nie przekroczyła 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali się do Landtagu, wynika ze wstępnych końcowych wyników. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna uzyskała 4,9% głosów. To najgorszy w historii rezultat chadecji w wyborach w Niemczech. W Mecklenburg i Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna AfD, uzyskując 38,1% głosów. Drugie miejsce zajęło SPD z wynikiem na poziomie 35,5%. W parlamencie w Schwerinie znajdzie się też Lewica 6,5% oraz Zieloni 5,6%. Ostateczny wynik zatwierdzony po sprawdzeniu protokołów ewentualnych błędów rachunkowych i ważności głosów nie powinien znacząco odbiegać od wstępnego, końcowego rezultatu podanego przez Landową Komisję Wyborczą. Z kolei według badań sondażowych Exit Poll w Berlinie zwyciężyła lewicowa Die Linke. Jak na wyniki tych wyborów reagują czołowi niemieccy politycy? W stolicy Niemiec jest specjalny wysłannik Radia Z, Jan Kielak.
3: Władze AfD triumfują. Choć trzecie miejsce w Berlinie może nie brzmieć na sukces, to alternatywa dla Niemiec była tu bliska podwojenia swojego wyniku z poprzednich wyborów. Liderka partii Alice Weidel cieszy się jednak przede wszystkim z wygranej w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Kanclerza Friedricha Merza z naszej perspektywy nie da się już utrzymać i to dobrze, drodzy przyjaciele. Sam Merz wynik CDU w Mecklenburg i Pomorzu Przednim nazywa katastrofą, ale nie zamierza ustępować ze swojej funkcji. Berlin, Jan Kielak, Radio Z.
2: Żadna z partii nie osiągnęła we wczorajszych wyborach samodzielnej większości, dlatego o tym, kto przejmie władzę w Landach, zdecydują rozmowy koalicyjne. Doradca prezydenta Błażej Poboży o ogłoszeniu decyzji o lokalizacji stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Mam nadzieję, że to kwestia tygodni. Według niego ta sprawa jest już na ostatniej prostej, o czym świadczy wpis prezydenta USA Donalda Trumpa w mediach społecznościowych sprzed kilku dni. O możliwych lokalizacjach i kolejnych krokach reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Amerykańskie wojsko ma do wyboru kilka potencjalnych lokalizacji w zachodniej